0: Taylor Swift i Elizabeth Taylor to piosenka z ostatniej płyty Taylor wydanej w ubiegłym roku, Life of a Showgirl. W sygnałach dnia w radiowej jedynce, 27 minut po godzinie 6. My oczywiście wizytę premiera Węgier w Polsce będziemy Państwu relacjonować. Tak jak wspominałam, dzisiaj ważne spotkania w Warszawie, po południu wylot do Gdańska, ale jeszcze oglądam zdjęcia z tego pociągu, którym z Krakowa przyjechał do Warszawy. Co ciekawe, nie na centralny, jak zapowiadano wcześniej, a na zachodni, notabene ładniejszy, bo świeżo odnowiony.
1: Choć architektonicznie, to wschodni i centralny jest ciekawszy.
0: Tak uważa Błażej Prośniewski. Architektonicznie tak, natomiast nowością pachnie dworzec zachodni zdecydowanie. Widzę jakieś piękne boksy śniadaniowo-obiadowe. Może to będzie jakaś...
1: Myślisz, że to nowa specjalna oferta PKP Intercity?
0: Premierowa zupełnie.
1: Albo węgierska.
0: Po węgiersku.
1: Myślę, że powinni pójść za ciosem.
0: Można to podpowiedzieć w takim razie PKP, żeby wprowadzili taką ofertę.
1: Gulasz na śniadanie?
0: Czemu nie? Zupy są bardzo często wybierane na śniadanie w różnych zakątkach świata. Nie o jedzeniu, ale powiedzmy, że w kręgach architektonicznych będziesz krążył.
1: I trochę o jedzeniu, i trochę o architekturze, a wszystko to skupia się w najmniej krótkoterminowym, no bo przecież najczęściej korzystamy z tego, jak gdzieś wyjeżdżamy, a nie chcemy na przykład korzystać z tradycyjnych hoteli, choć też w hotelach przecież jemy. Ten temat najmu krótkoterminowego pojawia się oczywiście nie bez kozery, bowiem dzisiaj wchodzi w życie unijne rozporządzenie w tej sprawie. Te nowe przepisy z jednej strony mają zapewnić większe bezpieczeństwo i lepszą ochronę osób, które wynajmują takie mieszkanie, no a z drugiej strony mają one ograniczyć szarą strefę, która jeśli chodzi o Polskę szacowana jest od 35 do nawet 60%, a zatem widać, że większość tego najmu odbywa się gdzieś poza takim oficjalnym obiegiem. To unijne rozporządzenie nakłada na właścicieli lokali oferowanych na najem krótkoterminowy obowiązek po pierwsze ich rejestracji i posiadania takiego specjalnego numeru identyfikacyjnego. Po drugie, platformy rezerwacyjne, gdzie pojawiają się takie ogłoszenia, mają to weryfikować i usuwać takie oferty bez tych numerów identyfikacyjnych. Platformy też będą musiały raportować do organów państwa, na przykład jak często dany lokal jest wynajmowany i ile osób z tego korzysta. Więc teoretycznie od dziś każde mieszkanie, które nie posiada takiego specjalnego numeru, nie może znajdować się na platformach rezerwacyjnych. Powiedziałem teoretycznie, bo choć to unijne rozporządzenie od dziś obowiązuje, to Polska nie przygotowała jeszcze przepisów, które mają wdrożyć te unijne regulacje, więc de facto od dziś jeszcze nic się nie zmienia. A jak długo na te zmiany będziemy czekać? Według ostatnich zapowiedzi resortu sportu i turystyki w przyszłym tygodniu rząd zajmie się projektem ustawy w tej sprawie, a same regulacje miałyby obowiązywać od jesieni.
0: I o tym na pewno będziemy też mówić w radiowej jedynce, kiedy takie konkretne przepisy się

0: pojawią. Błażej Pośniewski, bardzo dziękuję. Widzimy się i słyszymy po godzinie 7:30.
1: I też będziemy krążyć wokół tematów trochę architektonicznych.
0: Ale bardziej już garaże, zdecydowanie. I o tym będziemy mówić, ile można na nich zarobić, a konkretnie na ich wynajmie. Na zegarach 6:30. Skrót aktualności, Piotr Balasz.
2: Biały Dom i Pentagon potwierdzają, Amerykanie zmniejszają liczbę brygadowych grup bojowych stacjonujących w Europie z 4 do 3, a to oznacza co najmniej tymczasowe opóźnienie rozmieszczenia amerykańskich sił w Polsce. Z Waszyngtonu słychać jednak zapewnienia, że to tylko opóźnienie, a nie redukcja. Od Krakowa rozpoczął swoją wizytę w Polsce nowy premier Węgier. Potem pociągiem Peter Modziar pojechał do stolicy. Na dworcach w Krakowie i Warszawie był witany przez Polaków i Węgrów.
3: Przyjechał premier Węgier, a ja bardzo szanuję demokratycznie wybranego premiera Węgier.
2: Dziś Peter Modziar spotka się z szefem polskiego rządu i prezydentem, po południu odwiedzi Gdańsk. A jednym z tematów rozmów Tusk-Modziar kwestia Zbigniewa Ziobry i jego wyjazdu z Budapesztu do USA. Polski premier polecił MSZ-owi i resortowi sprawiedliwości, by przekazali amerykańskim partnerom komplet informacji o zarzutach wobec polityka PiSu.
4: Podejmiemy wszystkie działania, tak żeby no przynajmniej nikt nie miał pretekstu i nie mógł powiedzieć, że nie wiedział.
2: Xi Jinping spotkał się w Pekinie z Władimirem Putinem. Rosyjski dyktator mówił o bezprecedensowym poziomie wzajemnych stosunków i niezawodnych dostawach ropy i gazu. Chiński przywódca podkreślał potrzebę budowy bardziej sprawiedliwego systemu rządzenia światem. Nikomu nic się nie stało, a pożar został dogaszony. Strażacy walczyli z ogniem w Narwiańskim Parku Narodowym. Sytuacja była groźna m.in. z uwagi na trwający okres lęgowy.
5: Ptaki wysiadują jajka, więc to zagrożenie dla przyrody Narwiańskiego Parku było ogromne.
2: Zapraszam na pełne wydanie aktualności punktualnie o 7:00.
6: Pogoda.
0: I w sygnałach dnia sprawdzamy, co pogodowo właśnie słychać o poranku. Mamy kolejne telefony.
7: Dzień dobry, pani Karolino. Dzień dobry słuchaczom. Zbyszek z Żarowa. Jest już słoneczny poranek. Słońce już się pokazało na horyzoncie. Bezwietrznie. 11 na plusie. Trochę chmurek. Ale zapowiada się naprawdę piękny, słoneczny i ciepły dzień. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia.
0: Również pozdrawiamy. Do usłyszenia. Dzięki za telefon. Panie Zbyszku, to jeszcze głos z Odry.
8: Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry pani redaktor. Jak miło panią tak rano słyszeć. Wiesław się kłania pomiędzy Hamburgiem a Berlinem. Zachmurzenie jest dosyć duże. Wiaterek lekki wieje. 8 stopni. No taka pogoda. No nie jest to nawet wiosenna. Pozdrawiam wszystkich. Trzymajcie się, miłego dnia.
0: Będziemy się trzymać na pewno. Dzięki za telefon, panie Wiesławie, 22 139 22 02. Powiedziałabym jednak, że ten dzisiejszy poranek jest całkiem przyjemny, mimo że chłodny jeszcze rzeczywiście miejscami, bo 4 stopnie pokazały tylko termometry w paru miejscach Polski. Natomiast w większości kraju jest słoneczny. Po południu dopiero ma się bardziej zachmurzyć. Pojawią się przelotne opady deszczu. Możliwe są także burze, głównie na wschodzie i w centrum kraju. A na termometrach maksymalnie dzisiaj od 15 stopni na wybrzeżu i w górach, przez 20 stopni w centrum i na zachodzie, do 23 na południowym wschodzie. Do pogody oczywiście w sygnałach nie jeszcze będziemy wracać. Teraz 6:34 na zegarach i sprawdzamy, co w kalendarzu.
9: 20 maja, kalendarz jedynki. W 2013 roku zmarł Rain Manzarek, amerykański muzyk, producent muzyczny, współzałożyciel i klawiszowiec grupy The Doors.

0: Wielu lekarzy nie chciało się zajmować pacjentami z AIDS. Nie było wiadomo, jak ta choroba się rozprzestrzenia. Niedługo potem było wiadomo, że zarazić się można przez krew czy kontakty seksualne. Kilka lat potem wyizolowano wirusy HIV.
1: W 1983 roku w czasopiśmie Science ukazał się artykuł o odkryciu wirusa HIV. Rok 1980. W Gdyni Henryk Jaskuła zakończył swój samotny rejs dookoła świata bez zawijania do portu.
2: Według mojego odczucia to słowo samotny to nie oddaje tego, co ja odczuwam. Samotny to jest taki odludek, pustelnik. Natomiast rejs powinien się nazywać sam.

0: ale to słowo jakoś nieładnie brzmi po polsku.
1: W 1955 roku urodził się Zbigniew Preissner, kompozytor muzyki filmowej.
2: Pierwsi dopadli do tej rakiety miejscowi chłopi.
3: Potem rakieta została w nocy wydobyta, przyjechał inżynier Kocjan z Warszawy. Zostały rozmontowane wszystkie najwłaściwsze, najcenniejsze części.
1: W 1944 roku patrol AK odnalazł w okolicach Sarnak niewybuch niemieckiej rakiety V2.
4: Będąc młodą lekarką, nie zamierzam Państwa trudzić wstępem, lecz od razu przejdę do pacjenta, który właśnie puka.
1: W 1921 roku urodziła się Ewa Szumańska, pisarka, reportażystka, satyryk, znana m.in. z popularnej serii skeczy z pamiętnika młodej lekarki. Zmarła w 2011 roku.
5: Pisząc w pierwszej osobie, wywołuje wrażenie u czytelnika, że sam w tym wszystkim uczestniczyłem, że sam byłem w tym guzie.
1: W 1919 roku urodził się Gustaw Herling Grudziński, prozaik, eseista i krytyk literacki. Dziennikarz i więzień łagrów, autor Innego Świata, zmarł w roku 2000.
6: Dzisiaj urodziny ma także Cher, uwaga, urodziny 80. No i w związku z tym właśnie Cher będzie dotyczył dzisiejszy poranny trening szarych komórek, ale to dopiero po godzinie 8.30, ale już mogą sobie Państwo to zapamiętać. W sprawie języka węgierskiego zadzwoniła pani Marzena.
7: No węgierski to jest język taki, że sobie można język połamać. Peter Modzior. Trudno mi to wymówić, ale pamiętam taki słynny kabaretowy tekst po węgiersku. Ecejo masajo to do buruki. Oczywiście chodzi o kabaret tej i dialog między Smoleniem, świętej pamięci panem Smoleniem, a Zenonem Maskowikiem. Miłego dnia, Marzena Storunia.
6: Również miłego dnia życzymy. No kokieteria czysta, pani Marzeno, bo świetnie pani idzie z tym węgierskim. Jeśli chodzi o Smolenia, to tam chyba było Ege, Szegedre. Jak znajdę ten fragment, to jeszcze puścimy w sygnałach dnia. 22 139 2202 to był trudny język węgierski, a za chwilę trudne relacje polsko-amerykańskie.

0: Bardzo młoda i bardzo utalentowana wokalistka Natalia Mujanga w sygnałach dnia w radiowej jedynce. Ile snów nam zostało? Ten numer to dopiero pachnie nowością, wydany 5 maja 2026 roku.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: No i dzisiaj do godziny 9 nie tylko trudny język węgierski, ale też trudne i być może będą jeszcze trudniejsze relacje polsko-amerykańskie. Jak państwo wiedzą, chodzi o kwestie amerykańskich żołnierzy w Europie, w Polsce. Konkretnie z nami jest teraz Michał Strzałkowski. Witaj, Michale.
2: Dzień dobry.
0: Nie wiem, czy mam cię z węgierskiego odpytywać, to może później po angielsku będzie pewnie trochę łatwiej, bo ty się po angielsku wczytywałeś w komunikat Pentagonu, bo wreszcie po dosyć długim czasie takiego chaosu informacyjnego na linii Polska-Stany Zjednoczone jest właśnie taki oficjalny komunikat.
2: Tak, to prawda. Wreszcie oficjalnie ze strony Pentagonu mamy coś konkretnego. Sean Parnell, rzecznik Departamentu Obrony, zwanego w czasach rządów Donalda Trumpa Departamentem Wojny, wydał takie oświadczenie dotyczące właśnie obecności wojskowej Stanów Zjednoczonych w Europie. Ono wiele nie rozjaśnia, ale wreszcie coś jest konkretnego. Wiemy już z tego oświadczenia, że Stany Zjednoczone chcą zmniejszyć liczbę brygadowych grup bojowych stacjonujących w Europie z 4 do 3, co przywraca poziom obecności wojskowej Amerykanów do poziomu z 2021 roku, a więc sprzed tego, jak Rosja zaatakowała Ukrainę. Natomiast co do konkretów, skąd dokładnie znikną ci żołnierze, w jakiej liczbie, tego jeszcze nie wiemy. Polska została w tym komunikacie określona jako wzorcowy sojusznik i że można gdzieś tam wyczytać, że Polska ma na tym nie stracić, ale tam padają tylko takie słowa o tym, że Stany Zjednoczone utrzymają silną obecność wojskową w Polsce. Nie ma tam jasnego potwierdzenia, że to będzie obecność wojskowa w takiej samej liczbie, co obecnie, więc no, do końca to na pewno nie jest uspokajające. Tak samo jak i te wczorajsze słowa J.D. Vance, amerykańskiego wiceprezydenta, które odebrano też na początku uspokajająco. Natomiast ja rozmawiałem wczorajszego wieczora z Markiem Wałkuskim, naszym korespondentem w Waszyngtonie, i on mówił, że no, zwraca uwagę na to, że tam też jest wiele niejasności w tych słowach J.D. Vance'a. Zresztą to Marek pytał właśnie amerykańskiego wiceprezydenta o te plany dotyczące wojsk amerykańskich w Polsce. To przypomnijmy, co wtedy powiedział J.D. Vance. Nie zmniejszyliśmy liczby żołnierzy w Polsce o 4000, ale opóźniliśmy wysłanie tam żołnierzy. To nie redukcja, tylko standardowe opóźnienie w rotacji, które czasem się zdarza. Fundamentalna kwestia jest zaś taka, że Polska jest w stanie obronić się sama z ogromnym wsparciem od Stanów Zjednoczonych. Nie mówimy o wycofaniu każdego żołnierza z Europy, mówimy o przegrupowaniu i relokacji zasobów. No, więc to też nie są takie do końca uspokajające słowa, bo tam też nie ma jasno powiedzianego, amerykańskich żołnierzy zostanie w Polsce tyle samo, ile jest obecnie.
0: Niezależnie jakich słów Michał się użyje, relokacja, przemieszczenie, inne rozmieszczenie zasobów, no tak czy inaczej efekt jest jeden, co potwierdza komunikat Pentagonu.
2: Chcielibyśmy po prostu usłyszeć, amerykańskich żołnierzy jest w Polsce tak jak teraz 10 tysięcy i pozostanie ich 10 tysięcy. I takiego zapewnienia cały czas nie ma. Stąd właśnie te starania strony polskiej o to, żeby to wszystko dokładnie z Amerykanami wyjaśnić, doprecyzować, dowiedzieć się. Dlatego dziś w Waszyngtonie, czy od wczoraj właściwie, już są dwaj wiceministrowie obrony narodowej, Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski. Oni tam odbywają spotkania i w Departamencie Obrony, i z kongresmenami. Dzisiaj takim wczesnym wieczorem polskiego czasu mają mieć konferencję prasową w Waszyngtonie i zdać sprawę z tych wszystkich swoich spotkań. No, ale mamy też rozmowę wczorajszą ministra obrony narodowej, wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza z Pitem Hegsethem, czyli w ogóle szefem Pentagonu. No tam też padły podobne słowa jak w tym komunikacie po tej rozmowie, ale to z ust, czy właściwie spod palców, bo to było napisane ministra Kosiniaka, że też mamy to zapewnienie, że ta amerykańska obecność będzie silna i że to tylko opóźnienie rotacji, a nie wycofanie żołnierzy amerykańskich. No ale też bardzo ważne będą te dzisiejsze rozmowy. Przyjedzie zastępca szefa Kolegium Połączonych Szefów Sztabów, generał Mahoney, który ma też rozmawiać z polskimi dowódcami, z szefem sztabu generalnego i też z ministrem Kosiniakiem. No, przyjeżdża zamiast głównego amerykańskiego generała Dana Kane'a, no, ale rzecznik prasowy Ministerstwa Obrony Narodowej Janusz Sejmej mówi, że to akurat jest bez znaczenia.
3: Pierwszego żołnierza Stanów Zjednoczonych zastąpi drugi żołnierz Stanów Zjednoczonych, który między innymi jest odpowiedzialnym za nadzorowanie wspólnych potrzeb wojskowych. Nic się nie zmieni, jeśli chodzi o plan spotkania. Mianowicie będzie to spotkanie między innymi oczywiście.

0: sztabu generalnego, bo generał Christopher Mahoney przybywa de facto na zaproszenie szefa sztabu generalnego naszych sił zbrojnych. Będzie także spotkanie z wicepremierem, ministrem obrony narodowej.
1: No a amerykańskie media informują, że generała Keina po prostu zatrzymały ważne obowiązki w Stanach Zjednoczonych. Amerykanie prowadzą kilka operacji wojskowych na świecie, w tym te na Bliskim Wschodzie, i być może to jest po prostu powód tego, że generał Kane został w Waszyngtonie.
2: Te wszystkie informacje zebrał dla Państwa Michał Strzałkowski. Michale, bardzo dziękuję za podsumowanie tych tak naprawdę ostatnich kluczowych godzin i negocjacji w tej sprawie. O tym na pewno jeszcze będziemy w sygnałach dnia dzisiaj mówić. Za 14 minut, godzina 7 teraz.

0: informuje mazowiecka wojewódzka lekarz weterynarii Izabela Floryszczyk.
1: Wirus charakteryzujący się dużą zakaźnością i dużą zjadliwością, stąd te zachorowania są liczne i przebiegają w sposób nadostry.
2: Od początku roku tylko na Mazowszu potwierdzono 46 ognisk ptasiej grypy. W całym kraju blisko 140.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: A teraz czas na sport. Tomasz Kowalczyk. New York Knicks pokonali podogrywce Cleveland Cavaliers 115-104 w finale play-off strefy wschodniej, czyli de facto półfinale koszykarskiej ligi NBA. Knicks do zwycięstwa poprowadził Jalen Brunson, zdobywca 38 punktów. W końcówce podstawowego czasu gry zawodnicy Knicks odrobili gigantyczną stratę punktową, a o szczegółach ze Stanów Zjednoczonych Jan Pachlowski.
4: Na 7 minut i 52 sekundy przed końcową syreną Cavaliers z Nowym Jorku prowadzili różnicą 22 punktów 93-71. Wówczas to gracz gospodarzy Jalen Brunson zainicjował serię 18-1, która przewróciła niesamowite emocje w ostatnich fragmentach tego spotkania. Na 19 sekund przed końcem Knicks doprowadzili do remisu 101-101 i do wyłonienia zwycięzcy potrzebna była dogrywka. Tłum w Madison Square Garden tańczył i krzyczał w przejściach pomiędzy trybunami. Knicks znaleźli się zaledwie o 3 zwycięstwa od swojego pierwszego występu w finałach NBA od 1999 roku. Podsumowała transmitująca to spotkanie stacja ESPN, mówi bohater w ekipie gospodarzy, zdobywca 38 punktów Jalen Brunson. Nie potrafię teraz odpowiedzieć, jak to się stało. Zatrzymywaliśmy ich akcję, wciąż walczyliśmy, nie traciliśmy wiary, po prostu konsekwentnie odrabialiśmy straty. Oni grali świetną koszykówkę, a my po prostu znaleźliśmy na Cavaliers sposób, mówił Brunson. Jeremy Sochan całe spotkanie przesiedział na ławce rezerwowych Knicks. Z Miami dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
3: W rywalizacji do 4 zwycięstw Knicks prowadzą 1-0. Kolejne spotkanie w nocy z czwartku na piątek w Nowym Jorku. Piłkarze Arsenalu Londyn zostali mistrzami Anglii. Stało się tak po wyjazdowym remisie Manchesteru City z Bournemouth 1-1 w meczu 37. kolejki piłkarskiej Premier League. Ten wynik oznacza, że na kolejkę przed końcem City nie są już w stanie odrobić 4 punktów straty do zespołu ze stolicy Anglii. Dla Arsenalu to 14. tytuł w historii i pierwsze mistrzostwo po 22 latach. Na koniec serwisu Żeglarstwo. Magdalena Kwaśna zajmuje 3. pozycję po pierwszym dniu Mistrzostw Europy w klasie Ilka 6. W czołówce zawodniczek jest także inna reprezentantka Polski, Agata Barwińska, która zajmuje 11. miejsce.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
8: Pogoda.
0: Przed południe w większości regionów ze sporą dawką słońca i rozpogodzeń, choć więcej chmur już na zachodzie i na północnym wschodzie, a później w wielu regionach naszego kraju zachmurzenie będzie duże, pojawi się przelotny deszcz, a po południu także burze, zwłaszcza na Warmii, Mazurach oraz częściowo na Podlasiu, wschodzie Mazowsza i na Roztoczu możliwy drobny grad. Na termometrach od 15 do 17 stopni na Wybrzeżu i w Kotlinach Górskich, około 20 w centrum i na zachodzie, do 23 na Podkarpaciu, Zamojszczyźnie i w Małopolsce.
5: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
9: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
10: Marian, a więcej się nie da?
11: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
14: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
13: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
15: Suplement diety

0: Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
0: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
2: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowit.
6: Poranki najlepiej zaczynać razem. Każdego dnia witamy wyjątkowych gości, gwiazdy, rozmawiamy o stylu, trendach i tym, co umila codzienność.
7: A także o zdrowiu, poradach i wskazówkach ważnych dla nas wszystkich.
6: Są sprawdzone przepisy
7: i rozmowy, które zostają z Tobą na dłużej.
6: Pytanie na śniadanie. Budzimy się razem cały rok. Od zawsze.
7: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
8: Reklama. Polskie Radio. Jedynka.
9: I sygnały dnia w środę, 12 minut po godzinie 8. Za 3 minuty kolejny gość.

0: To oczywiście Phil Collins, You Can't Hurry Love w programie pierwszym Polskiego Radia. Na zegarach kwadrans po godzinie 8.
1: Sygnały dnia.
0: Karolina Rożej, dzień dobry Państwu ponownie. Po raz trzeci właściwie w sygnałach.

0: Dnia w środę, 20 maja. Wracam jeszcze na chwilę do naszych, tak naprawdę nie mogę powiedzieć słodkich, bo słodko-gorzkich tematów, bo mówiliśmy już dzisiaj przed godziną 8 o tym, że pszczoły mają bardzo trudną wiosnę, tego miodu może być mniej. No i państwo w tej sprawie dzwonią, na przykład pani Stanisława.
1: Dzień dobry, Stanisława z Jeleniej Góry. Proszę państwa, chciałem powiedzieć, jak ważne są pszczoły w naszym życiu. Człowiek owocu nie zobaczy, jak nie będzie zapylaczy. Pozdrawiam.
0: Wężykiem można by właściwie dodać, to jeszcze pan Paweł.
2: Dzień dobry, dzisiaj mówimy o pszczołach i miodzie. Dużo poświęcamy czasu na miody nektarowe, które powstają z nektaru kwiatów. Lecz u nas na południu jest jeden wyjątkowy miód ze spadzi. A spadzi to nic innego jak sok z drzew przetworzony, przetowany. Wyjątkowy smak, wyjątkowy kolor, także polecam. Bez pszczół nie ma życia.
0: Dokładnie tak. Można jeszcze zadzwonić do godziny 9, a już teraz w sygnałach dnia Grzegorz Osiecki i nasz drugi gość.
3: Rozmowa dnia.
4: A gościem sygnałów dnia jest Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej, przewodnicząca partii Polska 2050. No i najważniejszy temat rozmowy, który no, pulsuje od zeszłego tygodnia, czyli kwestia dyslokacji wojsk amerykańskich w Polsce. Czy pani minister wie, na czym my stoimy?
5: Wiemy wszyscy tyle, ile słyszymy. Z jednej strony Amerykanie jednoznacznie już mówią, że ograniczają obecność w całej Europie. Wiemy też, że to się już na przykład w Rumunii zdarzyło. Przecież to w Polsce nie wybrzmiało jakimś wielkim echem, ale to jest fakt. Natomiast odnośnie Polski słyszymy, że jest opóźnienie rotacyjnej obecności części amerykańskich wojsk w Polsce i że to opóźnienie jest czymś normalnym. Teraz cytuję to, co usłyszeliśmy od strony amerykańskiej.
4: A jednocześnie no wczoraj na przykład po rozmowie z Pitem Hegsetem Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że sekretarz wojny USA potwierdził, że nie zmienia się zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w obronę i bezpieczeństwo Polski. Dzisiaj rzecznik Pentagonu też wydał taki komunikat, który mówił o tym, że no tutaj tymczasowo coś następuje. Ale właśnie, czy to jest tymczasowo, czy my padniemy za chwilę ofiarą tych ruchów amerykańskich, które, jak rozumiem, są gdzieś na szachownicy globalnej?
5: To może kilka krótkich stwierdzeń. Po pierwsze, wszyscy, którzy wszczynają inbę o tę sprawę w Polsce, no są w gigantycznym błędzie, bo widać jak na dłoni, to nie Polska zmienia punkt widzenia czy politykę. My ciągle stoimy tam, gdzie staliśmy. Chcemy dobrego, trwałego, stabilnego sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. Zmienna jest polityka Stanów Zjednoczonych i komunikaty, które stamtąd płyną, są zmienne, czasem niespójne. I one nie dotyczą tylko Polski, tylko w ogóle sposobu funkcjonowania obecnej administracji. Jednego dnia jest jedno stwierdzenie, drugiego dnia jest inne stwierdzenie i po prostu próba uspójniania tego na siłę no czasem jest próbą niemożliwą, bo jest dokładnie tak, jak pan redaktor mówi. Jednego dnia słyszymy, nic się nie zmienia, drugiego dnia słyszymy, że jest ograniczana obecność w Europie, trzeciego dnia albo nawet tego samego drugiego jest informacja, że jest opóźnienie rotacji w Polsce i to jest normalne.
4: No dobrze, a to czy my tu mamy jakieś pole manewru?
5: My...
4: Znaczy, o co powinniśmy się bić tak naprawdę?
5: Dwie rzeczy. Po pierwsze, Polska stoi tam, gdzie stoi, nie zmienia swojego stanowiska. Naszą intencją jest spójny, skuteczny sojusz północnoatlantycki z jak najmocniejszą obecnością w Polsce i na całej wschodniej flance. I my cały czas powtarzamy to bez najmniejszego zawahania. Po drugie, nie życie w iluzji. To znaczy widzimy, że jest zmiana w Stanach Zjednoczonych i też chowanie głowy w piasek i życie w iluzji nikomu nie pomaga. Musimy mocniej postawić na własną zdolność obronną i na bliską współpracę z tymi sojusznikami, którzy z nami chcą współpracować, czyli europejskimi sojusznikami natowskimi i na przykład z Kanadą oraz z Ukrainą. Dzisiaj Polska jest silna sobą i swoimi sojusznikami. W związku z tym dbajmy o bliskość współpracy tam, gdzie możemy, równocześnie stając dokładnie tam ze Stanami Zjednoczonymi. Zjednoczonymi, gdzie staliśmy w minionych dekadach. U nas się nic nie zmienia. Jest jeszcze trzeci punkt w innym obszarze.

0: Mianowicie to mocne postawienie na sprawy bezpieczeństwa nie powinno z nas czynić kolonii Stanów Zjednoczonych w wymiarze ekonomicznym, bo to i tak, jak widać, niczego nie zmienia. I dlatego tak jak Włosi, Hiszpanie, Francuzi wprowadzili podatek od wielkich bigteków amerykańskich, my też to powinniśmy zrobić, bo to są duże pieniądze, a my ich potrzebujemy między innymi na zbrojenia. Nie tym bardziej, po prostu.
1: No dobrze, a czy to jest sytuacja, która zmieni, czy może zmienić taką rekonfigurację regionalną, sytuację na wschodniej flance NATO i może być jakimś paliwem dla Putina?
0: Oczywiście zmienność i pewna nieprzewidywalność amerykańskiej polityki szkodzi polskiemu bezpieczeństwu. Tak jest. Dlatego my powinniśmy się trzymać trzech zasad. Po pierwsze, nasze stanowisko wobec Stanów jest niezmienne, przewidywalne, stałe i zrozumiałe. I ono takie jest. Po drugie, mocne, najmocniejsze sojusze z sojusznikami europejskimi, a nie robienie sobie teraz z Francuzów i Niemców największych wrogów, kiedy mamy agresywnego dyktatora na wschodzie. To jest idiotyczne, więc budujmy sojusze europejskie w ramach NATO plus Kanada, bardzo ważny sojusznik, i Ukraina, która dzisiaj ma ogromne zdolności militarne i także no, po prostu jest przetrenowana w tej nowoczesnej wojnie. Niestety, ale to jest know-how nie do przecenienia. Wreszcie potrzebujemy pieniędzy dla Polski i polskiego bezpieczeństwa i dla polskiego dobrobytu i siły gospodarczej. I te pieniądze są między innymi w podatkach od Big Techów. Bycie kolonią amerykańską w wymiarze ekonomicznym nic nie zmieniło, jak widać, więc tutaj bądźmy suwerenni.
1: A gdzie w kontekście tego katalogu spraw, o którym pani mówi, jest sprawa Zbigniewa Ziobro? No bo widać, że on dostał wizę na polecenie Departamentu Stanu. Czy to jest jakaś istotna sprawa z punktu widzenia katalogu? To
0: oczywiście
1: może być kłopot w relacjach Polska-USA?
0: Oczywiście, że istotna. I to jest ten element, nie chowajmy głowy w piasek i nie żyjmy w iluzjach i ludziom nie serwujmy tych iluzji. To jest kolejny krok administracji amerykańskiej, który no nie pomaga, powiedziałabym tak, nie pomaga w relacjach. My oczywiście w imię bezpieczeństwa nie powinniśmy z tego robić jakiejś wielkiej historii. Pozostaje znak zapytania, czy jednak można było zrobić coś skuteczniej i lepiej, żeby Ziobrę ścignąć wcześniej. Dlaczego no, tak długo nie było tego europejskiego nakazu aresztowania? Co się zdarzyło na Węgrzech? Dlaczego w ogóle do sądu o to ENA wystąpiono dopiero w lutym? No, my jesteśmy w trzecim roku rządu, więc
1: to,
0: tu jest
1: kto zawalił tutaj, mówiąc kolokwialnie?
0: Ja nie jestem od tego, żeby pokazywać palcem, natomiast na pewno jest tak. Ja powtarzam to wielokrotnie. Polska 2050 jest partią o tym, jak do przodu, i dlatego między innymi mówimy podatek cyfrowy od big techów amerykańskich. Potrzebujemy tych pieniędzy, ale pewne rozliczenia powinny się zdarzyć, bo taka gigantyczna bezkarność złodziejstwa politycznego no potem budzi wśród ludzi rozczarowanie.
1: Dzisiaj wizyta Petera Mondziara w Polsce, a konkretnie w Warszawie, spotkania z premierem, z prezydentem. Towarzyszą mu ministrowie. Pani odpowiednika nie ma w składzie tej delegacji, ale rozumiem, że kontakty z rządem Mondziara pani ma.
0: Kontakty mamy od samego początku. Strona węgierska się zwróciła z taką prośbą o przekazywanie polskiego know-how, jak w sytuacji utraty. No, my utraciliśmy 2 lata. No, oni są w dużo gorszej sytuacji. No, niemniej mamy dobre know-how, jak takie mission impossible zrealizować. Wczoraj
1: w sprawie wydawania KPO.
0: W czasie inwestowania KPO w sytuacji, kiedy się ma bardzo, bardzo ograniczony czas. Wczoraj zresztą pan premier, i tu z nieukrywaną satysfakcją, czytając mój komunikat, mojego tweeta, pokazał krok po kroku, ile myśmy zrobili konkretnie z KPO przez te 2,5 roku. I oczywiście Węgrzy to widzą i chcą z tego know-how skorzystać, a my z radością się z nimi tym podzielimy.
1: Ale pani widzi w ogóle szansę, no bo przecież to jest,
0: tylko tam musi być duża decyzja,
1: tak?
0: Na początku, że to KPO rusza.
1: No bo, no tak, ale no, my koniec KPO to jest do końca czerwca, tak? Powinno być wszystko rozliczone, jeżeli dobrze rozumiem.
0: Nie do końca. Nie do końca. Ja właśnie i pan premier, ja informowaliśmy, jak to wygląda. Myśmy 65 miliardów, 68 już teraz, bo to idzie do przodu, 68 miliardów wypłacili do tej pory na zrealizowane projekty. 140 miliardów wypłacimy w tym roku, ale 90 miliardów to są na projekty, które będziemy realizować przez kolejne 10 lat, bo to są różne fundusze inwestycyjne.

0: Wreszcie kolejne 30 do 40 miliardów wypłacimy w przyszłym roku po w pełnym dokończeniu projektów, które będą jeszcze cały czas kończone w przyszłym roku. To, co musimy zrobić do połowy tego roku, to jest przedstawić dokumenty, że pewne wskaźniki zostały wypełnione, ale to nie znaczy, że w pełni rozliczyć wszystkie inwestycje. To są dwie różne rzeczy.
1: No dobrze, to jeszcze trochę dodrywając się, znaczy zostając przy tych Węgrach. Nowy premier Węgier, on może być ważnym sojusznikiem w jakichś sprawach europejskich dla Polski? Zmienia jakąś taką rekonfigurację unijną?
0: Zdecydowanie tak. Na pewno po stronie polskiej jest tutaj otwartość na współpracę. I na pewno on sam deklarował, no zobaczymy jak to będzie wdrażał w praktyce, dużo bardziej proeuropejskie i też takie pronatowskie nastawienie, a to jest linia, którą my też prezentujemy. Pozostaje kwestią otwartą, jak zostaną ułożone stosunki węgiersko-ukraińskie. Ja jeszcze powiem z takich moich przeszłych doświadczeń, że te stosunki nigdy nie były dobre. Tam jeszcze nawet przed wojną było masę napięć i tarć o mniejszość węgierską na Ukrainie. I to, jak dzisiaj zostaną ułożone te relacje, no jest ważne dla Europy, dla Węgier, dla Ukrainy, także dla Polski.
1: Zapraszamy na dalszą część rozmowy z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz do serwisu YouTube.
2: A rozmawia Grzegorz Osiecki, 27 minut po 8.
3: Program pierwszy Polskiego Radia.
2: Natomiast w Ekspresie Jedynki rozmawiać będzie Agata Kondzińska. Gościem o 16.35 będzie Kazimierz Ujazdowski, senator klubu Trzeciej Drogi.

0: Sen na pogodne dni wyśpiewała Ania Karwan. W Radiowej Jedynce w Sygnałach Dnia na zegarach 8:30. Skrót aktualności, Piotr Balasz.
1: W siedzibie MON kolejne rozmowy o obecności wojsk USA w Polsce. Do Warszawy przyjechał wiceszef amerykańskiej armii. Chcemy dobrego i trwałego sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, ale komunikaty, jakie płyną z Waszyngtonu, są zmienne, mówiła w Radiowej Jedynce minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
2: Komunikaty

0: które stamtąd płyną, są zmienne, czasem niespójne i one nie dotyczą tylko Polski.
1: Sąd apelacyjny w Warszawie wróci dziś do sprawy króla dopalaczy. Prawdopodobnie zostanie ogłoszony wyrok. W pierwszej instancji Jan S. został skazany na 12 lat więzienia za kierowanie grupą handlującą dopalaczami oraz narażenie życia i zdrowia ponad 16 tysięcy osób, z czego 5 zmarło. To ostatni dzień dla przedsiębiorców na rozliczenie składki zdrowotnej za poprzedni rok.
2: Jeśli z rocznego rozliczenia wynika nadpłata, a płatnik nie ma zaległości, Zakład Ubezpieczeń Społecznych automatycznie przygotuje wniosek o zwrot.
1: Orlen obniżył hurtowe ceny paliw. W dół poszły stawki za wszystkie rodzaje paliwa. Najmocniej w hurcie tanieje dziś diesel. Jakie będą jutro w związku z tym maksymalne stawki na stacjach paliw? Minister energii ogłosi to w południe. To Światowy Dzień Pszczół. Na świecie jest około 20 tysięcy gatunków tych pożytecznych owadów. W Polsce ponad 400, w tym także te niemiodne.
3: Najbardziej popularne są murarki, które bardzo często są w naszych ogrodach już w tej chwili.
1: Zapraszam na pełne wydanie aktualności punktualnie o 9:00.
4: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Pogoda.
7: I mamy cały czas całkiem słoneczny poranek, choć jeszcze rześki, od 7 do 16 stopni pokazują teraz termometry. Jest, tak jak powiedziałam, raczej słonecznie w ciągu dnia, natomiast więcej chmur ma się pojawić, z nich pokropi. Natomiast na wschodzie i w centrum Polski lokalnie możliwe są burze. Pojawiły się nawet ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. To są ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami w takim pasie od Elbląga po Chełm. Będzie też ciepło w ciągu dnia, od 15 stopni nad morzem przez 20 w centrum i na zachodzie do 23 na południowym wschodzie. Dobra wiadomość też może być taka, że ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1006 hektopaskali, więc wydaje mi się, że tak optymalnie dla naszego samopoczucia. Jeszcze szybko sprawdzimy, co jutro. Będzie bardzo pogodna i podobna pogoda do dzisiejszej. Trochę słońca, trochę chmur, trochę przelotnych opadów deszczu i od 17 do 23 stopni.
4: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Reklama.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
6: Zdrowid. Reklama. Autopromocja. 4 pory roku.
11: Pierwsze zakochanie, wielkie emocje i złamane serce. Jak wspierać nastolatki w pierwszych miłościach? Jak z nimi rozmawiać i pomóc przetrwać rozstanie? W audycji także rozmowa z Jessie Inchospé, autorką książki Glukozowa rewolucja.
12: Czekam na Państwa od 9:00, dziś w 4 porach roku, Sława Bieńczycka.
6: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
7: I Sława jeszcze wpadnie do studia przed godziną 9:00. To jest ciekawa sprawa z tym złamanym sercem. Ja, gdy byłam nastolatką i takie złamane serce przeżywałam, to absolutnie z nikim nie chciałam rozmawiać, więc zobaczymy, jakie podpowiedzi będą mieli eksperci dla naszych słuchaczy. To sygnały dnia, jest 8:34, więc to jest już czas na poranny trening szarych komórek. Tuż po godzinie 6:00 podpowiadałam, że dzisiaj zagadka będzie związana z 80. urodzinami Cher, która jest nie tylko ikoną muzyki i mody, ale moim zdaniem jest także znakomitą aktorką, bo to są świetne role czy w Burlesce, czy w Wpływie Księżyca, Masce, Czarownicach z Eastwick, Syrenach, no ale Oscara zdobyła za rolę tylko w jednym z tych filmów. Pytanie, którym? No i to będzie mała podpowiedź.
13: You love him, Loretta?
14: No.
13: Good. When you love him, they drive you crazy.
14: Where are you taking me?
15: To the bed.
14: Oh God. Okay, I don't care.
15: I love you.
14: What? Snap out of it!
7: To rok 88. Akcja tego filmu rozgrywa się w Nowym Jorku, w środowisku włoskich imigrantów. Cher gra Lorette, kobietę, która zakochuje się w bracie swojego narzeczonego. Tego brata gra Nicolas Cage. Natomiast w filmie występuje też Olimpia Dukakis. Ona z kolei dostała

Oscara za rolę drugoplanową, nagrodzono Oscarem również scenariusz. No i chyba nie pozostawiłam już Państwu pola do zastanawiania się, o który film chodzi, za rolę w którym filmie Cher dostała Oscara. 22 139 2202 to nasz telefon, a już teraz Elton John w duecie z Britney Spears.

0: To Sygnały Dnia i Radiowa Jedynka za 21 minut, godzina 9. Wracamy jeszcze do naszych lekcji języka węgierskiego. To oczywiście z okazji wizyty nowego premiera Węgier w Polsce. Na koniec to, co sprawia nam chyba najwięcej trudności, czyli ta myląca wymowa s i sz.
1: Na Węgrzech inaczej wymawiamy pewne zlepki wyrazowe.
2: Jeśli chodzi o wymowę nazw partii TISA i Fidesz, to mamy tutaj taką mylącą rzecz, mianowicie po węgiersku samo S brzmi jak nasze szy, z kolei szy jest polskim sy. Stąd często mylne odczytywanie nazw tych partii jako Tisza i Fidesz. Jest to błąd.
3: S i SZ jest odwrotnie niż w polskim, więc zawsze jak widzicie literę S w węgierskim, to zawsze się wymawia szy, a jak widzicie SZ, to zawsze się wymawia sy. Więc jest odwrotnie niż polskim.
2: Jeśli chodzi też o to, co sprawia Polakom największą trudność, to chyba wiąże się z gramatyką języka węgierskiego. Jedno słowo może zawierać ogromną ilość informacji i nie mamy takich klasycznych przyimków, tylko tworzymy je przez doklejanie końcówek do rdzenia słowa. Taki najbardziej klasyczny przykład to has, czyli dom. W domu to hasban, natomiast w moim domu to hasamban. I tych końcówek można doklejać naprawdę dużo.
3: Nie mamy przedimków, czyli zamiast powiedzieć w Warszawie, w Budapeszcie albo na stole z domu, to nie są oddzielne słowa jak po polsku w

0: tylko stawiamy końcówkę na koniec. Na przykład Budapeszt to jest Budapeszt i żeby powiedzieć w Budapeszcie, to mówimy Budapeszten. Czyli nic nie dodajemy przed słowem, nie jest oddzielne słowo, tylko dodamy końcówkę.
1: Te lekcje języka węgierskiego dzisiaj przygotowała dla Państwa Weronika Puszkar, no a naszymi jej przewodnikami byli Ilona Gizińska, półwęgierka z Ośrodka Studiów Wschodnich i Węgier, właściciel Szkoły Językowej i Biura Tłumaczeń Samuel Siewa. No a teraz w studiu nam Jacek Czarnecki.
2: Polityka w skrócie Jacka Czarneckiego.
1: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Miałam powiedzieć po węgiersku, ale już zdążyłam zapomnieć, bo to było godzinę temu.
3: Nie próbujmy nawet.
1: To spróbujmy zrozumieć, co się wydarzy w najbliższym czasie, jeśli chodzi o obecność amerykańskich wojsk w Europie, w Polsce. Amerykanie mówią, że Polska może obronić się sama, no a Polacy, rząd trochę tak nerwowo, mam wrażenie, walczy o tę obecność Amerykanów w bazach w naszym kraju. No i właśnie o tym dzisiaj. To J.D. Vance powiedział, że Polska może obronić się sama. Co to oznacza dla
3: no, co to oznacza, tego to nawet nie wie chyba sam minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Na razie J.D. Vance mówi o zmianie systemu rozmieszczania amerykańskich wojsk. Mówi o małym opóźnieniu rotacji, czyli wymiany amerykańskich oddziałów, które stacjonują w Polsce. Chodzi o wstrzymanie rozmieszczenia w naszym kraju liczącej nieco ponad 4 tysiące żołnierzy pancernej batalionowej grupy bojowej, która miała zastąpić podobną grupę amerykańskich żołnierzy, którzy już teraz są i ćwiczą z polskimi żołnierzami. To normalne przesunięcie terminów, mówi amerykański wiceprezydent, który sam kiedyś był żołnierzem, J.D. Vance, odpowiadając na pytania Marka Wałkuskiego, korespondenta Polskiego Radia w Waszyngtonie, mówi, że wycofanie części amerykańskich wojsk z Europy to zachęta do wzięcia przez Europę większej odpowiedzialności za swoje bezpieczeństwo. Amerykański wiceprezydent mówi, że USA nie chce być żandarmem świata i nie oszukujmy się. Jak mówił mój dziadek, umiesz liczyć, licz na siebie i Polska, tak jak cała Europa, powinna przewartościować swoje myślenie o Amerykanach, którzy bronili Europy i w czasie II wojny światowej, i w czasie I wojny światowej. Bronili też Europy w czasach sowieckich, kiedy były dwa bloki i dzieliła Europę żelazna kurtyna. Teraz amerykańska administracja zmienia zdanie i mówi: Europo, broń się sama, więc dlatego na przykład Polska wydaje tyle pieniędzy na zbrojenia, by się sama mogła obronić.
1: No, nie da się ukryć, że to jest taka zachęta poprzez kij, a nie marchewkę. A tak zupełnie wprost, czy to oznacza wycofanie części wojska amerykańskiego z Polski przede wszystkim?
3: Amerykański sekretarz obrony, przepraszam, teraz już wojny. Bo to się zmieniło. Amerykański sekretarz wojny Pete Hegseth mówił wczoraj, że żadna decyzja o wycofaniu części wojsk z Polski nie zapadła. Ale to nie znaczy, że ona nie zapadnie. Tego też nie wiemy. To jest dość enigmatyczne. Ale Amerykanie mówią, że w Europie zamiast 4 grup batalionowych będą teraz stacjonować tylko 3 takie grupy. Amerykanie już na początku maja zapowiedzieli, że wycofają 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec. Być może część tego wojska trafi do Polski. Ale jak powiedział wczoraj naczelny dowódca amerykańskich wojsk w Europie, generał Grynkiewicz, nie ma jeszcze dokładnych planów tych zmian. To też świadczy o dość nagłym, żeby nie powiedzieć chaotycznym trybie podejmowania decyzji przez Biały Dom, a my możemy mieć tylko nadzieję, że te 10 tysięcy żołnierzy, którzy dziś ćwiczą z polskimi żołnierzami, dalej będzie stacjonowało w Polsce.
1: No właśnie, chaos to jest chyba to słowo klucz, które dotyczy wszystkiego tego, co dzieje się wokół obecności wojsk amerykańskich w Europie. Mam wrażenie, że po oficjalnym komunikacie Pentagonu tego chaosu jest jeszcze więcej niestety informacji.
3: Bo tam są sprzeczne w ogóle komunikaty, które płyną z Pentagonu, od amerykańskich dowódców, od amerykańskich polityków. To jest duży problem w tej chwili amerykańskiej administracji.
1: I na pewno będziemy to analizować dziś i w kolejnych dniach w Radiowej Jedynce. Jacek Czarnecki, bardzo dziękuję.
3: Dziękuję bardzo.
2: Jedynka. Polskie Radio. Had to be, didn't take it to the first now.

0: To Duffy Immersive w sygnałach dnia na 12 minut przed godziną 9. Tak jak podejrzewałam, dzisiejsza zagadka, poranny trening szarych komórek nie sprawił Państwu kłopotu. Pytałam o film, za który Cher, która dzisiaj obchodzi 80. urodziny,
1: dostała. Naprawdę?
0: Naprawdę.
1: Jak? No wygląda nasz 57?
0: To 80 to nowa 50. Pewno w Hollywood. Za który film Cher dostała Oscara?
2: Wpływ Księżyca.
3: Odpowiedź to Wpływ Księżyca.
4: Wpływ Księżyca.
0: Wspaniały romans. Akcja rozgrywa się w Nowym Jorku. Cher i Nicolas Cage, który gra piekarza bez ręki. To takie szybkie przypomnienie. Można sobie obejrzeć. Sława Bieńczycka.
1: A u nas też będzie zagadka. Chyba trochę trudniejsza. No. Ale też będzie. U nas w kilku odsłonach, jak zwykle, czy Odkrywcy Przyszłości. I pojawi się też hasło Hollywood, jak już tak nawiązując do tego, co właśnie przed chwileczką.
0: I o miłości też będzie, ale na stuletniej.
1: I będzie o miłości i będę Państwa pytać. Ciebie też zapytam. Pamiętasz tę swoją pierwszą nastoletnią miłość?
0: Pamiętam.
1: To się pamięta, nie?
0: I złamane serce też było. I właśnie jak wyleczyć.
1: A łamałaś też serca? Bo ja też o to chcę dzisiaj naszego eksperta zapytać.
0: A tego nie wiem. To musiałabym...
1: Jak wtedy z dziećmi rozmawiać, jak komuś innemu złamią serce?
0: Muszę poprosić o informację zwrotną z przeszłości w takim razie. Cztery pory roku. Od godziny 9 zaprasza Sława Bieńczycka. A ja bardzo dziękuję za ten dzisiejszy poranek. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: To co, Marian? Rowery?
2: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
1: A raty jakie mają?
2: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
1: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
2: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Jak mnie kocha Franek, aj po co za złotówkę kupiło bażanek.
4: To co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
5: Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
6: Kategoria trawienie.
7: Po jednej nutce.
6: Ciężko na żołądku.
7: A teraz?
6: Uczucie pełności.
7: Dobrze. I ostatni.
6: Gazy.
7: Świetnie. A co można na to zaradzić?
6: Najlepiej zastosować Travisto.
8: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
9: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
10: A co tam w Carrefourze?
11: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lind od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
0: Reklama. Radio Kierowców.
12: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Poważny kilkukilometrowy korek na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim pomiędzy węzłami Pietrzykowice, Kąty Wrocławskie a Kostomłoty. Na jezdni w kierunku granicy państwa trwają prace remontowe i jezdnia jest tam zwężona. Na A4 mamy także spore utrudnienia w Małopolsce i na obwodnicy Krakowa, gdzie zdecydowanie wolniej jedzie się w kierunku Katowic i pomiędzy węzłami Kraków-Bieżanów, a nie Połomice, gdzie doszło do kolizji na jezdni w kierunku Rzeszowa. Trasa jest tam zwężona i w tej chwili obserwujemy tam mniej więcej dwukilometrowy korek. Ten fragment ewentualnie można omijać starą czwórką. Poranne godziny szczytu jeszcze się oczywiście nie zakończyły w województwie mazowieckim. Zakorkowana jest autostrada A2 pomiędzy węzłami Wiskitki, Grodzisk Mazowiecki a Pruszków w kierunku Warszawy. Także ekspresowa dwójka w stolicy, południowa obwodnica miasta, pomiędzy węzłami Patriotów, Wałmiedzeszyński a Warszawę Wilanów oraz ekspresowa ósemka pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Marymącka w kierunku zachodnim. Zdecydowanie wolniej jedzie się na północy naszego kraju w województwie pomorskim i na trasie ekspresowej S6 pomiędzy węzłami Rusocin a Gdańsk Południe i na drodze krajowej nr 91 pomiędzy Rusocinem, Pruszczem Gdańskim a samym Gdańskiem. Spore spowolnienie obserwujemy też na drodze krajowej nr 22 w Malborku chociażby czy w pobliżu Starogardu Gdańskiego oraz na krajowej 20 pomiędzy Egiertowem a Żukowem. 22 513 11 11 to numer do Radia Kierowców.
13: Jest 9, tu program pierwszy Polskiego Radia.
14: Zapraszamy na aktualności jedynki.
13: Izabela Kuczyńska
14: i Piotr Balasz. Trwają kolejne rozmowy z Amerykanami o obecności ich wojsk w

0: przy ulicy Parkowej, gdzie gościa z Węgier przyjmie premier Donald Tusk. Na miejscu w Warszawie jest Sylwia Białek. Sylwio, dzień dobry. Powiedz, o czym szefowie rządów będą rozmawiać?
1: Przede wszystkim o wzajemnych relacjach, o tym, co zrobić, by wróciły na właściwy poziom, o ożywieniu Grupy Wyszehradzkiej, do której oprócz Polski i Węgier należą także Czechy i Słowacja. Ale Peter Madziar mówił wczoraj w Krakowie, że jest za rozszerzeniem tego formatu, na przykład o Austrię. Premierzy poruszą także aktualne kwestie międzynarodowe i unijne, a także tematy dotyczące bezpieczeństwa. Premier Donald Tusk zapowiadał, że chce porozmawiać także o sprawie Zbigniewa Ziobry, który tuż przed zaprzysiężeniem nowego rządu uciekł do Stanów Zjednoczonych. Peter Madziar powiedział, że ta kwestia jest wyjaśniana, choć jak dodał, o wyjeździe byłego ministra sprawiedliwości dowiedział się z mediów. Tuż po wygranych wyborach mówił, że Węgry nie będą dłużej bezpieczną przystanią dla polityków i osób oskarżonych o przestępstwa międzynarodowe. Premierzy najpierw będą rozmawiać w cztery oczy, później dołączą do nich ministrowie ze strony polskiej, między innymi szef dyplomacji, minister finansów, minister spraw wewnętrznych oraz koordynator służb specjalnych. W południe niewykluczone, że spacerem, bo to bardzo blisko, premier Madziar przejdzie do Belwederu, tam zostanie przyjęty przez prezydenta Karola Nawrockiego. Popołudnie i wieczór premierzy Donald Tusk i Peter Madziar spędzą w Gdańsku i tam zapraszają mieszkańców na wspólny spacer.
0: Sylwia Białek, bardzo dziękuję za te wszystkie informacje. Trzy osoby podejrzane o szpiegostwo na rzecz Federacji Rosyjskiej zatrzymane. Jak przekazał koordynator do spraw służb specjalnych Tomasz Siemoniak, to obywatele Polski, mężczyźni w wieku od 48 do 62 lat. Zarzuca się im działania wywiadowcze, rozpoznawanie rozmieszczenia wojsk NATO na terytorium Polski oraz wytwarzanie i udostępnianie materiałów o charakterze propagandowym i dezinformacyjnym. Wobec wszystkich podejrzanych sąd w Białymstoku zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące, przekazał Tomasz Siemoniak. Przenosimy się teraz przed Prokuraturę Krajową, gdzie rozpoczęło się przesłuchanie Tomasza Sakiewicza, redaktora naczelnego Telewizji Republika. Jako świadek ma odpowiedzieć na pytania związane z ucieczką Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych i zatrudnieniem byłego ministra sprawiedliwości w tej telewizji. Przed siedzibą prokuratury jest Aleksander Przoniak. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Powiedz, jak wyglądało przybycie Sakiewicza?
2: Tomaszowi Sakiewiczowi towarzyszyli politycy Prawa i Sprawiedliwości, między innymi Przemysław Czarnek, Antoni Macierewicz czy Kazimierz Smoliński. Przed prokuraturą Telewizja Republika rozstawiła natomiast scenę, z której prowadziła transmisję. Obecni byli także sympatycy telewizji. Tomasz Sakiewicz powiedział, że nie boi się przesłuchania.
3: A jeżeli chcą mnie aresztować, bardzo proszę. Czasem trzeba wolnej Polski obronić w więzieniu. Czego można się po przestępcach spodziewać? Po drugiej stronie będę widział przestępców, którzy się podają za prokuratorów.
2: Jako świadek Sakiewicz ma wyjaśnić kwestię zatrudnienia byłego ministra sprawiedliwości w stacji Republika. Dzięki zatrudnieniu Zbigniew Ziobro przed wyjazdem do USA otrzymał wizę dziennikarską. Wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha powiedział, że prokuratura słusznie zajęła się tym wątkiem.
4: Prokuratura bada te wątki i słusznie, bo to są elementy wymagające wyjaśnienia, zwłaszcza, że pojawiają się informacje publiczne o udzieleniu wizy dziennikarskiej osobie, która jest zawodowym posłem, więc to są okoliczności, które wymagają wyjaśnienia. No i w charakterze świadka jest zwany każdy inny obywatel. Też stawałem w prokuraturze w charakterze świadka.
2: Zbigniew Ziobro wyjechał z Węgier 9 maja do Stanów Zjednoczonych. Przeleciał rejsowym samolotem z Mediolanu.
0: Aleksander Przoniak, dziękuję za relację.
5: To są aktualności jedynki.
0: W Warszawie dziś spodziewane są poważne utrudnienia z powodu zaplanowanej manifestacji Solidarności. Jej uczestnicy przejdą z Placu Zamkowego przed gmach Sejmu.
6: Część ulic w centrum Warszawy będzie zamkniętych. Autobusy i tramwaje pojadą objazdami, a kierowcy mogą się spodziewać korków. Zgromadzenie Solidarności rozpocznie się na Placu Zamkowym o 12. Stamtąd uczestnicy przejdą krakowskim przedmieściem, Nowym Światem, alejami ujazdowskimi przed gmach Sejmu przy ulicy Wiejskiej. Po drodze zatrzymają się przed Pałacem Prezydenckim. Do parlamentu jej uczestnicy powinni dotrzeć około 15. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Pogoda.
0: Dziś na ogół pogodnie, ale miejscami możliwe przelotne opady deszczu, po południu lokalne burze. Temperatura od 15-17 stopni nad morzem i w górach, około 20 w centrum i na zachodzie, do 23 na południowym wschodzie kraju. Wiatr słaby nad morzem, umiarkowany.

0: program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Jedynka. Polskie Radio.

Druga godzina naszego spotkania w programie Pierwszym Polskiego Radia. Sława Bieńczycka, uśmiecham się do Państwa nieustająco na czas naszego spotkania. Poza oczywiście też, ale teraz tak wyjątkowo ciepło, bo także spoglądam na Państwa wpisy. A propos tematu z pierwszej godziny, przypomnę, pierwsze złamane serce u nastolatka, no bo to najczęściej się w tym wieku wydarza. No i jak takim nastolatkom pomóc? Pani Anna też wspomina swoją miłość. Stara miłość nie rdzewieje, zwłaszcza ta pierwsza, wielka moja, zaczęła się w podstawówce, a skończyła na mojej studniówce, ale na zawsze została w naszych sercach, o czym przekonaliśmy się po kilkudziesięciu latach. No pani Aniu, jestem już ciekawa tego spotkania po tylu latach. Jak to się wtedy wspomina te czasy młodzieńcze? A pani Danuta, wspieranie nastolatków.

0: Tak nie jest łatwe. Najważniejsze jest to, żeby dziecko wiedziało, że nie jest samo. O właśnie, ale przypomnę, że to, co powiedziała nasza ekspertka, ważne jest także to, żeby to samo, to niekoniecznie byli rodzice, ale także rówieśnicy, bo często jest tak, że rodzicom to taki nastolatek, nastolatka nie chcą nic powiedzieć. Drodzy Państwo, czekamy na Państwa głosy w każdej możliwej sprawie. facebook.com/1, a także i 71 151.
1: Cztery pory roku.
0: Czy Państwo wiedzą, że nawet 90% z nas doświadcza, uwaga, gwałtownych skoków glukozy i nie ma o tym pojęcia? A symptomy mogą być różne, zachcianki żywieniowe, ochota na słodkie, ciągłe zmęczenie, mgła mózgowa, zaburzenia snu, obniżona odporność. No właśnie, dużo tych symptomów może być. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że już w tej godzinie porozmawiamy o książce Glukozowa rewolucja. To autorką jest biochemiczka Jessie Inchuspe. No i wpadnie do nas nasz kolega Błażej Prośniewski, który miał okazję właśnie z tą autorką, z tą biochemiczką porozmawiać, więc czegoś ciekawego, ważnego dla nas na pewno się dowiemy. A poza tym, skoro dzisiaj środa, to Państwo wiedzą, że po godzinie 10:30 w studiu u nas pojawią się panie dr Agata Honcia, redaktor Małgorzata Tułowiecka, także będzie kolejna odsłona tego, jak nasz język polski jest skomplikowany, ale jakże ciekawy, prawda? Mam nadzieję, że dzisiejsza zagadka też jest ciekawa. Czy Państwo są gotowi na trzecią odsłonę? Proszę bardzo, słuchamy i łączymy te wszystkie kropeczek, a od razu powiem, kropeczek dzisiaj jest bardzo dużo. My little town blues are melting away.

0: Jastrzeńska położone na uboczu, no mają tą swoją taką klimatyczność większą, chatka górzystów na przykład, czy w Sudetach na Hali Izerskiej, czy ta stanica Orle w Sudetach, czy też no schronisko na przykład na Szczenicu Wielkim.
1: Ściana, droga pod szczyt, a potem nagle krzyk.
2: Nie ma takiego miasta Londyn. Jest Lądek. Lądek Zdrój.
3: Ha. Londyn, miasto w Anglii.

0: Mówiłam godzinę temu, że dzisiejsza zagadka trudna jest. Ciągle nie mamy żadnej dobrej odpowiedzi i bardzo dobrze, bo teraz muszą Państwo te wszystkie kropeczki połączyć. To przypomnę, że w pierwszej podpowiedzi można było usłyszeć i o Wiśle, i o Krakowie, i o miastach, i o Ameryce, i wsi. A teraz wcześniej była jeszcze Sekwana i Paryż. No właśnie, a teraz i ten Adriatyk, i Lądek Zdrój, że nie ma takiego miasta Londyn. No akurat to, o czym dzisiaj mówimy, to tam akurat Londyn jest. I niech to będzie też dla Państwa jeszcze jedna podpowiedź. 72 151 to jest nasz numer SMS-owy. Do tej dobrej odpowiedzi potrzebny jest komentarz. Co Państwo sądzą? Czy Państwo korzystają? Niech to też będzie podpowiedź. A nagroda o wartości 500 zł, no to taka wyciskarka wolnoobrotowa.
1: Sponsorem nagród jest marka Tefal, producent urządzeń małego AGD. Sprawdź na tefal.pl.
0: Bo wolnoobrotowa to znaczy, że lepsza na przykład dla soków, tak, i dla tego, co tam pozostaje. O, to też niech tak będzie zachętą do tego, żeby wysyłać te odpowiedzi. Mam nadzieję, że dobre będą jeszcze, będzie na pewno jeszcze jedna podpowiedź. Mam nadzieję, że wtedy już będzie zdecydowanie prościej, jak to bywa w naszych zagadkach. No chyba się już Państwo zorientowali, że dzisiaj nie chodzi o kogoś, ale o coś w naszej zagadce Odkrywcy Przyszłości.

0: Jedynka. To jest radio.
1: Pani Maria na Facebooku, glukozowa rewolucja. Może będzie przepis, jak skutecznie przestać podjadać słodycze. Cały dzień sałata i szczypiorek, a wieczorem tabliczka czekolady i komentarze innych słuchaczy, skąd ja to znam. No właśnie, drodzy państwo, pewnie część z nas miewa tego typu problemy, dlatego teraz w naszym studiu nasz kolega Błażej Prośniewski, redakcja aktualności i publicystyki programu Pierwszego Polskiego Radia. Nie, Błażej nie jest lekarzem, nie, Błażej nie jest autorem książki Glukozowa rewolucja, ale miał okazję właśnie z autorką porozmawiać, z francuską biochemiczką, ale także i matematyczką, jak się okazuje. Wiesz, co Boże, mnie najbardziej zaskoczyło? Gdy dostałam tę książkę, to się ucieszyłam, zaczęłam przeglądać, ale najbardziej mnie zaskoczyło, gdy otworzyłam i zobaczyłam, jaka ta Jessie to jest młoda kobieta. Ja tu się spodziewałam, że jak już taka książka i taki dorobek biochemiczny, to to musi być taka pani, no taka już zdecydowanie starsza niż ta tutaj młoda kobieta na
2: zdjęciu. Tak, jest to bardzo młoda osoba, choć już bardzo znana, bardzo poważana w niektórych kręgach. No też wyniki obserwatorów na Instagramie świadczą o tym, jaki duży wpływ ona ma na żywienie ludzi na całym świecie, bowiem jej profil na Instagramie Glucose Goddess, czyli glukozowa bogini, jest śledzony przez dziesiątki milionów osób na całym świecie, a zatem jej wpływ na to, jak się odżywiam, jest dosyć duży. I też warto posłuchać tego, co ona mówi, bo choć oczywiście niektóre jej porady wzbudzają pewne kontrowersje.
1: Na przykład wśród lekarzy?
2: Wśród lekarzy. Mówi się na przykład o tym, że zbyt mocno przecenia ona kwestię takich skoków glukozowych, które właściwie u zdrowych osób są czymś normalnym i nie powinniśmy się tym przejmować. No ale z drugiej strony jej książka, ale też jej profil na Instagramie jest pełen takich bardzo praktycznych, nieszkodliwych, ale bardzo pomocnych rad.
1: To o tych radach za chwileczkę, ale powiedzmy jeszcze, że rzeczywiście bardzo popularna jej książka została, bestseller właściwie, przetłumaczony na ponad 40 języków, więc to też o czym świadczy. To jeszcze takie pytanie formalne. Powiedz, gdzie Jessie Inchuspe spotkałeś?
2: Jessie Inchuspe była jedną z gości niedawnego kongresu Impact w Poznaniu. No i właśnie tam miałem okazję z nią porozmawiać. A tę rozmowę zacząłem od pytania takiego właściwie podstawowego. To znaczy, skąd u niej to zainteresowanie glukozą, kiedy dostrzegła, że ten taki glukozowy roller coaster, jak ona to nazywa,

0: perspektywa ma tak negatywny wpływ na nas. Posłuchajmy.
1: To zaczęło się od mojej własnej historii zdrowotnej. Kiedy miałam 19 lat, uległam poważnemu wypadkowi i złamałam kręgosłup. Potem przez długi czas zmagałam się z problemami psychicznymi i desperacko szukałam odpowiedzi. Studiowałam biochemię, później genetykę, ale nic tak naprawdę mi nie pomagało. I wtedy zupełnie przypadkiem w 2019 roku dostałam możliwość założenia monitora glukozy. To zmieniło wszystko, bo po raz pierwszy zobaczyłam na własne oczy, że kiedy poziom cukru gwałtownie skacze i spada, moje samopoczucie się pogarsza, a kiedy glukoza pozostaje stabilna, czuję się lepiej. Jako naukowczyni zaczęłam wtedy analizować wszystkie publikacje naukowe, jakie mogłam znaleźć. I właśnie wtedy narodziła się moja pasja, która trwa do dziś.
0: Na tą pasją, jak już mówiliśmy, udało jej się zarazić miliony osób na całym świecie. Niemniej wciąż jest wiele osób, które o Jessie i jej poradach nie słyszały. Do niedawna do tej grupy zaliczałem się także i ja. No i dlatego też w dalszej części naszej rozmowy pytałem ją o takie bardzo praktyczne wskazówki i na przykład o to, co robimy źle w naszej codziennej diecie, z czego możemy nawet nie zdawać sobie sprawy.
1: Jednym z najgorszych nawyków jest spożywanie cukru rano na pusty żołądek. Na przykład śniadanie składające się z pieczywa z dżemem i soku owocowego może wydawać się energetycznym startem dnia, ale w rzeczywistości dostarcza ogromne ilości cukru i powoduje gwałtowny skok glukozy. Kolejnym błędem jest rozpoczynanie obiadu czy kolacji od węglowodanów, ziemniaków, ryżu albo pieczywa. Znacznie lepiej zacząć posiłek od warzyw lub białka, bo wtedy poziom cukru we krwi pozostaje bardziej stabilny.
0: A zatem, jak słyszeliśmy, ważne jest nie tylko to, co jemy, ale także w jakiej kolejności. Według Jessie powinniśmy zaczynać od błonnika, dalej są białka i tłuszcze, a na końcu skrobia i cukry.
2: Czyli krótko mówiąc, na obiad najpierw surówka, później mięso i dopiero na końcu ziemniaczki.
0: I ewentualnie na koniec deser. To są takie podstawowe zasady. Tutaj takich wskazówek bardziej szczegółowych jest znacznie więcej. No i oczywiście nie każdy ma przestrzeń, aby te wszystkie wskazówki stosować. No więc poprosiłem moją rozmówczynię o wskazanie takich trzech nawyków, które moglibyśmy stosować od właściwie zaraz.
1: Najważniejszym nawykiem, choć bywa trudny do wprowadzenia, jest wytrawne, białkowe śniadanie. Warto traktować śniadanie bardziej jak obiad czy kolację. Budować je wokół białka, wybierając jajka, nabiał, ryby albo mięso. To pomaga utrzymać stabilny poziom glukozy przez cały dzień. Druga wskazówka, jeśli to możliwe, zaczynaj lunch lub kolację od warzyw. Zawarty w nich błonnik tworzy w jelitach coś w rodzaju ochronnej warstwy, która spowalnia wchłanianie glukozy z reszty posiłku. I trzecia rada, jeśli masz ochotę na coś słodkiego, na przykład ciastko, kawałek ciasta czy czekoladę, przed zjedzeniem wypij dużą szklankę wody z łyżką octu. Ocet zawiera kwas octowy, które spowalnia rozkład jedzenia do glukozy i pomaga ograniczyć gwałtowny wzrost cukru we krwi.
0: Ta woda z octem nie brzmi najlepiej i najsmaczniej, no ale skoro ma to pomóc, to może warto się przemóc. A w trakcie naszej rozmowy zapytałem też o pewne mity związane z dietą, o takie kulturowe przekonania dotyczące jedzenia i zdrowia, które nie mają potwierdzenia w wiedzy naukowej, co dla niej jest takim mitem, który chciałaby obalić w pierwszej kolejności. Posłuchajmy.
1: Jednym z największych mitów żywieniowych jest przekonanie, że skoro coś pochodzi z owoców, to automatycznie jest zdrowe. Sok pomarańczowy to dobry przykład. Podczas wyciskania soku pozbywamy się błonnika, który odpowiada za stabilizowanie poziomu glukozy. W efekcie pijemy właściwie wodę z cukrem z kilku pomarańczy. Owszem, są tam witaminy, ale ilość cukru jest porównywalna z puszką napoju gazowanego.
0: Dla mnie, nie ukrywam, to dość duże zaskoczenie. No a wniosek z tego może być prosty, mianowicie owoce powinniśmy jeść świeże. Jeśli chodzi o nie, to tutaj Jessie szczególnie poleca jabłka i jagody. A czego jeszcze glukozowa bogini nie poleca? Oto zapytałem ją w kontekście najbardziej przecenianego produktu, który jest reklamowany jako tak zwany zdrowy.
1: Najbardziej przereklamowana zdrowa żywność.

0: No, to świetne pytanie. Żelki z octem jabłkowym. Ocet jabłkowy rzeczywiście ma wiele korzystnych właściwości zdrowotnych, ale ludzie zamienili go w małe słodycze, zawierające nie tylko ocet, ale też ogromne ilości cukru.
1: To, co słyszeli Państwo na końcu, to moje zdziwienie, bo nigdy nie słyszałem o czymś takim jak żelki octowe, no ale później sobie to sprawdziłem w internecie i faktycznie jest tego tam naprawdę bardzo dużo. A skoro już wiemy, co jest najbardziej przereklamowane, to może jeszcze tak na drugą nóżkę dowiedzmy się, co jej zdaniem jest najbardziej niedocenianym produktem żywnościowym.
2: Honestly, eggs.
0: Szczerze? Jajka to niesamowita naturalna multiwitamina, pełna wysokiej jakości białka oraz choliny, która jest niezwykle ważna dla pracy mózgu. Cholina znajduje się przede wszystkim w żółtku. Tak naprawdę wiele prostych, podstawowych produktów spożywczych jest dla nas znacznie lepszych niż powszechnie się uważa.
1: A te podstawowe produkty, o których wspomniałem przed chwilą Jessie, to m.in. warzywa, szczególnie te bogate w błonnik, jak brokuły, marchew czy papryka.
3: Garść porad, może niektórzy z Państwa sobie wezmą do serca. Mnie najbardziej ucieszyło to, że te jajka, bo ja lubię jajka na śniadanie, więc jajecznica albo gotowane na miękko, czy na twardo akurat. Błażej Prośniewski, który miał okazję rozmawiać z Jessie Inszuspe, autorką książki Glukozowa rewolucja. Dziękuję.
1: Dziękuję.

0: cztery pory roku.
1: Reklama.
2: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko.

0: Szybko, weź Meliski.
1: Meliski?
0: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
0: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
0: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej.
6: Reklama. Autopromocja.
7: Tylko szczerze. W tym programie najważniejsi są Państwo, czyli nasi słuchacze. To na Wasze komentarze do ciekawych, kontrowersyjnych tematów i aktualnych wydarzeń czekamy. Czasem pytamy lekko i z humorem. Czasem całkiem na poważnie. Zasada jest jedna. Ma być tylko szczerze. Czekam na Państwa od poniedziałku do piątku w programie Pierwszym Polskiego Radia o godzinie 13. Krzysztof Grzybowski. Zapraszam.
6: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
8: Tomek Kowalczyk w studiu. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: Będzie o tenisie?
9: Będzie. Specjalnie dla ciebie wyszukaliśmy.
8: Nie, Iga.
9: Nie, tym razem nie Iga, bo Iga zaczyna troszkę później, ale Maja Chwalińska gra o awans do trzeciej rundy kwalifikacji French Open i Polka świetnie sobie radzi. Pierwszego seta z Carole Monnet wygrała 6-0. Za chwilę rozpoczynamy drugą partię. To teraz o futbolu, bo piłkarze Arsenalu Londyn od wczoraj mogą świętować. Zostali mistrzami Anglii. Stało się tak po wyjazdowym remisie Manchesteru City z Bournemouth 1-1. W 37. kolejce Premier League. Ten wynik oznacza, że na kolejkę przed końcem City nie są w stanie odrobić już punktów do zespołu z Londynu, a dla Arsenalu to 14. tytuł w historii klubu. Tymczasem na zapleczu Premier League afera szpiegowska. Southampton na 4 dni przed finałem baraży zostało wykluczone. W komunikacie liga napisała o nagrywaniu i podglądaniu treningów rywali. Miejsce klubu w meczu o awans przejęło pokonane w półfinale baraży Middlesbrough. Zespół Southampton może się jeszcze odwoływać od tej decyzji. W Polsce afer szpiegowskich na finiszu rozgrywek nie ma, ale szykuje się walka do końca o wicemistrzostwo, przepustkę do gry w europejskich pucharach i o utrzymanie. A wszystko będziemy relacjonować w sobotę. Studiu S13. Po 17 ten sygnał. Andrzej Janisz zaprasza na naszą kultową audycję i będzie się działo. Na koniec siatkówka, bo reprezentanci Polski rozpoczynają sezon. Pierwsze towarzyskie spotkanie rozegrają dziś podczas Silesia Cup. Zaczną od spotkania z Serbami. Imprezą docelową są oczywiście wrześniowe Mistrzostwa Europy, będące pierwszą kwalifikacją olimpijską. A trener reprezentacji Polski, Nikola Grbić, na początku sezonu pracuje głównie z mniej doświadczonymi lub debiutującymi zawodnikami.
10: Jest grupa młodych, które musi poznać, musi widzieć, jak reagują. Kiedy powiedzimy im coś to, ile potrzebują czasu, żeby to zrobili, jeśli zrozumieją coś to albo nie. Oczywiście jesteśmy na początku, każdy chce pokazać się, każdy chce grać swoje najlepsze. Naprawdę mam nadzieję, że będą zdrowi, to jest najważniejsze.
9: Początek meczu Polska-Serbia o 17 w Sosnowcu, w piątek mecz z Ukrainą, w sobotę z Bułgarią, oba w Katowicach, oba rozpoczną się o 20.
11: Cztery pory roku.

0: Czy Państwo są już gotowi? To ja przypominam numer telefonu, bardzo ważny. 22 645 22 66. Czas start, można telefonować i pytać.
1: Poradnik językowy.
0: A odpowiadać będą jak zwykle nieocenione, fantastycznie, z ogromną wiedzą. Redaktor Małgorzata Tułowiecka, doktor Agata Honcia. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Można telefonować, można także pisać. 71 151. A zaczniemy od maila, który otrzymałam 2 tygodnie temu od pani Grażyny. I przeczytam, bo wydaje mi się, że to ciekawe. Przeczytam cały ten list. Wraz z postępami, jakie czyni AI, czyli sztuczna inteligencja w biznesie, coraz więcej firm korzysta z agentów AI. Są to systemy komputerowe oparte na sztucznej inteligencji, które działają autonomicznie, podejmując decyzje i wykonując złożone zadania w dążeniu do wyznaczonego celu. Tak jak cyfrowy pracownik. Toczy się debata, czy powinno się mówić agenci AI, jak sugeruje gramatyka, czy agenty AI. Wszak to nie ludzie. Uprzejmie proszę poruszyć ten temat.
3: Tylko agenty. Gramatyka też to sugeruje. Podobnie jak mówimy piloci, ludzie, piloty do telewizora, urządzenia, klienci, ludzie, klienty, programy komputerowe.
2: Klienty.
3: I tak, klienty. I to jest notowane w słownikach regularnie, gramatycznie. Tutaj mamy rodzaj niemęskoosobowy. I tak samo agenci, ludzie, agenty, programy komputerowe. I tylko tak.
0: Widzi pani moje zdziwienie na ustach, na twarzy, prawda?
2: Tak, no tak, widzę. Tak, bo ale to trochę tak dziwnie brzmi.
0: Tak.
2: No ale trudno.
3: Nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni, bo do tej pory agentami byli tylko ludzie, a teraz także programy są agentami.
2: To tak, i należy odróżnić.
3: Lepiej odróżnić, naprawdę, proszę
0: to
3: państwa.
0: To tak jak jesteśmy zdziwieni, gdy słyszymy, że jakaś grupa, jakiś zespół dzieci na przykład byli piąci na mecie.
3: No ale no, byli piąci, czwarci, szóści i nawet dziesiąci i dziewięćdziesiąci.
0: Ale dziwnie to, rzadko tak używamy, tak.
2: Rzadko. I skoro rzadko, to dlatego
0: dziwne.
2: Tak. Pani Bożena czeka, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
4: Chciałam się zapytać o takie dwa powiedzenia. Najciemniej jest pod latarnią oraz kłamstwo ma krótkie nogi. I chciałam właśnie powiedzieć, że

0: bardzo darzę panią profesor szacunkiem dużym, bo pani profesor nawet przyzna się, że czegoś nie wie. To dla mnie jest bardzo duży szacunek dla pani, bardzo mam duży.
1: Bardzo dziękuję. Jeszcze nie profesor, ale traktuję to jako dobrą wróżbę.
2: Ale pani
1: bardzo
2: doktor
1: dziękuję.
2: Idzie ku.
1: Idę ku, tak. Najciemniej jest pod latarnią, to znaczy, że czasami nie zauważamy rzeczy oczywistych, które mamy w zasięgu wzroku, są koło nas, a ich nie dostrzegamy. Tak jak rzeczywiście najciemniej, najjaśniej jest pod latarnią, ale przez paradoks. Kiedyś pani redaktor, myślę, że taki podcast o paradoksach musimy zrobić. Właśnie przez paradoks to powiedzenie ukuto. A kłamstwo ma krótkie nogi, to tyle znaczy, że Oliwa Sprawiedliwa zawsze na wierzch wypływa. Długo kłamstwa się nie ukryje. Prawda zawsze wyjdzie na jaw. To jest ten sens.
2: Pan Wiesław, słuchamy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Witam w Jeszczynie poprawnej polszczyzny, panią redaktor i panią doktor. No, chciałbym zapytać o taką sprawę, o takie wyrażenie. Wernisaż, finisaż. No to jakoś z sobą związane są.
1: Tak.
3: No, bardzo proszę.
1: Wernisaż.
3: Pozdrawiam. Dziękuję.
1: Dziękujemy. Wernisaż to otwarcie wystawy i informacja o wystawie mieści się już w znaczeniu słowa wernisaż.
2: I należałoby w zasadzie nie powtarzać,
1: tak,
2: że to jest wernisaż wystawy,
1: oczywiście,
2: bo to trochę bez sensu, znaczy z sensem masło maślane.
1: Za dużym sensem. Zapraszamy na wernisaż, wystarczy, już wiadomo, że chodzi o wystawę. A finisaż to jest impreza na zakończenie, zamknięcie wystawy. I to jest słowo przyjęte w środowisku artystycznym.
2: Chociaż stosunkowo nowe.
1: Stosunkowo nowe, ale na pewno jest, na pewno właśnie w tym, jest to słowo środowiskowe, no a my je poznajemy dzięki temu, że jest używane w publicystyce.
2: I pan Zbigniew teraz. Dzień dobry, słuchamy.
4: Dzień dobry. Ja chciałem zapytać o takie określenie. W sporcie często jest używane określenie grać swoje. Chciałem zapytać, czy co ono oznacza, jeżeli będzie pani wiedziała, i czy to jest prawidłowe określenie. A drugi temat, jeśli chciałem poruszyć, to taki ogólny. Chciałem zapytać, na jakim etapie jest w tej chwili wdrażanie słowa do innych słów, no w skrócie mówiąc, ministra.
2: Pani doktor.
1: Dobrze. Grać swoje, nie wiem co to znaczy, przyznaję, ale będę wiedziała i to w tym tygodniu i zapytam o to trzy osoby, które właśnie przyszły mi do głowy.
2: I że mogą to wiedzieć.
1: Że mogą, nawet na pewno będą to wiedziały. I są to specjaliści i powiem o tym, czego się dowiedziałam i co też sama sprawdzę, powiem o tym za tydzień. A ministra to jest słowo, które jest używane już od jakiegoś czasu przez różne osoby. Nie jest to słowo obowiązkowe, ale to jest słowo możliwe, poprawne gramatycznie.
2: I to zależy od nas.
1: I to zależy od nas, czy chcemy go używać, czy nie. Nie ma żadnej instytucji, która by wdrażała, nakazywała albo zakazywała. Ludzie sobie wybierają formy, których chcą używać i to jest jedna z tych form.
2: I słuchamy teraz pana Arkadiusza.
5: Dzień dobry paniom.
1: Dzień dobry.
5: Chodzi mi o deklinację takich rzeczowników jak kłąb, czyli siódmy krąg szyjny, głąb i kłęby, w sensie kłębów dymu, czy pary, bo raczej się używa w formie liczbie mnogiej. A troszkę się różnią według mnie, chociaż mam tu wątpliwości. Głąb, kłęby.
1: Tak, jeszcze jest krąg i kręg z tej serii. I też proszę mi pozwolić na dokładne sprawdzenie, bo rzeczywiście tam mogą być różnice, ale przepraszam, nie mam w tej chwili tego wzoru, tych wzorów deklinacyjnych wszystkich przed oczami.
2: Czyli pani doktor,
1: to jest druga praca
2: lekcje.
1: Tak, odrobię, to jest moja druga praca domowa.
2: I na zakończenie dość szybko poproszę pani doktor, taki tak. SMS sprzed tygodnia. Jak miał na imię król polski? Przemysł czy Przemysław II?
1: To był Przemysł. I książę wielkopolski Przemysł I i król polski Przemysł II. A właśnie od tego imienia Przemysł pochodzi. Imię Przemysław jest wtórne, drugie, ale król to był Przemysł.
2: Przemysł, bo może taki przemyślny.
1: Przemyśl, taka jest etymologia tego imienia.
2: No i proszę państwa, musimy kończyć nasze dzisiejsze spotkanie. Nie musimy, okazuje się.
1: Ach.
2: O, to świetnie. To ja zapowiem, że dzisiaj w podcaście mówimy wszystko o króliku, czyli skąd ta nazwa, frazeologię przypominamy. Oczywiście wspominamy także o krewnych i znajomych królika. Także...

0: wielu. Zachęcamy do słuchania. I jeszcze takie pytanie, też SMS, tym razem sprzed 2 tygodni. Nawiązanie do naszej odpowiedzi, że 100 gramów, nie 100 gram. 100 gramów jest formą poprawną. Czyli jak będzie mowa o ciśnieniu, to będzie 350 barów, a nie bar, ktoś pyta?
1: Tak, właśnie tak będzie. Wszystkie jednostki miar i wag podlegają tej zasadzie. 100 metrów, kilogramów, sekund, godzin, miesięcy, amperów, woltów, dżuli, kandeli, stopni Celsjusza, kelwinów, moli, decybeli, fonów i barów także.
2: Czyli żarówka 100 watów, a nie 100
1: tak,
2: wat.
1: Tak, tak, tak, oczywiście, oczywiście.
0: No i naprawdę już na zakończenie. Czy lepiej jest mówić dzisiaj zamiast w dniu dzisiejszym?
1: Lepiej, dlatego że mniej urzędowo, ale w dniu dzisiejszym, uwaga, to nie jest błąd. To jest tylko konstrukcja analityczna, dość rozwlekła, charakterystyczna dla stylu urzędowego. Więc jeżeli chcemy tak się trochę odurzędowić, bardziej uludzczyć, uczłowieczyć, mówmy dzisiaj. A jeżeli chcemy zapiąć się pod szyję, jak ktoś w urzędzie, mówmy w dniu dzisiejszym, czego nie polecamy zbyt często.
0: I spotkałyśmy się dzisiaj, a tak, nie w dniu dzisiejszym.
1: Tak.
2: I nie w dniu wczorajszym i nie w dniu jutrzejszym, tylko wczoraj i
1: tak,
2: jutro.
1: Lepiej.
2: Doktor Agata Honcia.
0: I za tydzień będziemy.
1: I za tydzień też.
2: Doktor Agata Honcia, redaktor Małgorzata Tułowicka. Przypominamy, polecamy Państwu podcast.
3: Jedynka. Polskie Radio.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: 21 maja, w czwartek, zaczyna się 27. Festiwal Folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja, a zainaugurują go laureaci Nagrody Jedynki.
2: Porywająca do tańca polsko-ukraińska grupa Chrajbery oraz Justyna Jary i elegancka kapela z fasonem grająca miejskie szlagiery zagrają dla Państwa ze studia imienia Władysława Szpilmana.
1: Po wejściówki można pisać na adres rckl@polskieradio.pl.
2: Zapraszamy na transmisję i do studia Mariana Krill
1: i Aleksandra Tykarska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
4: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć?

0: wesprzeć ich prawidłową pracę?
1: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
2: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
3: Cześć, siostrzyczko.
4: Gratulacje.
3: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
4: Ania.
3: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
4: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
3: Obiecuję.
5: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowid. Reklama. Radio kierowców.
10: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. I na początek wieści od państwa, słuchamy.
11: Dzień dobry, autostrada A4, kierunek Wrocław, wysokość węzła Brzeg. Chyba był wypadek, duży korek, lepiej omijać.
10: Dziękujemy za to ostrzeżenie i z naszych informacji wynika, że w pobliżu 195 kilometra zderzyły się dwa samochody ciężarowe. Ponadto doszło tam do wycieku płynów eksploatacyjnych, a kilka godzin temu, niemal w tym samym miejscu, doszło do zderzenia dwóch aut osobowych. Autostrada w kierunku Wrocławia jest częściowo zablokowana i ten fragment ewentualnie można omijać przez Niemodlin i Grodków. Autostrada A4 zakorkowana jest także nieco dalej, pomiędzy węzłami Kąty Wrocławskie a Kostomłoty. W związku z pracami remontowymi jezdnia w kierunku granicy państwa jest tam zwężona. Zdecydowanie wolniej jedzie się na ekspresowej 8 w Warszawie, zarówno pomiędzy Bemowem a mostem Grotoroweckiego w kierunku Białegostoku, jak i w przeciwną stronę pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Marymącka. Podobnie jest na Krajowej 7 przed Warszawą od strony Płońska oraz na drodze Krajowej 79 na odcinku Piaseczno-Warszawa. Ciężarówka wypadła z jezdni na trasie ekspresowej S6 w Zachodniopomorskiem, niedaleko Koszalina. Dokładnie chodzi o kilometr 122. Do tego wypadku doszło przed godziną 6 rano. Jedna osoba została w tym wypadku ranna. Mamy tam zwężenie w kierunku Szczecina. I jeszcze województwo małopolskie. Tutaj spore przedpołudniowe spowolnienia obserwujemy na Zakopiance pomiędzy Głogoczowem a Myślenicami. Jak zawsze czekamy na wieści od państwa.
12: Minęła 11, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Marzena Godon. Nie ma decyzji o ograniczeniu obecności wojsk amerykańskich w Polsce, zapewnia minister obrony. Związkowcy ze Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego będą dziś protestować w Warszawie. Rozpoczynają się uroczystości pogrzebowe Krzysztofa Piesiewicza, prawnika, scenarzysty filmowego i polityka. Nie ma żadnej decyzji o ograniczeniu obecności wojsk USA w Polsce. Rotacja jest zawieszona czasowo. Takie zapewnienie usłyszał dziś od amerykańskiego generała Christophera Mahoneya, szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Wcześniej podobne deklaracje padły ze strony sekretarza wojny Pita Hegseta, z którym minister rozmawiał przez telefon wczoraj. Podobnie wypowiadał się też wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która była na konferencji szefa MON-u po spotkaniu z amerykańskim generałem. Dzień dobry.
13: Nie ma. Nie ma. Umarło wszystko.
12: Mamy problemy techniczne, ale mamy wypowiedź ministra, wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza po tej rozmowie z generałem Mahoneyem.
14: I będziemy wspólnie pracować nad analizą i nad planami rozmieszczenia sił.

0: Węgierski premier z wizytą w Warszawie. Najpierw spotkanie Petera Modziora z Donaldem Tuskiem. Po spotkaniu z premierem szef węgierskiego rządu uda się do Belwederu na rozmowę z prezydentem Karolem Nawrockim. Następnie spotka się z marszałkami Sejmu i Senatu. Po południu Peter Modzior pojedzie do Gdańska. Ta wizyta ma nie tylko symboliczny, ale także strategiczny wymiar, mówił w Polskim Radiu 24 eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński i wskazywał, jakie najważniejsze sprawy będą omawiane.
1: Na pewno te kwestie energetyczne, te kwestie dotyczące bezpieczeństwa, relacji międzynarodowych, no i też spotkanie ze zwykłymi mieszkańcami, czy Krakowa, czy Gdańska dzisiaj po południu razem z premierem Donaldem Tuskiem. To będzie bardzo ważny dzień, dzień symboliczny, ale też ma wymiar strategiczny.
0: W Gdańsku premier Węgier ma spotkać się z Lechem Wałęsą. Związkowcy ze Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego będą dziś protestować w Warszawie. Chcą przekonać Senat do wyrażenia zgody na referendum w sprawie Zielonego Ładu. Jak mówi Bogusław Hutek, szef Górniczej Solidarności, wprowadzenie Zielonego Ładu będzie ciosem dla gospodarki i przemysłu.
2: Już dzisiaj wszystkie branże mają kłopoty finansowe, więc albo się nasze firmy polskie zlikwidują i stracimy miejsca pracy, natomiast zagraniczni inwestorzy wyjadą z Polski, bo będą mieli za wysokie ceny energii.
0: Manifestacja rozpocznie się w południe przed gmachem Senatu. Dziś drugi dzień ćwiczeń systemu obrony powietrznej w powiecie chrubieszowskim. Wczoraj działania wojska wywołały tam spore zamieszanie, bo mieszkańcy miasta nie zostali o nich uprzedzeni. Tymczasem na Litwie, w Wilnie i okolicach odwołano alarm z powodu zagrożenia z powietrza. Alerty zostały rozesłane po wykryciu przez wojskowe radary obiektu znajdującego się w pobliżu wschodniej granicy kraju.
3: Wojsko wprowadziło na Wileńszczyźnie czerwony poziom alertu i zaleciło mieszkańcom skorzystanie z miejsc schronienia. Przy jednym z takich przejść rozmawiałem z kilkoma osobami.
4: Nie
3: boję się. Trudno przewidzieć, gdzie coś może się wydarzyć. Powiedziała jedna z mieszkanek wileńskiej dzielnicy Karolinki, która nawet nie zeszła do przejścia podziemnego. Czy obawia się pan zagrożenia po otrzymaniu komunikatu? Tak, rzeczywiście trochę się obawiam i właśnie idę do miejsca schronienia. Żółty poziom zagrożenia ogłoszono w kilku rejonach na wschodzie kraju, a także w rejonie Olickim, który znajduje się w pobliżu polskiej granicy. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
5: To są aktualności jedynki.
0: A w nich jeszcze Warszawa. Rozpoczynają się uroczystości pogrzebowe Krzysztofa Piesiewicza, prawnika, scenarzysty filmowego i polityka.
6: Krzysztof Piesiewicz był współtwórcą scenariuszy do 17 filmów Krzysztofa Kieślowskiego. Na początku lat 90. Krzysztof Piesiewicz zaangażował się w politykę. Jako senator w 2003 roku był przekonany, że Polacy w referendum opowiedzą się za przystąpieniem do Unii Europejskiej oraz krytykował retorykę eurosceptyków. Krzysztof Piesiewicz zmarł 14 maja. Dziś zostanie pochowany w grobie rodzinnym na Starych Powązkach. Witold Banach, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
9: Pogoda.
0: Na razie pogodnie. Po południu przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie i w centrum kraju burze. Temperatura od 15 stopni na wybrzeżu i w kotlinach górskich, około 20 w centrum i na zachodzie, do 23 na południowym wschodzie. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany. W czasie burz porywisty. Ciśnienie w Warszawie 1007 hektopaskali.
7: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
9: Jedynka. Polskie Radio.

0: No, prawie tak. Czekam zawsze na te cztery jedynki, ale nie zawsze się udaje. 10 minut po godzinie 11, te cztery jedynki dosłownie za kilkadziesiąt sekund. Sława Mieczycka, to trzecia godzina naszego spotkania. Jak zwykle cieszę się, że państwo są z nami. Niektórzy dają wyraźnie, że są z nami na Facebooku, ale też wiemy, że jest wiele, wiele tysięcy osób, które po prostu nie pisze, a tam są. I bardzo się cieszę, bo przed nami trzecia godzina i teraz będzie trochę festiwalowo, trochę filmowo, trochę hollywoodzko, trochę książkowo, a trochę kulinarnie, ale kulinarnie zupełnie z innej strony. O tym wszystkim w trzeciej godzinie naszego spotkania, a to program pierwszy Polskiego Radia.
1: Cztery pory roku.
0: Bo jak państwo doskonale wiedzą, w tej chwili trwa bardzo ważny i słynny festiwal w Cannes. No i właśnie w trakcie tego festiwalu sporo polskich akcentów. Paweł Pawlikowski, nasz reżyser z premierą swojego filmu Ojczyzna. Bardzo duże szanse podobno na jedne z głównych nagród. Tak się mówi w kuluarach i otrzymamy, oczywiście trzymamy kciuki. Ale także wśród festiwalowych gości znaleźli się także i Jakub Gierszał, nasz polski aktor, i Maciej Musiał, który tym razem także w roli współproducenta. No, sporo się dzieje, jest sporo tych polskich akcentów. No i właśnie będzie teraz w tej godzinie tak trochę filmowo, dlatego że zajrzymy do Hollywood, a jak wiemy, w Hollywood nasi też się swoją obecnością

0: zaznaczyli nie raz i nie dwa, i to tak bardzo mocno, na przykład operatorzy, czy kompozytorzy, czy reżyserzy, ale także i aktorki, i aktorzy. A tym razem czas, drodzy państwo, na autora książki, który wyprodukował, współprodukował bardzo ważny film. Witold Szabłowski będzie naszym gościem dosłownie już za kilka minut. Jak wygląda jego szansa na karierę w Hollywood? O tym wszystkim już niebawem. Bo teraz będzie już ostatnia podpowiedź w naszym konkursie Odkrywcy Przyszłości. No i jest sporo złych odpowiedzi, a tej dobrej takiej właściwie i nie ma. Wydaje mi się, że kilka słów z tej ostatniej podpowiedzi no już państwa naprowadzi na tę dobrą.
1: Warto też taką ze sobą mieć, na pewno w plecaku, nawet jeżeli nie będziemy z niej korzystać, to dobrze awaryjnie ją ze sobą mieć. A ja osobiście też chodzę dodatkowo z taką papierową, gdzie się może przydać w tych awaryjnych sytuacjach.

O, właśnie to jedno słowo, drodzy Państwo, w tej ostatniej muzycznej podpowiedzi ma bardzo duże znaczenie. Mam nadzieję, że Państwo wyłapali. Na pewno nie jest to prąd, ani taras widokowy, ani kinematograf, ani Kazimierz Wielki, ani Polska Wieś. Chociaż wieś też ma miejsce na tym czymś, o co dzisiaj pytam. Podróżowanie bardzo blisko i to coś w trakcie podróżowania bardzo, bardzo się przydaje. No i to ostatnie słowo, mam nadzieję, że Państwa już naprowadzi. 72, 151, ojoj, chyba już sporo podpowiedziałam, to już więcej nie będę mówić. Poza tym, że nagroda o wartości 500 zł na Państwa czeka, a jest to wyciskarka wolnoobrotowa. No to co, czekamy na te dobre odpowiedzi razem z komentarzami, a za chwilę zrobi się u nas trochę filmowo, trochę hollywoodzko.

0: Jedynka. To jest radio.
1: Robert De Niro, to imię, to nazwisko znakomitego, wybitnego aktora zawsze robi mi wrażenie, dlatego od tego zaczynam, bo ten wątek z tym, że aktorem za chwilę się pojawi. Ale zacznę, drodzy Państwo, od tego, że trwa 79. festiwal w Cannes, słynny festiwal. Tam sporo polskich akcentów. Przede wszystkim trzymamy kciuki za film w reżyserii Pawła Pawlikowskiego Ojczyzna. To już zostało pokazane, to jest po premierze, zbiera bardzo dobre recenzje, ale także jest i film Historie równoległe, którego producentem jest Maciej Musiał. No i jeszcze kilka innych polskich akcentów. Trzymamy kciuki za naszych. W ogóle trzymamy kciuki za naszych, nie tylko w Cannes, ale także i na całym świecie. No i właśnie dlatego, drodzy Państwo, w naszym studiu znakomity gość, Witold Szabłowski, reporter, autor książki Kucharze dyktatorów, na podstawie której powstał, no właśnie, za chwileczkę sam o tym powie, jaki to film powstał. Dzień dobry, panie Witoldzie.
2: Dzień dobry, kłaniam się. Powstał film, który jest hollywoodzki, z czego się bardzo cieszę, ponieważ jak sobie policzyłem, jest to moja książka o kucharzach dyktatorów właśnie, jest czwartą w historii książką, którą Hollywood sfilmował, czyli Posienkiewiczu, Lemie i Sapkowskim. Mam tuż za podium, ale przyszła i tak się bardzo cieszę.
1: Przyszła pora na Witolda Szabłowskiego. Trochę takie przewrotne pytanie, czy w Hollywood można zrobić karierę przez kuchnię?
2: Próbuję w każdym razie, zaraz się to okaże. Na razie jakoś to wychodzi z tego powodu, że wspomniała pani Roberta De Niro. Mam ten zaszczyt i tą przyjemność, że film na podstawie mojej książki będzie miał premierę na jego festiwalu, na festiwalu Tribeca w Nowym Jorku, więc próbuję przez te kuchenne drzwi rzeczywiście wciskać tam stopę i jakoś próbować wejść.
1: No a ja oczywiście miałam na myśli jeszcze trochę więcej, a mianowicie właśnie tę książkę Kucharze dyktatorów. To może od tego zacznijmy, bo nie byłoby tego filmu, nie byłoby Hollywood, nie byłoby Roberta De Niro, gdyby najpierw nie powstała książka, aż zanim książka powstała, no to musiał być oczywiście pomysł. Skąd pomysł na taką wyjątkową opowieść?
2: Ja sam, zanim zostałem dziennikarzem, pisarzem, reporterem, byłem kucharzem i uwielbiałem w pracy, w kuchni, uwielbiałem. Gotowanie było w porządku, to nie było najgorsze, ale to, co lubiłem najbardziej, to rozmowy z kucharzami. I takie zamykanie się w kuchni, zwłaszcza zanim przyszli klienci, palenie papierosów, no wstyd się przyznać, wtedy jeszcze paliłem, ale długie, niekończące się rozmowy z bardzo ciekawymi ludźmi, jakimi kucharze są. I później, kiedy już zacząłem pisać książki, szukałem drogi, żeby do kuchni wrócić. I kiedyś pomyślałem sobie, mnie zawsze bardzo interesowała historia, dzieje świata, jak to się dzieje, że pewne decyzje są podejmowane. I pomyślałem sobie, że przecież za wszystkimi tymi decyzjami stoi jakiś kucharz, który przez takie półuchylone drzwi od kuchni to wszystko widzi, analizuje i jeszcze musi coś ugotować. I pomyślałem, że to jest fascynujące. 10 różnych kucharzy jest w tej książce, 10 osobowości, 10 niezwykłych panów, którzy gotowali w momencie, kiedy ważyły się losy świata. Oni to wszystko obserwowali, oni serwowali jakiś posiłek i tam, no, to jest to skrzyżowanie. Do nich wszystkich dotarłem, ja z nimi się zamykałem w kuchniach i opowiadali mi, co się gotuje, kiedy świat stoi na krawędzi. I to jest skrzyżowanie reportażu z książką kucharską.
1: Tak, mówiłeś trochę lekko o tych kucharzach, a wydaje mi się, że oni niejednokrotnie mogli się martwić o swoje życie. Różnie to bywa z dyktatorami. Różnie to takie historie mogły się skończyć. Jak udało ci się w ogóle dotrzeć do tylu kucharzy, tak bardzo ważnych osób w światowej polityce czy historii?
2: Było to na tyle skomplikowane, że chyba bym się na to nie porwał.
1: Ile to trwało?
2: 8 lat łącznie. Dotarcie do 10 kucharzy, 10 dyktatorów to było 8 lat mojego życia i problem polegał na tym, że oni często wcale nie chcieli rozmawiać. To znaczy, żaden z nich nie marzył o tym, że przyjedzie jakiś facet z Polski
1: i będzie wypytywał o takie rzeczy.
2: I będzie z nich wyciągał takie tajne, przez poufne historie, które oni często nie dzielili się. Oni wiedzą, że żyją, ponieważ potrafili być dyskretni. Ponieważ jak się gotuje, na przykład książkę otwiera kucharz Władimira Putina i on wie, że to jest...

0: całe lata żył i nikt mu nie robił żadnych problemów, dlatego że nie chodził i nie udzielał wywiadów.
1: I nic nie mówił.
0: I to, że odważył się porozmawiać z dziennikarzem i jeszcze z dziennikarzem z Polski, to go kosztowało naprawdę bardzo dużo odwagi i to ja mam wielki szacunek dla nich wszystkich, że się na taką odwagę zdobywali.
1: Oprócz Putina, oprócz Wojciecha Jaruzelskiego, kto jeszcze?
0: Muszę sobie zajrzeć do ściągawki, żebym tak...
1: Fidel Castro.
0: Saddam Hussein, Kim Jong-il, niesamowita postać, bo... Znaczy kucharz jego jest niesamowitą postacią, bo to był Włoch, który pojechał na kontrakt do Korei Północnej, nie wiedząc, że będzie robił pizzę dla samego Kima. Więc jest Augusto Pinochet, Muammar Kaddafi, bo
1: Fidel
0: polecam...
1: Castro.
0: Fidel Castro, ale przy Kaddafim polecam bardzo przepis na gulasz z garbu wielbłąda, bo w tej książce jest trochę takich niezwykłych
1: smaczków.
0: Przepisów. Mm-hmm. Trudno pisać o kucharzach, nie pisząc o jedzeniu. Jest Pol Pot, no to zbrodniarz absolutny, 2 miliony ofiar i bardzo trudna historia też do uniesienia. Jest Enver Hoxha, jest Idi Amin, dyktator Ugandy, który też był bardzo krwawy i bardzo taka nieprzyjemna postać.
1: Z tych wszystkich opowieści wyłania się także na pewno obraz dyktatorów, ale także i no właśnie ich smaki kulinarne, co lubili jeść?
0: Tak, i to było zaskakujące, bo ja się spodziewałem, że dyktator u stołu to taka postać ekstremalna, że to jedzenie będzie jakieś takie bardzo dobrze przyprawione i że to będzie takie najdroższe jedzenie świata. Bardzo szybko okazało się, że dyktatorzy mają tyle stresu w życiu, że bardzo cenią comfort food i bardzo cenią takie jedzenie, które ich uspokaja. Więc wielu z nich przy stole okazywało się nudziarzami, ale jednak no, oni mogli przy stole być nudziarzami, natomiast te przepisy i tak są niesamowite i ta książka jest taką kulinarną podróżą przez świat, przez różne epoki, przez różne dekady i mam nadzieję, że udało się to zaserwować w sposób przyjemny i smaczny.
1: Książka się ukazała, cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, no i co? I nagle... Któregoś dnia, pięknego dnia, dzwoni telefon i co? I okazuje się, że Hollywood się do pana odzywa?
0: To był akurat e-mail i rzeczywiście tak to wyglądało. I żeby było jeszcze ciekawiej, to jako pierwsza odezwała się firma producencka żony Steve'a Jobsa. Bo wiele gwiazd, wielu biznesmenów w Stanach Zjednoczonych jako taki dodatkowy biznes zakłada sobie firmę producencką, bo to jest przyjemne, o tym się fajnie rozmawia, to są fajne projekty. I odezwała się firma wdowy po Steve Jobsie i najpierw byłem bardzo poruszony, że taką propozycję dostałem. Mieliśmy kola, pani Jobs się pojawiła, rozmawialiśmy przez chwilę, później rozmawiałem z jej ekipą, ale jeszcze bardziej byłem poruszony tym, że musiałem jej propozycję odrzucić, bo była po prostu słaba, ale nie chodzi już o aspekt finansowy. Bo on we wszystkich tych propozycjach był bardzo podobny, natomiast mi bardzo zależało, żeby był scenarzystą w tym filmie. Ja się z tym projektem czuję tak związany.
1: Czyli krótko mówiąc, nie chciał pan absolutnie tego oddać, chciał mieć pan po prostu wpływ na ostateczny efekt.
0: Chciałem trzymać i chciałem jeździć z ekipą tam, gdzie oni filmują tych kucharzy. Też patrząc pragmatycznie uważałem, że ma to sens, bo ja mam z tymi kucharzami dobre relacje.
1: No tak.
0: A jak nagle wjedzie ekipa z kamerą do ludzi, którzy jednak boją się mówić, którzy są przyzwyczajeni do dyskrecji, to dobrze, żeby tam był jeden facet, którego znają i z którym się czują bezpiecznie.
1: I to się udało i jest pan współproducentem. Jak w ogóle wyglądała praca na planie? No i jaka jest zasługa, udział Roberta De Niro? Udało się go poznać?
0: Teraz się uda. Od razu powiedziałem to i od razu odpukałem, bo wiadomo, że tak na 100% niczego nie można być pewnym, ale zapowiedział swój udział w premierze. Wiem, że film widział, film mu się podobał, film jest... takim trochę komentarzem do sytuacji politycznej na świecie w tym momencie, bo wiadomo, że w dzisiejszych czasach, jak mówimy o dyktatorach, to kilka dzwoneczków nam w głowie dzwoni, że z jakiegoś
1: zwłaszcza
0: powodu
1: Putin.
0: Tych dyktatorów jest dużo i że ten film trochę odpowiada też na pytanie, nie tylko na pytanie, co oni jedzą, ale też dlaczego mamy tylu dyktatorów i czy możemy się jakoś przed nimi bronić. I Robert De Niro uznał, że to jest ważne, żeby na te pytania spróbować sobie odpowiedzieć. Powiedział, obiecał, że przyjdzie na premierę i mam nadzieję, że rzeczywiście tak będzie i rzeczywiście będę go witał jako koproducent filmu, który powstał w Hollywood. To jest wielka, wspaniała rzecz dla mnie.
1: To od razu mówimy, premiera 10 czerwca, czyli już niebawem, ale książka ciągle do dostania. No właśnie, mamy też książki dla naszych słuchaczy.
0: Mamy książki dla słuchaczy i to teraz ty musisz powiedzieć, co zrobić, żeby słuchacze dostali, bo ja z przyjemnością przynoszę...
1: To ja mówię, ale wiem, że teraz się tam będzie coś pieczątkowego, ważnego
0: tak,
1: działo.
0: Z okazji premiery przygotowałem trochę egzemplarzy i teraz chucham w pieczątkę.
1: Ja to potwierdzam.
0: I to są egzemplarze z

0: wydaje mi się, że jednak ta czwarta książka w Hollywood to jest jakaś okazja.
1: Jest.
0: I każdy, kto teraz w najbliższych dniach będzie książkę kupował, dostanie ją ze specjalną pieczątką. Pierwszy polski reportaż w Hollywood i czwarta książka polska w Hollywoodzie.
2: To jeden egzemplarz dla mnie, to już wiem. Przekazuję. Bardzo dziękuję. A drodzy państwo, drodzy słuchacze, dla państwa też trzy książki, 71-151. Tutaj można pisać i uzasadniać, dlaczego ta książka akurat dla państwa. Bardzo się cieszymy, drodzy państwo, nasz człowiek w Hollywood, nie tylko autor książki, ale także i scenarzysta i współproducent filmu Jak nakarmić dyktatora na podstawie właśnie tejże książki Kucharze dyktatorów. Państwo będą mogli to zobaczyć także w kamerze, dlatego tutaj pokazuję. O, świetnie widać. No i ciekawa książka, i za serial też trzymamy kciuki i trzymamy także kciuki za to, żeby ten Robert De Niro pojawił się i docenił, skoro już obejrzał. Tu mamy nadzieję, że to wszystko się uda. Panie Witoldzie, trzymam kciuki, bardzo się cieszę.
0: Bardzo dziękuję.
2: Jesteśmy dumni, że kolejny polski akcent w Hollywood.
0: Dziękuję ślicznie.

0: cztery pory roku.
1: Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
4: Oszczędzam.
3: O, a ile?
4: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
1: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku

0: wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
3: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną Ci dokuczać skurcze.
2: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
4: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
2: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
4: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
5: Reklama. Autopromocja.
6: Polska Ekstraklasa. Najbardziej nieprzewidywalna piłkarska Liga Europy. Ostatnia kolejka wyznaczy hierarchię na najbliższy rok. 18 drużyn, 9 stadionów i 9 sprawozdawców Polskiego Radia. Relacje, opinie i komentarze w Studiu S13 na antenie programu pierwszego Polskiego Radia. Sobota, 23 dzień maja, kilka minut po 17. Andrzej Janisz gwarantuje emocje.
5: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Pogoda.
7: No, dużo się tutaj działo poza anteną, drodzy Państwo, dlatego, że robiliśmy krótki filmik z Witoldem Szabłowskim. Będą Państwo go mogli zobaczyć dosłownie niedługo na naszych stronach społecznościowych. No i przede wszystkim także to, że Witold do naszej koleżanki Magdy dostał takiego małego Oscara. To tak, żeby był taki dobry znak na przyszłość. Niech ten film idzie w świat i niech o Polaku, znakomitym reportażyście, autorze książki, usłyszy rzeczywiście cały filmowy świat. A teraz o pogodzie, bo dzisiaj, drodzy Państwo, ostrzeżenia od Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, ostrzeżenia przed burzami, ale nie w całym kraju. Przede wszystkim cztery województwa: warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie oraz lubelskie. Tutaj może zagrzmieć, może mocno popadać, może także wystąpić grad i dlatego te alerty już są od godziny 13, czyli już tak mniej więcej za półtorej godziny może się rzeczywiście ostro dziać w pogodzie. A poza tym to dosyć ładna pogoda, ale trochę jeszcze może też popadać na zachodzie i ciepło, dlatego że dziś najwyższa temperatura to nawet 23 stopnie, tyle może być na Kujawach, w wielu miejscach na południu, w centrum i na zachodzie stopni 20-22, trochę chłodniej nad samym morzem i w Kotlinach Górskich, tam około 15-17 stopni. Ciśnienie lekko w górę, w stolicy 1006 hektopaskali, to w południe. A teraz odwiedzamy Wijewo, to województwo wielkopolskie. Tam czeka na nas pan Amadeusz Apolinarski z Biblioteki Gminnej.
8: Dzień dobry. Witam Państwa z Wiewa, do którego wreszcie zawitała długo wyczekiwana wiosenna aura. Na zewnątrz mamy aktualnie około 20 stopni Celsjusza, a więc zdecydowanie cieplej niż w naszej zabytkowej lodowni. Jednym z symboli gminy Wiewo oraz miejscowego zespołu pałacowo-parkowego. Dawniej, gdy nie było jeszcze lodówek i zamrażarek, przez cały rok przechowywano w niej bryły lodu z pobliskiego jeziora, które tworzyły wewnątrz stałą temperaturę, idealną do przechowywania mięsa czy przetworów mlecznych. Budynek ma kształt iglo i obecnie, po gruntownej renowacji, mieści się w nim klimatyczna salka projekcyjna z kinowymi fotelami. Będąc tutaj, koniecznie musicie też zobaczyć ponad 100-letni pałac z czerwonej cegły, pełniący funkcję urzędu gminy, roztaczający się wokół urokliwy park oraz nasze nowoczesne Centrum Kulturalno-Kongresowe z biblioteką. Serdecznie zapraszamy.
7: Zaprasza Wijewo, województwo wielkopolskie.
5: Cztery pory roku.
7: A teraz jedna z tych piosenek, która powstała, gdy jego już z nami nie było. Jakie to, drodzy Państwo, możliwości współczesna technologia niesie? Zbigniew Wodecki i Kaja.

0: To Kaja i Zbigniew Wodecki, a teraz?
1: Lektury jedynki.
0: A teraz ósmy wybrany fragment powieści Artura Conana Doyle'a Studium w Szkarłacie. To przypomnijmy, że dr Watson ma same wątpliwości na temat dziwnego morderstwa i jego okoliczności i zwierza się z nich Holmesowi. Czyta Janusz Zadura.

Potarłem dłonią czoło. Kręci mi się w głowie, zauważyłem. Im bardziej myślę o tej sprawie, tym bardziej wydaje mi się tajemnicza. W jaki sposób tych dwóch mężczyzn, jeżeli to byli mężczyźni, weszło do pustego domu? Co stało się z dorożkarzem, który ich tu przywiózł? Jak człowiek może zmusić drugiego człowieka, żeby połknął truciznę? Skąd pochodziła krew? Ej, jaki był cel morderstwa? Nie chodziło przecież o rabunek. Skąd wzięła się tutaj obrączka kobiety? A przede wszystkim, dlaczego ten drugi mężczyzna napisał niemieckie słowo Rache, zanim stąd odszedł? Przyznaję, że nie widzę żadnego sposobu.

0: na ułożenie tych wszystkich faktów w logiczną całość. Mój towarzysz uśmiechnął się i skinął potwierdzająco głową. Podsumowujesz problemy całkiem wyczerpująco i dobrze, powiedział. Jeszcze wiele rzeczy pozostaje niejasnych, chociaż już wyrobiłem sobie zdanie na temat głównych faktów. Co do odkrycia biednego Lestrade'a, chodzi tu o zwykłą zmyłkę, której celem było wskazanie fałszywego tropu policji, sugerując socjalizm i tajne stowarzyszenia. Nie napisał tego Niemiec, aczkolwiek, jeżeli się dobrze przyjrzeć, słowo wydrukowane było nieco według mody niemieckiej. Jednakże prawdziwy Niemiec niezmiennie drukuje słowa literami łacińskimi, tak więc można powiedzieć, że nie napisał tego Niemiec, ale niezręczny imitator, który przesadził. Był to po prostu wybieg, żeby skierować śledztwo na niewłaściwe tory. Nie mam zamiaru mówić niczego więcej na temat tej sprawy, doktorku. Wiesz, że prestidigitator traci zainteresowanie publiczności, kiedy objaśni, jak robi swoje numery i ujawni metody swojej pracy. Biorąc to wszystko pod uwagę, mógłbyś dojść do wniosku, że jestem najzwyklejszym człowiekiem pod słońcem. Ach, do takiego wniosku nigdy nie dojdę, odpowiedziałem. Uczyniłeś wykrywanie przestępstw tak perfekcyjną dziedziną, że nikt inny czegoś takiego nigdy nie osiągnie. Mój towarzysz zarumienił się z radości na te słowa, a szczególnie z powodu zapału brzmiącego w moim głosie. Zauważyłem, że jest wrażliwy na pochlebstwa dotyczące jego umiejętności i reaguje na nie jak dziewczyna komplementowana na temat swojej urody.
1: Janusz Zadura przeczytał 8 wybrany fragment powieści Artura Conana Doyle'a Studium w Szkarłacie w przekrywładzie Ewy Łozińskiej i Małkiewicz. Książka i audiobook ukazały się w wydawnictwie WAB. Kolejny fragment już jutro. A skoro mowa o książce i audiobooku, to powiem Państwu, że jutro w naszej audycji po godzinie 9 właśnie wątki czytania i słuchania. To proszę być z nami, dowiedzą się Państwo, jaka to jest różnica, co tam się dzieje w mózgu, gdy słuchamy bądź czytamy tę samą książkę.
2: Jedynka. Polskie Radio. Jedynka. To jest radio.
1: Drodzy Państwo, będziemy rozwiązywać naszą zagadkę. Będziemy rozwiązywać, bo już wiemy, co dzisiaj było, co dzisiaj mamy. Ta dobra odpowiedź to mapa, ale wiemy, że ta zagadka dzisiaj Państwu sprawiła sporo trudności. Osobiście jestem z pokolenia milenialsów i bardzo cenię tę wersję papierową. Pamiętam, jak jako studentka z taką mapą właśnie poznawałam Kraków, przepraszam, napisała do nas pani Małgorzata z Jasła. No to pozdrawiamy całe Podkarpacie. Pani Małgorzato, tak, to jest właśnie ta dobra odpowiedź. Mapa dzisiaj była ukryta w naszym konkursie Odkrywcy Przyszłości. 71-151. Zdaje się, że już chyba tak czekam na odpowiedź naszego kolegi. Chyba już mamy wybrane osoby, które otrzymują naszą książkę. Naszą od naszego gościa Kucharze Dyktatorów. Zaraz będziemy wiedzieli. Przypomnę, Kucharze Dyktatorów, książka Witolda Szabłowskiego. Pierwszy polski reportaż sprzedany do Hollywood. Ta książka do dyspozycji Państwa.
2: Polskie Radio. Jedynka.
1: Tego nie planowaliśmy, tego nie chcemy, ale niestety życie czasem bywa okrutne, bo są takie dni u nas tutaj w radiu, kiedy my, radiowcy, łączymy się z refleksją, ze smutkiem, myślą o jednej osobie, osobie, którą właśnie przyszło nam żegnać. No i niestety tak jest właśnie dziś. Pożegnaliśmy naszego kolegę Adama Cichockiego, który wiele, wiele lat był realizatorem Polskiego Radia, nie tylko w naszym programie w Jedynce, ale także i w Czwórce, i w Trójce, i na wielu innych antenach. Jaki był Adam? Zaraz Państwo usłyszą, bo bardzo trudno czasem kogoś wspominać, kto był tak dowcipnym, tak wrażliwym i tak ciepłym człowiekiem, a właśnie taki był Adam.
3: Ze studia w Warszawie witają Adam Cichocki i Kajetan Tłokowski.

0: książki. Ruszajmy dalej we wspólną trasę. Adam Cichocki, no i ja, Łukasz Tymków.
1: Witają Państwa Adam Cichocki i mówiący te słowa Korneliusz Pacuda.
2: Adam zawsze witał się w językach obcych i na przywitanie mówił egzotyczne aloha bardzo często, albo elo.
3: Nie mówił dużo, ale wiedział, co mówi.
4: Jeżeli miałabym powiedzieć, jak zapamiętam Adama, to na pewno jako człowieka niezwykle inteligentnego, bardzo oczytanego.
5: Moje skojarzenie z Adamem, absolutny spokój. Opanowanie, kiedy wszyscy z jakiegoś powodu, a w radiu to się czasami zdarza, bardzo się denerwowali w studiu, Adam mówił, damy radę i dawał.
6: Jak się spotykaliśmy najczęściej w nocy przy nocnych programach, to zaczynaliśmy rozmowę o muzyce, a potem i tak schodziło to na książki. Ja go przekonywałem do Krajewskiego, on mnie do Pilipiuka.
4: On po prostu pożerał książki i bardzo często czerpałam z jego doświadczeń i poleceń.
2: Adam bardzo dokładnie przekazywał wszystkie informacje dotyczące programu, jak zmienialiśmy się. Wszystko miałam rozpisane na karteczkach, bardzo dokładnie. Czułam się taka zaopiekowana przez Adama.
3: Był takim trochę tajemniczym człowiekiem, ale ufałem mu, a to w tej pracy jest najważniejsze.
4: Był na pozór taki niedostępny i pochowany, ale kiedy się go poznało lepiej, wiadomo było, że to jest tylko taka przykrywka niezwykłej wrażliwości, dobroci.
7: Często pracowaliśmy razem na nockach w aktualnościach i pamiętam kiedyś taką sytuację, jak miałam jakiś taki bardzo zły humor i w ogóle nic mi nie wychodziło. I nagle słyszę takie puk puk i wchodzi Adam z kubkiem gorącej czekolady i no taki właśnie był.
8: No i właśnie to słowo był dla nas radiowców jest najtrudniejsze i trudno się z tym pogodzić. Adamie, realizuj tam, w górze, wysoko, w niebiańskim radiu najlepsze audycje i koncerty. Będziemy pamiętać. Adam Stinga też lubił. Drodzy Państwo, dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Sława Pieńczycka. Do usłyszenia jutro o 9:00.

0: Jedynka. Polskie Radio.
1: Sponsorem audycji było Unum Życie. Towarzystwo ubezpieczeniowe oferujące indywidualne i grupowe ubezpieczenia na życie.
0: Autopromocja.
2: Tylko szczerze. W tym programie najważniejsi są Państwo, czyli nasi słuchacze. To na Wasze komentarze do ciekawych, kontrowersyjnych tematów i aktualnych wydarzeń czekamy. Czasem pytamy lekko i z humorem. Czasem całkiem na poważnie. Zasada jest jedna. Ma być tylko szczerze. Czekam na Państwa od poniedziałku do piątku w programie Pierwszym Polskiego Radia o godzinie 13. Krzysztof Grzybowski. Zapraszam.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Cześć, siostrzyczko.
7: Gratulacje.
6: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
7: Ania.
6: Po mamie byłaby z siebie dumna.
7: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
6: Obiecuję.
8: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
10: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
9: TravistoFast i Travisto. Aflofarm.
11: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
13: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką do...

0: opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
2: Skoczysz do Carrefoura?
3: Jasne. Jest promka 2 plus 1 za grosz. Jogurty lub skyry Yogobella COT 150 gramów w promocji 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Oferta ważna do 20 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
4: Reklama.
5: Ogłoszenie społeczne.
6: Nie każde dziecko ma łatwy start, ale każde może mieć lepszą drogę. Nie każdy młody dorosły ogarnia życie, ale może zacząć. Nie każda rodzina ma łatwo, ale może mieć trochę lżej.
7: Od 30 lat pomagamy to poukładać. Bez wielkich słów, za to naprawdę. Tu powstają pierwsze projekty, pierwsze sukcesy, pierwsze dam radę. Może nie umiemy w reklamy, ale umiemy w ludzi.
8: Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci. Nasza misja to wspieramy ludzi w rozwoju. Wejdź na serduszko.org.pl. Sprawdź i wesprzyj realne działania. A może zechcesz do nas dołączyć?
5: Ogłoszenie społeczne.
4: Radio Kierowców.
9: Przed mikrofonem Emilia Kleszczewska. W województwie opolskim są duże utrudnienia w ruchu między węzłami Opole Zachód i Brzeg, dokładniej na wysokości Przylesia. To odcinek trasy prowadzący do Wrocławia. Wiadomo, że po 10 zderzyły się dwa samochody ciężarowe. Aktualnie możliwy jest przejazd wyłącznie pasem awaryjnym. Dlatego też zalecamy wybrać objazd, przykładowo drogą krajową numer 94 przez Lewin Brzeski, Brzeg, Oławę oraz miejscowość Ziechnice. Można także przejechać do Wrocławia. Natomiast autostrada A4 zakorkowana jest także nieco dalej pomiędzy węzłami Kąty Wrocławskie a Kostomłoty. W związku z pracami remontowymi jezdnia w kierunku granicy państwa jest tam także zwężona. Zdecydowanie wolniej jedzie się na ekspresowej 8 w Warszawie, zarówno pomiędzy Bemowem a mostem Grota Roweckiego w kierunku Białegostoku, jak i w przeciwną stronę pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Marymącka. Podobnie jest na drodze krajowej numer 7 przed Warszawą od strony Płońska oraz na drodze krajowej numer 79 to odcinek Piaseczno-Warszawa. W komunikatach od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad cały czas widnieje informacja o S6, czyli węzeł Bielice, węzeł Dobre, gdzie już po 6 samochód ciężarowy wypadł z jezdni. Wiadomo też, że jedna osoba jest ranna. Jezdnia w kierunku Szczecina cały czas jest zwężona, chociaż na mapach nie widać, aby mieli państwo problem z przejazdem.
10: Za 25 sekund będzie południe, a to oznacza, że nadamy sygnał czasu z Laboratorium Czasu i Częstotliwości Głównego Urzędu Miar w Warszawie. Początek ostatniego wydłużonego sygnału oznacza punktualnie godzinę 12, a po sygnale tradycyjnie Kraków, a potem słynny hejnał z Wieży Mariackiej, najstarsza audycja w polskim eterze.

0: Tu program pierwszy Polskiego Radia nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich, lokalnie w technologii DAB+, oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Pięć minut po 12:00 aktualności jedynki, Marzena Godon. Trwa kolejny dzień wizyty premiera Węgier Petera Modziora w Polsce. Wczoraj odwiedził Kraków, teraz jest w Warszawie. Rozmawialiśmy dużo o naszych wzajemnych relacjach, mówi premier Donald Tusk.
1: Dzisiaj Peter Modziar jest gwarantem, że tradycyjne słowa o przyjaźni polsko-węgierskiej, o bratankach. Już nie musimy powtarzać tych słów jak zaklęcia, tylko będziemy codzienną pracą pokazywali, że Węgry i Polska jak jedna pięść.
0: To moja pierwsza zagraniczna wizyta, zwraca uwagę Peter Modziar. To nie jest przypadek, że rozpocząłem swoją działalność w Polsce. Tu przyjechałem na pierwszą oficjalną wizytę. Od samego początku mówiłem w kampanii, że jeżeli Pan Bóg pomoże, to moja pierwsza oficjalna wizyta, o ile Polska się zgodzi, będzie tutaj. Węgierski premier ma spotkać się także z prezydentem Karolem Nawrockim, a po południu dotrze do Gdańska. Nie ma decyzji o ograniczeniu obecności wojsk amerykańskich w Polsce, zapewnił po rozmowie z wiceprzewodniczącym kolegiów szefów sztabów sił zbrojnych USA minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Decyzje, które zapadają w Stanach Zjednoczonych i skutki mogą tymczasowo opóźniać rozmieszczenie sił USA w Polsce. Tymczasowo, czyli to, co dokładnie mówiliśmy, że nie podjęto decyzji o zmniejszeniu, tylko tymczasowe wstrzymanie.
0: Szef MON zaznaczył, że trwa analiza dotycząca rozmieszczenia wojsk amerykańskich w Europie i Polska będzie uczestniczyć w tym procesie. Trzy osoby podejrzane o działania szpiegowskie na rzecz Federacji Rosyjskiej zatrzymane przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jak wynika z komunikatu prokuratury krajowej, to obywatele Polski w wieku 62, 50 i 48 lat. Na wniosek prokuratora sąd w Białymstoku tymczasowo aresztował ich na 3 miesiące.
3: Zatrzymanym prokurator przedstawił zarzuty działania na rzecz obcego wywiadu. Zatrzymani usłyszeli również zarzuty wytwarzania i udostępniania materiałów o charakterze propagandowym, dezinformacyjnym i czynienia przygotowań do realizacji zadań o charakterze dywersyjnym, sabotażowym i publicznego pochwalania prowadzenia wojny napastniczej oraz propagowania symboli wspierających agresję Federacji Rosyjskiej przeciwko Ukrainie. Zatrzymani wykonywali też szereg działań o charakterze wywiadowczym na zlecenie obywatela Federacji Rosyjskiej powiązanego z Rosyjską Federalną Służbą Bezpieczeństwa. Witold Banach, Polskie Radio.
0: Około 2 godzin trwało przesłuchanie prezesa Telewizji Republika Tomasza Sakiewicza w sprawie Zbigniewa Ziobry. Śledczy wezwali go w charakterze świadka, by

0: zapytać o okoliczności ucieczki byłego ministra sprawiedliwości do Stanów Zjednoczonych i zatrudnienie go w telewizji Republika.
1: To są aktualności jedynki.
0: Związek Solidarność rozpoczyna protest przeciwko likwidacji miejsc pracy, wysokim cenom prądu i unijnemu programowi Zielony Ład. Manifestujący są na Placu Zamkowym w Warszawie i stamtąd przejdą przed Sejm. Jak mówią, chcą pokazać swoje niezadowolenie.
2: Bo zamykają mi zakład właśnie z powodu Zielonego Ładu, ze wzrostu cen energii, no i po prostu z tej polityki.
3: Jestem przeciwna temu, co się w kraju dzieje.
0: W związku z manifestacją część ulic w centrum Warszawy jest zamkniętych. W Warszawie trwa ostatnie pożegnanie Krzysztofa Piesiewicza, prawnika, scenarzysty filmowego i polityka. Uroczystości mają charakter państwowy. Rozpoczęła je msza święta w kościele Sióstr Wizytek na krakowskim przedmieściu. Krzysztof Piesiewicz zostanie pochowany w grobie rodzinnym na Starych Powązkach. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: Po południu przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie i w centrum kraju burze. Temperatura od 15 stopni na wybrzeżu i w kotlinach górskich, około 20 w centrum i na zachodzie, do 23 na południowym wschodzie.
1: Klimat.
0: Jakość powietrza niemal w całej Polsce jest dobra lub bardzo dobra. Jedynie w Radomiu jest zła, a w Sanoku zaledwie dostateczna. Prawie 60% energii pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych.
1: Jedynka. Polskie Radio. 9 po 12. W samo południe.

0: Nie zmniejszamy liczby wojsk amerykańskich w Polsce. Jasną deklarację w końcu przedstawił wiceprezydent USA J.D. Vance. To nie jest redukcja, to jest standardowe opóźnienie w rotacji, które zdarza się w takich sytuacjach. Amerykanie uspokajają, ale ten poranek w naszej części Europy bynajmniej nie był spokojny. Litwa dziś przeżyła czerwony alert po tym, jak w przestrzeń powietrzną znów wtargnął rosyjski dron. Nasz wileński korespondent widział to wszystko na miejscu.
1: Nie, Tygrynie.
2: Nie, nie boję się. Trudno przecież przewidzieć, gdzie coś może się wydarzyć.
0: Przed mikrofonem Karol Zrówka, to jest w samo południe. Po kilku dniach domysłów, dywagowania i pilnych narad w końcu przyszła jasna odpowiedź. Amerykanie nie zmniejszają liczby żołnierzy w Polsce, powiedział to wiceprezydent USA J.D. Vance. Przyznał równocześnie, że kolejna zmiana żołnierzy US Army przyjedzie do naszego kraju z opóźnieniem. A to właśnie decyzja o wstrzymaniu rotacji żołnierzy na początku tygodnia mocno zaniepokoiła polskie władze. Grzegorz Krakowski śledzi tę sprawę od początku. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: To co konkretnie powiedział amerykański wiceprezydent?
3: No, wreszcie mamy jakiś komunikat ze strony amerykańskich władz. Wszystko dzięki naszemu waszyngtońskiemu korespondentowi. Marek Wałkuski zapytał J.D. Vance'a o ewentualną redukcję sił w Polsce. Amerykański wiceprezydent, można powiedzieć przyparty w ten sposób do muru, przekonywał, że nie ma żadnych powodów do niepokoju. To tylko zwykłe opóźnienie. Nie zmniejszyliśmy liczby żołnierzy w Polsce o 4000. Opóźniliśmy wysłanie tam żołnierzy. To nie redukcja, tylko standardowe opóźnienie w rotacji, które czasem się zdarza w takich sytuacjach. Fundamentalna kwestia jest taka, że Polska jest w stanie obronić się sama. Z ogromnym wsparciem od Stanów Zjednoczonych. Nie mówimy o wycofaniu każdego żołnierza z Europy. Mówimy o przegrupowaniu i relokacji zasobów. J.D. Vance dodał, że reorganizacja wojsk w Europie ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. A na razie nie zapadła finalna decyzja w kwestii tego, gdzie trafi grupa żołnierzy, którzy mieli stacjonować w Polsce.
0: Równocześnie też wiceprezydent nie wykluczył redukcji w krajach innych europejskich, jeżeli to dobrze rozumiem.
3: Tak, ale w tym temacie mamy też wypowiedź rzecznika Departamentu Wojny, Shona Parnella. Poinformował on, że Stany Zjednoczone zmniejszają liczbę brygadowych grup bojowych stacjonujących w Europie z 4 do 3, co przywraca poziom z 2021 roku. Podkreślił też, że decyzja wynika z kompleksowej analizy amerykańskiej obecności wojskowej w Europie i wpisuje się w agendę Ameryka, przede wszystkim prezydenta Trumpa. Jednocześnie

0: Nie, Pentagon zapewnił, że Waszyngton utrzyma silną obecność wojskową w Polsce, którą określił mianem wzorcowego sojusznika. O tej sprawie rozmawiał wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz z sekretarzem wojny Pitem Hegsethem, a dziś z kolei wicepremier spotkał się z generałem Christopherem Mahoneyem, zastępcą przewodniczącego Kolegium Połączonych Szefów Sztabów USA. Jak mówił po spotkaniu, ewentualne zmiany mają dotyczyć modelu obecności wojsk USA w Polsce, a nie wycofania sił z Polski.
1: Do tego bardzo ważna wypowiedź wiceprezydenta Vance'a, który jasno i wyraźnie mówi o obecności żołnierzy amerykańskich, o zmianach logistycznych, reorganizacji obecności wojsk amerykańskich w Europie, ale one nie mają dotknąć w negatywny sposób Polski.
2: To oświadczenie J.D. Vance'a nie kończy jednak sporów polskich polityków w tej sprawie.
0: Niestety, trwa szukanie winnych i swego rodzaju festiwal wzajemnych oskarżeń. Dobrym przykładem jest wczorajsza debata w Europarlamencie, podczas której pokłócili się polscy europosłowie. Patryk Jaki przekonywał, że winę za plany redukcji amerykańskich wojsk ponoszą ci, którzy obrażają prezydenta Trumpa.
3: Prawie na każdej sesji tego parlamentu słyszę wulgarną krytykę Ameryki. Wasi politycy dają upust najniższym emocjom codziennie, a premier Tusk pozwolił sobie nawet zakwestionować USA jako sojusznika. No i macie co chcieliście. I co, jesteście z siebie dumni?
0: Z kolei europosłów PiS krytykował Bartłomiej Jasienkiewicz z Koalicji Obywatelskiej.
4: Wykorzystywanie Amerykanów przeciw własnemu krajowi i przeciw Unii, której się jest eurodeputowanym, to nie tylko głupota, to zbrodnia.
0: I tak politycy się kłócą, tymczasem w całej sprawie przewija się pewien niepokojący wątek, widać go w wypowiedzi J.D. Vance'a. To słowa, że Polska jest w stanie obronić się sama, w dopowiedzi z pomocą USA, ale również głównodowodzący siłami NATO w Europie generał Aleksus Grynkiewicz powiedział, że wycofanie jednej z amerykańskich grup bojowych nie zaburza bezpieczeństwa w Europie, dlatego że przez ostatnie 3 lata m.in. państwa bałtyckie i Polska znacząco zwiększyły swoje zdolności obronne.
2: Grzegorz Krakowski, bardzo dziękuję. O tym, że dyskusje o zdolności odstraszania i obrony w naszej części Europy nie są tylko teorią, przekonali się dziś Litwini.
5: Polskie Radio. Jedynka.
2: Litwa przeżyła dziś bowiem przed południem czerwony alert. Wojska NATO zostały postawione w stan gotowości, ogłoszono alarm przeciwlotniczy. To w związku z rosyjskim dronem, który naruszył litewską przestrzeń powietrzną. Alarm odwołano nieco ponad godzinę temu. Ostatecznie nikomu nic się nie stało, nie doszło do zniszczeń najprawdopodobniej, ale wcześniej Litwini byli świadkami procedur kryzysowych, które dotąd znaliśmy tylko z relacji korespondentów wojennych, na przykład na Ukrainie. Władze ewakuowane, mieszkańców poproszono o udanie się do schronów, lotnisko zamknięte, stanęły pociągi i autobusy. A w Wilnie w tym czasie był nasz korespondent Kamil Zalewski. Dzień dobry, Kamilu.
6: Dzień dobry, witam
2: serdecznie. Ty wszystko to widziałeś na żywo, na miejscu. Jak to wyglądało, ten moment ogłoszenia alertu?
6: Tak, na własne oczy. Ten alert, tutaj tak trzeba zwrócić uwagę, został wysłany na telefony komórkowe w formie nie SMS-ów, bo na Litwie dostaje się alert po prostu poprzez inny system. I najpierw był alert, który można nazwać żółtym. Ten alert dotyczący tego, że możliwe zagrożenie z powietrza. Wilman Tazu-Witkowska z kilkanaście minut temu na konferencji prasowej, to jest szef Narodowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, mówił, że informacje najpierw wojsko, a także służby otrzymały od służb łotewskich, że prawdopodobnie dron może skierować się w kierunku Litwy. Potwierdziły to również obserwacje radarowe i te alerty ogłaszano od północno-wschodniej Litwy na południe. Także mieszkańcy Wilna i Wileńszczyzny trochę później otrzymali te właśnie alerty. Kilka minut po tym pierwszym alercie przyszedł drugi pod tytułem zagrożenie z powietrza, zagrożenie powietrzne, i w tym alercie było napisane, że trzeba koniecznie znaleźć miejsce schronienia. Te miejsca schronienia na Litwie oznaczone są takimi nalepkami, gdzie jest postać ludzika stojącego pod daszkiem.
2: Te miejsca i ty do schronienia... takiego miejsca się udałeś, to znaczy potraktowałeś najpierw poważnie ten alert.
6: Tak, tak, dokładnie. Trzeba je najpierw znaleźć, powiem tak, i służy temu specjalna aplikacja na komórkę, którą już jakiś czas temu władze litewskie przygotowały. Tam jest mapa takich miejsc schronienia. To mogą być na przykład przejścia podziemne. Dzisiaj minister spraw wewnętrznych Litwy Władysław Kondratowicz tłumaczył, odpowiadając na pytania, co jest takim miejscem schronienia konkretnie, tłumaczył, że to miejsce, miejsce, które nie ma okien, drzwi. Znajduje się na przykład właśnie pod ziemią, jak przejście podziemne pod ulicą, bo na Litwie nie ma żadnych schronów ani niczego takiego.

0: Tak, żeby po prostu taki dron wybuchając nie mógł zrobić krzywdy poprzez szkło czy coś podobnego. Ja zatrzymałem się koło takiego miejsca podziemnego i rozmawiałem z mieszkańcami, którzy nie weszli do tego miejsca podziemnego, co było dla mnie dziwne.
1: Starius, bioki też.
0: Czy obawia się pani tego zagrożenia z powietrza, o którym informuje wojsko?
2: Nie, tykry
0: nie. Nie, nie boję się. Trudno przecież przewidzieć, gdzie coś może się wydarzyć. A pan co myśli na ten temat? Tak, rzeczywiście trochę się obawiam. A pan? Również jestem zaniepokojony. Idzie pan tam, do przejścia podziemnego? Tak, właśnie idę do miejsca schronienia.
1: Czuje się pani zagrożona?
3: Nie. No, byli już alarmy i nie raz.
4: Ten alarm został już odwołany, ale chyba czegoś takiego ty w Wilnie nie przeżyłeś.
0: To znaczy po części przeżyłem, kiedy w zeszłym roku latem wleciał w litewską przestrzeń powietrzną dron. Tyle, że wtedy to był ten alarm, ten pierwszy, który mówił o możliwym ataku. Tak naprawdę nikt nie zdążył się zorientować, co się stało, ponieważ to było we wczesnych godzinach porannych i bardzo szybko ten alarm odwołano. Tutaj wiem z relacji znajomych, przyjaciół, a także mojej rodziny, że w wielu miejscach pracy ludzie zeszli do parkingów podziemnych. W przedszkolu, do którego chodzą moje dzieci, też przeniesiono wszystkich do piwnicy. W ten sposób mniej więcej się chroniono. Ja też widziałem, że ruch na ulicach Wilna był zdecydowanie mniejszy.
4: Nasz wileński korespondent Kamil Zalewski, bardzo dziękuję za te relacje, a o bezpieczeństwie dziś dyskutuje się również w Warszawie. Dla silnej Europy potrzebujemy silnej Europy centralnej, tak w Warszawie powiedział premier Węgier Peter Modzior. Zaapelował też o jak najszybsze wstrzymanie walk na Ukrainie. Nowo wybrany węgierski premier od wczoraj jest w Polsce i to jest pierwsza wizyta zagraniczna Petera Modziora jako szefa węgierskiego rządu. Najpierw odwiedził Kraków, dziś jest w Warszawie. W stolicy spotkał się z premierem Donaldem Tuskiem, a teraz właśnie jakieś dwie minuty temu zaczął swoją rozmowę z prezydentem Karolem Nawrockim. Tę pierwszą część rozmowy z premierem śledziła Sylwia Białek. Dzień dobry, Sylwio.
5: Dzień dobry.
4: To jakie tematy poruszyli szefowie rządów?
5: Rzeczywiście lista tematów do omówienia bardzo długa, począwszy od relacji dwustronnych, które w ostatnich latach rządu Viktora Orbana szwankowały. Premier Donald Tusk mówił, że ten czas był kłopotliwy nie tylko dla Unii Europejskiej, ale także dla współpracy na linii Warszawa-Budapeszt. I teraz, jak dodał, wraz ze zmianą rządów to się zmienia.
6: Dzisiaj Peter Modziar jest gwarantem, że te tradycyjne słowa o przyjaźni polsko-węgierskiej, o bratankach, już nie musimy powtarzać tych słów jak zaklęcia, tylko będziemy codzienną pracą pokazywali, że Węgry i Polska jak jedna pięść będą działać i w Brukseli, i w sprawach geopolitycznych, i w załatwianiu różnych wspólnych interesów, bo mamy prawie wyłącznie wspólne interesy.
5: Premier położył nacisk na nowe otwarcie w kontaktach Węgier z Brukselą, na nowy etap współpracy z Ukrainą po odejściu od polityki blokowania przez Węgry unijnych decyzji. Będziemy pracować nad europejskim stanowiskiem w sprawie Ukrainy, tak mówił Donald Tusk. Zresztą w tym samym tonie wypowiadał się też Peter Modziar i podkreślali szefowie rządów, że prezentują podobny pogląd w tej sprawie. Ale premier Donald Tusk mówił też o konieczności rewitalizacji Grupy Wyszehradzkiej. Wyraził zadowolenie z faktu, że znów będzie mógł usiąść przy stole z szefami rządów Czech, Słowacji i Węgier. Węgry do końca czerwca sprawują prezydencję w tym uśpionym obecnie formacie, ale jak zapowiedział Peter Modziar, zorganizuje do tego czasu, do końca czerwca, spotkanie premierów tak, by Grupa Wyszehradzka mogła znów działać. Mowa była też o ucieczce z Węgier byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Polityk PiSu wyjechał z Budapesztu tuż przed zaprzysiężeniem rządu Petera Modziara i o tym mówił premier Donald Tusk.
6: Dziękuję bardzo za deklarację pełnej współpracy państwa węgierskiego, jeśli chodzi o problemy, które zaciążyły w ostatnich tygodniach nad relacjami polsko-węgierskimi, zanim zostałeś premierem. Kwestia ściganych przez państwo polskie polityków, na których ciążą bardzo poważne zarzuty. Będziemy współpracować tak, żeby już nigdy nie dochodziło do takich sytuacji. Dziękuję za tę deklarację pełnej współpracy.
5: Premier Donald Tusk zaznaczył, że zwycięstwo Petera Modziara to nie tylko powrót Węgier do Europy i do prawdziwej demokracji, ale i znak nadziei dla milionów ludzi na świecie, że rządy prawa i przyzwoitość w polityce to nie są przegrane sprawy. Tak mówił po spotkaniu z Peterem Modziarem w kompleksie rządowym przy ulicy Parkowej, gdzie jestem, a po sąsiedzku znajduje się Belweder i tam udał się teraz premier Węgier, tak jak wspomniałeś, na rozmowy z prezydentem Karolem Nawrockim.
4: Sylwio, ta wizyta Petera Modziara jest dosyć nietypowa. Przemierza całą Polskę od Krakowa po Gdańsk do Warszawy.

0: Warszawy ze stolicy Małopolski przyjechał pociągiem. No i sporo jest właśnie takich gestów skierowanych z jednej strony do Polaków, ale z drugiej strony też do widzów na Węgrzech.
1: To prawda, to nie jest standardowa wizyta, nie odbywa się według utartych schematów. Premier Madziar podróż po Polsce rozpoczął od Krakowa, gdzie spotkał się z metropolitą krakowskim, kardynałem Grzegorzem Rysiem, zwiedził Wawel, rozmawiał z mieszkańcami, później wsiadł do pociągu i udał się do Warszawy. To ukłon w stronę z jednej strony Polaków, ale też w stronę Węgrów. Po pierwsze, Peter Madziar symbolicznie kończy z wydatkami ponad miarę, pokazuje, że administracja rządowa może pracować skromnie, latać rejsowymi samolotami, podróżować pociągami, ale po drugie, Peter Madziar chce pokazać Węgrom, jak Polska dzięki funduszom unijnym się zmienia. A wraz ze zmianą rządu na Węgrzech otwiera się przecież nowy rozdział w kontaktach z Unią Europejską. Peter Madziar ma zresztą nadzieję, że polski rząd te kontakty z Brukselą ułatwi. Po południu szefowie rządów Donald Tusk i Peter Madziar udadzą się razem do Gdańska. Tam między innymi spotkanie z byłym prezydentem Lechem Wałęsą, który ma dla nowego premiera Węgier pewne rady.
2: Stałem na czele wielkiego ruchu, który zburzył stary porządek Europy i świata. Ale zburzył po to, by zbudować nowy. Ale żeby zbudować nowy, to po tej brudnej epoce musimy się nawzajem przekonać, aby zacząć budować.
1: No i to mają być takie analogiczne słowa do tego, co dzieje się teraz na Węgrzech. A Donald Tusk i Peter Madziar wieczorem będą spacerować po południu już nawet ulicami Gdańska. Długi targ, godzina 16. Zapraszam wszystkich na wspólny spacer z węgierskim premierem. Peter bardzo chciał odwiedzić Gdańsk w czasie swojej pierwszej oficjalnej wizyty. Będzie okazja do gratulacji. Tak napisał w mediach społecznościowych Donald Tusk.
0: Sylwia Białek, bardzo dziękuję. Rozmowa z prezydentem trwa. Po niej powiemy, co się wydarzyło w aktualnościach. Partnerzy, ale nie sojusznicy. Tak komentatorzy opisują relacje Chin i Rosji po przyjeździe Władimira Putina do Pekinu. Rosyjski dyktator kilka chwil temu zakończył rozmowę z chińskim przywódcą. Ta wizyta, przypomnę, przypada kilka dni po spotkaniu Xi Jinpinga z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Michał Strzałkowski obserwował konferencję prasową Putina i Jinpinga. Dzień dobry, Michale.
3: Dzień dobry.
0: Tam podczas tej konferencji, jak słyszę, sporo słów. Trochę mniej konkretów i na pewno bez gestów wielkiej przyjaźni.
3: No tak, rzeczywiście tak jak mówiłeś, komentatorzy oceniają, że Rosja i Chiny to są partnerzy, a nie sojusznicy, że mają pewne wspólne interesy i chcą je załatwiać, ale niekoniecznie widać, żeby jakaś wielka przyjaźń tutaj między tymi narodami kwitła. Po prostu w tym momencie mają sporo zbieżnych interesów. Albo inaczej, mają pewne interesy, w których druga strona chętnie poprze pierwszą w zamian za to, że pierwsza poprze drugą w jakiejś innej sprawie. I tak to wszystko zresztą brzmiało na tej konferencji prasowej, bo chiński przywódca Xi Jinping głównie mówił o kwestiach globalnych, o międzynarodowej pozycji Chin, o tym, jak zmienia się w ogóle układ sił na świecie i tak naprawdę jak bardzo jego zdaniem Chiny powinny być obecne w tym całym układzie międzynarodowym, bo to by miało rzekomo światu przywrócić stabilność. Posłuchajmy zresztą Xi Jinpinga.
4: Dzisiejszy świat jest daleki od uznania go za pokojowy. Jest pełen jednostronnych działań, prób narzucania hegemonii. Świat stoi w obliczu ryzyka cofnięcia się do prawa dżungli. Moje propozycje stworzenia społeczności na rzecz wspólnej przyszłości rodzaju ludzkiego oraz czterech inicjatyw globalnych uzyskały szerokie międzynarodowe poparcie, także ze strony Rosji.
3: I to są oczywiście propozycje, które są w sprzeczności wobec Pax Americana, wobec takiego systemu, w którym to Amerykanie nadają ton wydarzeniom na świecie. Te cztery inicjatywy, które dotyczą globalnego rozwoju, bezpieczeństwa, cywilizacji, zarządzania, to są takie filary chińskiej polityki zagranicznej. Nie wprost oberwało się Amerykanom. Ani Putin, ani Xi Jinping, Trumpa czy Amerykanów wprost nie krytykowali, ale mówili o tym, że coraz więcej jest agresywnego militaryzmu, rozwiązywania siłowego w różnych miejscach świata. No tam można było wyczuć między wierszami, że chodzi o to, co Amerykanie robią na Bliskim Wschodzie, czy w przypadku Wenezueli. Więc Xi Jinping bardziej o takich ideach, za to Putin o konkretach. On pojechał do Moskwy po to, żeby podpisać kontrakty energetyczne, żeby sprzedawać surowce energetyczne, żeby ratować rosyjską gospodarkę. Po prostu Rosję jako partnera gospodarczego Chinom Władimir Putin reklamował.
4: Chciałbym podkreślić, że Rosja i Chiny aktywnie współpracują w sektorze energetycznym. Nasz kraj jest jednym z największych eksporterów ropy naftowej i gazu, w tym gazu skroplonego oraz węgla, do Chin. I jesteśmy oczywiście gotowi dalej być wiarygodnym i niezachwianym dostawcą tych surowców paliwowych na gwałtownie się rozwijający rynek chiński.
3: No i podpisano taką umowę o strategicznym partnerstwie między Rosją a Chinami.

0: to, co chyba ważniejsze dla Putina, to to, że porozumiano się wreszcie w sprawie budowy gazociągu Siła Syberii 2. To jest gazociąg, który ma tłoczyć 55 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie z Syberii rosyjskiej do Chin. No i to jest taki projekt, który być może, wy na to wskazuje, miałby zastąpić Nord Stream 2, który miał tłoczyć rosyjski gaz do Europy, co się już po prostu skończyło.
1: Michał Strzałkowski, dziękuję bardzo.
2: Rozmowa dnia.
1: Z nami połączony jest profesor Artur Roland Kozłowski, WSB Emerito Gdańsk. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry, kłaniam się.
1: J.D. Vance, wiceprezydent USA, przyparty do muru przez naszego korespondenta, powiedział wreszcie, że USA nie wycofują się z Polski. Możemy odetchnąć z ulgą?
3: To zależy tak naprawdę, na ile chcemy sami się wewnętrznie tylko uspokajać, a na ile będziemy próbowali obiektywnie patrzeć na fakty. Bo niezależnie od tego, co J.D. Vance mówi, to fakty są takie, że zmniejsza się liczba żołnierzy amerykańskich w Polsce i to jest pierwszy fakt. Po drugie, Polska nie istnieje w próżni, jest jednym z państw unijnych, a bezpieczeństwo naszego regionu świata bardzo jest powiązane z relacjami z sojusznikami.
1: A J.D. Vance nie dementował wycofania w ogóle z Europy. Tutaj dementii nie ma.
3: Dokładnie, a to oznacza, że potwierdza się kwestia wycofywania czy zmniejszania liczby żołnierzy amerykańskich na kontynencie europejskim. Ja tylko przypominam w tym momencie, bo nie wszyscy muszą tak bardzo dokładnie śledzić politykę amerykańską i plany strategiczne względem Europy. To, co teraz się dzieje, to jest tak naprawdę realizacja zapowiedzi ze strategii amerykańskich sprzed nawet kilkunastu lat.
1: Więc już podobno Barack Obama przekazywał Bronisławowi Komorowskiemu, zresztą były prezydent o tym u nas mówił na antenie, że Europa musi brać odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo, czyli lata temu już.
3: Dokładnie tak. Dokładnie Barack Obama był tym, który firmował ten nowy stosunek do Europy. My teraz widzimy, że to się realizuje. Okej, no pewne przyspieszenie nastąpiło w związku z taką, no wiemy, Donald Trump jest bardzo oryginalny i impulsywny. Więc to wcale nie musiało być teraz, mogło być za kilka miesięcy lub w przyszłym roku, ale widzimy, że tak jest. I jeżeli też dobrze przeanalizujemy wypowiedzi J.D. Vance'a wcześniejsze, co do w ogóle Europy, to są wypowiedzi, które są zdecydowanie bardzo często antyeuropejskie. Nie tegoroczne Monachium, luty tego roku, tylko ubiegły rok, gdy J.D. Vance występował na Forum Bezpieczeństwa w Monachium, to była tyrada wręcz przeciwko Europie.
1: No zresztą nawet gdy wczytamy się w to jego oświadczenie, to, które miało nas uspokoić, to, w którym J.D. Vance powiedział, że USA nie wycofują się z Polski, równocześnie powiedział takie zdanie, które przykuło naszą uwagę, że problemem jest to, że Polska jest w stanie obronić się sama przy wsparciu USA. I to chyba jest bardzo, bardzo istotne.
3: I to rzeczywiście odzwierciedla realną politykę Amerykanów względem sojuszników. Już nie tylko słowa, ale też i presja, i wręcz narzucanie zobowiązań podwyższonych wydatków na zbrojenia na sojuszników Ameryki. Z jednej strony ktoś może powiedzieć, że to jest wyraz też zdroworozsądkowego podejścia. Dlaczego Amerykanie mają płacić za bezpieczeństwo wszystkich, którzy są ich sojusznikami? Dlaczego wy nie weźmiecie większy ciężar na siebie? Bo to w końcu chodzi o bezpieczeństwo czy Europy, czy nas, Polski. Ale w tej całej układance to, czego nam bynajmniej patrząc z interesu polskiego brakuje, to pewnego takiego ładu, harmonogramu, uzgodnień co, kiedy, w jakim momencie i jak mamy wspólnie współpracować. Jednak trzeba powiedzieć, że to niezależnie od słów, to jest pewien chaos, w którym my z perspektywy polskiej musimy się odnaleźć. Musimy bardzo dobrze zaprojektować nasze działania bieżące, ale i przyszłe strategiczne. Powinniśmy bardzo dokładnie wytyczyć sobie Na ile i jak długo możemy liczyć na ewentualne wsparcie Amerykanów? Ja mówię ewentualne świadomie, bo dopiero co niedawno, przepraszam, że przejdę znowu do Azji, ale Tajwan

0: Pan słyszał wielokrotne zapewnienia, że Stany Zjednoczone będą bronić suwerenności Tajwanu, ale gdy Donald Trump wyjeżdża z Chin, to nawet nie wymienia nazwiska przywódcy Tajwanu. Mówi to bardzo okrężnie, żeby nie drażnić Chin. Daje sygnał, że jest gotów odpuścić Tajwan. To jest bardzo niebezpieczne, nawet dla interesów amerykańskich.
1: Te sygnały mówi, że chyba też są bardzo dobrze dostrzegane w Moskwie, patrząc na to, co wydarzyło się na Litwie dzisiaj przed południem. Kolejny dron testujący systemy obronne Litwy. Rosja chyba wie, że otwiera się pewne okno.
0: I tak niestety właśnie jest i to właśnie państwa bałtyckie są najbardziej narażone na testowanie paragrafu 5 NATO, który zobowiązuje wszystkich członków sojuszu do obrony zaatakowanego jakiegokolwiek państwa natowskiego. Coraz bardziej pod znakiem zapytania stoi realna reakcja Stanów Zjednoczonych, które o de facto Rosję zabiegają, żeby odciągnąć ją od Chin, ale my z polskiej perspektywy musimy także bardzo dokładnie powiedzieć sobie, czy tylko na Stanach Zjednoczonych, bo to tak dzisiaj wygląda, że NATO, ale Stany Zjednoczone, czy nie odpuszczając jeszcze Stanów Zjednoczonych, jednak nie naciskać poprzez Unię Europejską, czy różne inne formaty, bo tu Brytyjczycy też mogą być bardzo ważni, wypracowania europejskich zdolności obronnych, a to są nie tylko słowa, za tym powinny iść strategiczne decyzje co do finansowania ewentualnie formuły obrony Europy. I myślę, że tak patrząc i wsłuchując się w to, co mówią Amerykanie, to oni wcale się nie obrażą, jeżeli jakby słuchamy to, co teraz mówią, że Europa autentycznie zacznie lepiej współpracować i wypracuje formuły, które będą zabezpieczać naszą suwerenność strategiczną Europy przed zagrożeniami zewnętrznymi. I oczywiście, gdy dochodzi do pieniędzy, to jest kwestia tego, ile i jak długo wydawać pieniądze na zbrojenia w Stanach Zjednoczonych, a ile z tych pieniędzy może lepiej przeznaczać na zdolności produkcyjne samej Europy i jaka rola w tym by była Polski. To tutaj naprawdę bardzo, bardzo duże wyzwania i też wiemy, że Europa nie jest jednością, że mamy różne, by nie powiedzieć bardzo dużo różnego rodzaju standardów co do różnego rodzaju uzbrojenia, na jakie stawiać, czy wypracowujemy jeden standard, czy jednak będziemy w kilku standardach pracować, czy bardziej współpracować z Niemcami, czy może z Brytyjczykami, a może z Francuzami, którzy mają
1: chociaż tak jak powiedzieliśmy, te wszystkie rozmowy, one powinny się zacząć już kilkanaście lat temu. Tego czasu naprawdę już nie jest dużo. Profesor Artur Roland Kozłowski, WSB Emerito Gdańsk. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję za zaproszenie.
1: W programie przenosimy się teraz do Prokuratury Krajowej, bo tam zakończyło się przesłuchanie Tomasza Sakiewicza. Prezes Telewizji Republika został wezwany jako świadek w sprawie zatrudnienia byłego ministra sprawiedliwości jako komentatora w stacji i ucieczki Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych. Przed siedzibą prokuratury w Warszawie jest nasz reporter Aleksander Przoniak. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witaj, Karolu.
1: Co wiemy o tym przesłuchaniu?
2: Przesłuchanie w siedzibie Prokuratury Krajowej rozpoczęło się po godzinie 9. Wcześniej Tomasz Sakiewicz przyszedł do studia, które zostało rozstawione po przeciwnej stronie ulicy i tam przedstawiał swój punkt widzenia na sprawę. To było studio Telewizji Republika oczywiście. Potem w asyście zwolenników Tomasz Sakiewicz wszedł do budynku prokuratury. Mówił, że przesłuchania się nie boi.
3: A jeżeli chcą mnie aresztować, bardzo proszę. Czasem trzeba wolnej Polski obronić w więzieniu. Czego można się po przestępcach spodziewać? Po drugiej stronie będę widział przestępców, którzy się podają za prokuratorów.
2: Tomasz Sakiewicz był pytany o to, dlaczego Telewizja Republika zatrudniła chroniącego się wtedy na Węgrzech byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę. Zatrudnienie umożliwiło politykowi otrzymanie wizy dziennikarskiej i co dalej ucieczkę do Stanów Zjednoczonych. Towarzyszący Sakiewiczowi Kazimierz Smoliński z Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że w zatrudnieniu Zbigniewa Ziobry nie powinno widzieć nic dziwnego.
4: To jest ocena władz telewizji prywatnej, kogo sobie weźmie za komentatora, no, jeżeli chodzi o komentarze polityczne.

0: No to chyba nie ma lepszego komentatora niż polityk, tak? I nie można ponosić, no musi sam jako dziennikarze się zastanowić, tak? Czy można to uważać za rzecz normalną, tak? Że komentujemy i próbujemy stawiać zarzuty za to, że ktoś chce być dziennikarzem.
1: Niemniej to właśnie wiza dziennikarska umożliwiła byłemu ministrowi sprawiedliwości wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha powiedział, że przesłuchanie było w pełni uzasadnione.
2: Prokuratura bada te wątki i słusznie, bo to są elementy wymagające wyjaśnienia, zwłaszcza, że pojawiają się informacje publiczne o udzieleniu wizy dziennikarskiej osobie, która jest zawodowym posłem, więc to są okoliczności, które wymagają wyjaśnienia. No i w charakterze świadka jest zwany każdy inny obywatel. Też stawałem w prokuraturze w charakterze świadka.
1: Sam Tomasz Sakiewicz, jak i niektórzy politycy PiSu podważali mandat prokuratury do przesłuchiwania prezesa Telewizji Republika. Jednak, jak mówi rzecznik prokuratury Przemysław Nowak, czynności były w pełni legalne.
3: Mamy co do jednolitości w prokuraturze, a więc każdy prokurator może reprezentować prokuraturę, chyba że dana czynność jest zastrzeżona na przykład do prokuratora funkcyjnego. Natomiast wzywanie świadka, przesłuchanie świadka nie jest zastrzeżone dla żadnego prokuratora szczególnego rodzaju lub dla prokuratora pełniącego jakąkolwiek funkcję, tylko każdy prokurator może to zrobić. Nie ma wątpliwości, że prokurator, który wzywa Tomasza Sakiewicza, został prawidłowo powołany przez prokuratora generalnego.
1: A już za 20 minut o godzinie 13 rzecznik prokuratury krajowej poinformuje media o szczegółach przesłuchania Tomasza Sakiewicza.
4: Aleksander Przoniak, bardzo dziękuję za relację.
5: Polskie Radio. Jedynka.
4: Członkowie nowo wybranej Krajowej Rady Sądownictwa wraz z ministrem sprawiedliwości Waldemarem Żurkiem spotkali się z dziennikarzami na konferencji prasowej. Temat, o którym mówili, budzi spore emocje, bo jest wykorzystywany politycznie. 15 maja, przypomnę, Sejm wybrał 15 członków Rady. Wcześniej, 12 maja, Trybunał Konstytucyjny na wniosek Neo-KRS wydał zabezpieczenie nakazujące wstrzymanie wyborów do KRS. Te jednak się odbyły, zdaniem rządzących, zgodnie z prawem. Przed siedzibą Krajowej Rady Sądownictwa jest Martyna Szymczakowska. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
4: To powiedzmy na początek, skąd te różnice zdań, jeżeli chodzi o sprawy KRS, w zależności oczywiście od partii politycznej, która w tym temacie przedstawia jakie stanowisko?
6: Tak, o tym trzeba powiedzieć, żeby zrozumieć ten cały kontekst konfliktu. W 2018 roku za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy przyjęto przepisy, które umożliwiły niekonstytucyjne działanie KRS. Mówiły o tym instytucje europejskie, mówiła o tym opozycja. Po zmianie władzy w 2023 roku rząd koalicji 15 października chciał przywrócić KRS normalność, stworzyć te przepisy zgodne z prawem. Ale jak powiedział tutaj przed kilkunastoma minutami minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, to się nie udało.
7: Była przygotowana ustawa zgodnie z konstytucją. Wcześniej zrobił to Adam Bodnar, później ja. Ta ostatnia została zawetowana przez prezydenta, więc byśmy mieli dobre rozwiązania zgodne z naszą konstytucją, standardami europejskimi. One zostały wyrzucone do kosza. Ale to rozwiązanie zostało zaakceptowane przez Komisję Wenecką. Przy okazji opinii marcowej z tego roku, która dotyczy właśnie przywracania praworządności w Polsce, odpowiednie akapity w opinii Komisji Weneckiej, która wprost ocenia to rozwiązanie jako dobre i akceptowalne.
6: Dlatego 15 maja Sejm wybrał 15 członków KRS-u, wcześniej zaopiniowanych pozytywnie przez sędziów. Od 12 maja, tak jak mówiłeś Karolu, upolityczniony Trybunał Konstytucyjny na wniosek Neo-KRS nakazał wstrzymanie tych wyborów. Tłumaczył, że procedury te przyjęte w 2018 roku są niezgodne z prawem, choć przez lata, kiedy rządziło PiS, były zgodne z prawem. No i tutaj jest ten pat. Niemniej rząd uznaje wybory za ważne, a 15 członków KRS, w tym dwóch zgłoszonych przez PiS i Konfederację, bo tak zakładają przepisy, jest już na swoich stanowiskach. No i dzisiaj to nowe KRS bez dwójki członków, bez sędziego Piebiaka i Zawadzkiego właśnie z PiSu i Konfederacji spotkało się z dziennikarzami, no by omówić te plany na najbliższy czas.
4: A czy wiemy już, jakie to konkretnie plany mogą być?
6: No po pierwsze, to odbudowanie praworządności, przyspieszenie działania sądów dla dobra obywateli, no bo to było niemożliwe przez niekonstytucyjne działanie poprzedniego rządu za czasów Prawa i Sprawiedliwości. Między innymi z tego powodu powstrzymywane były przecież wypłaty miliardów złotych z Krajowego Planu Odbudowy. No o tych planach mówiła też dzisiaj sędzia Monika Frąckowiak.
8: Myśmy nie przyszli tutaj pracować z wolą konfrontacji. Chcemy kooperować, zresztą takie jest założenie Krajowej Rady Sądownictwa, gdzie spotykają się wszystkie trzy władze.

0: W tym również, tak jak słusznie powiedział pan minister, jest przedstawiciel prezydenta. Założenie mamy takie, że chcemy działać bardzo transparentnie. Chcemy opracować kryteria, jakimi będziemy się kierować. Chcemy mieć dobrą komunikację ze społeczeństwem, tak żeby jak najbardziej, jak najszerzej komunikować, wyjaśniać nasze decyzje. Im bardziej transparentne będzie nasze działanie, tym też trudniej będzie w jakiś sposób te nasze decyzje kwestionować.
1: Na razie nowa KRS pracuje, zapoznaje się z obowiązkami, ma zaplanowany harmonogram posiedzeń, czeka tylko na zwołanie tego pierwszego posiedzenia. Tu ruch po stronie pierwszej prezes Sądu Najwyższego, sędzi Małgorzaty Manowskiej. Łatwo może nie być, ale czekamy na rozwój sytuacji.
2: Martyna Szymczakowska, dziękuję bardzo. W programie teraz Warszawa, gdzie właśnie w tej chwili trwa protest Solidarności. Związek sprzeciwia się, i tu cytuję, likwidacji miejsc pracy, wysokim cenom prądu i unijnemu programowi Zielony Ład. Manifestacja rozpoczęła się w południe, stamtąd protestujący przechodzą przed Sejm. Na Placu Zamkowym jest Arkadiusz Augustyniak. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Co słyszę, co się dzieje na miejscu, to opowiedz jeszcze, co widzisz na miejscu i czego domagają się uczestnicy manifestacji.
3: Rzeczywiście na miejscu jest głośno, jest kolorowo. Plac Zamkowy jeszcze przed chwilą był wypełniony protestującymi. To było naprawdę morze biało-czerwonych flag, sztandarów związkowych i napisy pokazywały, że manifestujący przyjechali naprawdę z wielu regionów Polski. Uczestnicy manifestacji sprzeciwiają się właśnie między innymi unijnemu programowi Zielony Ład. Niektórzy powiedzieli mi przed chwilą, że z powodu wysokich cen prądu ich miejsca pracy mają być zlikwidowane. Mówią, że Zielony Ład ich wykończy, to jest cytat, i nie chcą być za ściankiem szparagowym dla Niemiec.
4: Jedna decyzja sędzi z Hiszpanii chciała zamknąć kompleks Turów, kopalnie i elektrownie. 8% zapotrzebowania Polski na energię. Jedną decyzją. Milionowe kary dla Polski. Tak nie może być. Precz Zielonym Ładem! Precz Zielonym Ładem!
5: W mojej miejscowości Furnel tradycję miał przedtem zakład drzewny, 200 osób. Dostało niby pracę, ale trzeba dojeżdżać albo 200, albo 300 kilometrów. To są warunki pracy. Także już 200 osób boryka się z rodzinami, co dalej będzie.
6: Trzeba zaprotestować, trzeba pokazać, że ludziom się to nie podobało.
3: Kilkanaście, może 20 minut temu protestujący ruszyli w kierunku Sejmu, choć niektórzy jeszcze tak naprawdę nie opuścili Placu Zamkowego. Po drodze zatrzymają się przed Pałacem Prezydenckim, chcą tam zadeklarować poparcie dla prezydenckiego wniosku o rozpisanie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Na tym protest oczywiście oznacza też spore utrudnienia dla mieszkańców Warszawy, dla przyjezdnych. Kto może lepiej, żeby przez najbliższych kilka godzin unikał okolicy Traktu Królewskiego?
2: Arkadiusz Augustyniak, który przebijał się przez dźwięki protestów w Warszawie, bardzo dziękuję za relację.
7: Program pierwszy Polskiego Radia.
2: Za ścianek szparagowy. Nie słyszałem tego określenia do tej
8: A ja
2: pory.
8: Wiedziałam, że ty to powtórzysz na pewno.
2: Justyna Golonko pojawiła się w studiu. Zostajemy trochę przy polityce unijnej, bo tak. Doszło do porozumienia między Unią a Stanami Zjednoczonymi.
8: Ja już mówię, o co chodzi. Wstępne porozumienie wprowadzi uzgodnienie z lipca ubiegłego roku w życie. Dziś nad ranem na tym spotkaniu uzgodniono konkretne mechanizmy, które umożliwią wspólnocie odpowiedź, jeśli USA podniosą na przykład cła na samochody powyżej ustalonego wtedy pułapu 15%, to Komisja Europejska będzie mogła wówczas zawiesić preferencje celne na amerykańskie towary. To jest bardzo ważne porozumienie. Tak komentuje je Piotr Arak, główny ekonomista Velobanku.
9: Mamy dokument, który będzie wchodził w życie. Porozumienie, gdzie ta stawka 15-procentowa będzie obowiązywała. No i najistotniejsza kwestia, czyli stabilność eksportu na rynek amerykański i sankcja dla rynku rolnego soi, gdyby Amerykanie znowu wprowadzali jakieś zamieszanie. Dość szeroko rozpisane w tym porozumieniu z wiele rzeczy, które prezydent Stanów Zjednoczonych mógłby chcieć zrobić. Znowu, rozpoczynając wojnę handlową, mogłoby być uznane przez Europę za kolejny raz wypowiedzenie wojny.
8: Celnej, tu dodajmy, ale ekspert dodał także, że uzgodnione bezpieczniki, o których mówiliśmy, są o wiele łagodniejsze niż te, które proponował Parlament Europejski. Chciał on m.in., by obniżone stawki celne na amerykańskie produkty zaczęło obowiązywać dopiero, gdy USA obniżą cła na europejską stal i aluminium, a takich przepisów już w porozumieniu nie ma. To też ważne.
2: Będziemy teraz wybiegali myślami. Będziemy już myślami przy wakacjach. Trochę o podróżowaniu.
8: No nawet nie na wakacjach. Jakbyśmy dziś pojechali, to już byłaby zmiana, bo to jest ważne, bo dziś weszło w życie unijne rozporządzenie dotyczące najmu krótkoterminowego i ja wyjaśniam, o co chodzi. Lokale muszą zostać zarejestrowane i muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa. To jest ważne.

0: właściciele od dziś w Unii Europejskiej muszą raportować, kto i na jaki czas wynajmuje dany lokal. Chodzi m.in. o ograniczenie szarej strefy właśnie w tym obszarze. O tym mówi Bartosz Turek, ekspert rynku nieruchomości.
1: Jeśli ktoś będzie chciał gdzieś za granicą skorzystać z najmu krótkoterminowego, czyli z wynajmu mieszkania na dobę, to z dużym prawdopodobieństwem takie mieszkanie będzie miało numer identyfikacyjny, będzie wpisane do rejestru, a portale rezerwacyjne będą musiały to kontrolować. Czyli jeżeli ktoś nie będzie miał indywidualnego takiego numeru identyfikacyjnego, to nie będzie mógł wynajmować na dobę.
0: No i tak, u nas z wprowadzeniem tych przepisów mamy opóźnienie, ale dziś minister sportu i turystyki zapowiedział, że regulacje dotyczące najmu krótkoterminowego zaczną obowiązywać w Polsce jesienią tego roku. Ja o tym więcej powiem w Ekspresie Gospodarczym dzisiaj.
2: To będziemy słuchali. Justyna Golonko, dziękuję bardzo. Na razie jednak słuchamy programu w samo południe, bo teraz będą informacje kulturalne. Magda Mikołajczuk w studiu już jest.
3: Dzień dobry.
2: I opowie o nowej tradycji.
3: Tak, od jutra przez 4 dni, nie w cudzysłowie,
2: dosłownie.
3: Absolutnie dosłownie, muzyka tradycyjna będzie się łączyć z nowoczesnością, a to oczywiście dzięki 27. Festiwalowi Polskiego Radia Nowa Tradycja. Koncerty polskich i zagranicznych artystów, tych uznanych i tych początkujących także, będą się odbywać w naszym studiu koncertowym imienia Lutosławskiego w Warszawie. I na pewno to nie jest impreza, na której trzeba grzecznie siedzieć na widowni. Można tańcować, jeśli taka jest chęć i kiedy muzyka na to pozwala i tak się często dzieje, ale w tym roku będzie też wyjątkowa taneczna propozycja, która jest pokłosiem nagrody otrzymanej w zeszłym roku przez Non-Adaptive Dance Music, czyli przez Marię Stępień i Andrzeja Józefczyka, o czym mówi szef Radiowego Centrum Kultury Ludowej Piotr Kędziorek.
4: Przygotowali taką instalację przy wykorzystaniu także sztucznej inteligencji, która przenosiła taniec na dźwięki muzyczne. Tak jak Marysia i Andrzej też, bo w pewnym momencie tańczyli w parze, wzbudzali swoim tańcem dźwięki, które my jako publiczność mogliśmy usłyszeć. Tak teraz każdy z nas będzie mógł spróbować swoich sił na tej podłodze. Ona będzie stała przez cały festiwal.
3: Festiwal Nowa Tradycja to nie tylko koncerty, nie tylko konkurs, nie tylko konferencja, ale też klub festiwalowy. To jest ta najmniej oficjalna część imprezy i bardzo lubiana.
4: To pozwala spotkać się z artystami festiwalu już w takiej nieformalnej formule właśnie. Tam się zjawiają praktycznie wszyscy uczestnicy naszego konkursu i też nasi goście i czasami przy ich muzyce, przy takim wspólnym muzykowaniu, czasami słyszymy tam coś zupełnie innego niż podczas koncertów czy przesłuchań, można miło spędzić czas do białego rana. Mm-hmm. Tak zresztą najczęściej jest, zwłaszcza z soboty na niedzielę.
3: No te 4 dni festiwalowe zwykle są bardzo intensywne. Od tego czwartku do następnej, do najbliższej niedzieli, nie, 4 dni. I transmisje koncertów będą się odbywać oczywiście na antenach Polskiego Radia, na Facebooku Nowa Tradycja, na portalu polskieradio.pl i na kanale YouTube Radiowego Centrum Kultury Ludowej. I oczywiście Karol Surówka się wybiera, będzie tańcował.
2: Korzystam ze wszystkich poleceń, które pojawiają się na antenie radiowej jedynki.
3: Ja myślałam, że korzystasz po prostu ze wszystkich imprez, które są organizowane przez twoją firmę. To jest obowiązek pracowniczy, nie wiem czy
2: ale
3: wiesz.
2: Ale też zaszczyt.
3: Mój Boże, nie przesadzaj, no już naprawdę.
2: Magda Mikołajczuk, dziękuję bardzo.
3: Dziękuję.
2: A teraz zaszczyt przedstawić informacje sportowe ma Tomasz Kowalczyk, który też w studiu już jest. Dzień dobry.
5: Dzień dobry. Może wybierzesz się na Mistrzostwa Świata
2: pewnie.
5: Koszykarzy.
2: Wchodzę
5: koszykarek 3-3. Warszawa, plac defilat, 1 czerwca. Wszystko
2: zapisuję
5: się
2: już.
5: Rozpocznie. O tym będziemy też mówić, ale zaczniemy od tego, co w Paryżu, bo informacje tenisowe zdominują w niedługim czasie nasze serwisy.
2: Oj tak.
5: Maja Chwalińska awansowała do finału kwalifikacji wielkoszlemowego tenisowego French Open w stolicy Francji. W półfinale Chwalińska wygrała z francuską Carole Monet 6-0-6-1, a w spotkaniu o udział w turnieju głównym Polka zagra z Rumunką Iriną Kamelion-Begu lub Holenderką Susan Lammens. New York Knicks pokonali po dogrywce Cleveland Cavaliers 115-104 w finale strefy wschodniej playoff koszykarskiej ligi NBA. Knicks do zwycięstwa poprowadził Jalen Brunson, zdobywca 38 punktów, a w końcówce podstawowego czasu gry zawodnicy Knicks odrobili gigantyczną stratę punktową. O szczegółach opowie nam zza oceanu Jan Pachlowski.
6: Na 7 minut i 52 sekundy przed końcową syreną Cavaliers z Nowym Jorku prowadzili różnicą 22 punktów 93-71. Wówczas to gracz gospodarzy Jalen Brunson zainicjował serię

0: 18 do 1, która przewróciła niesamowite emocje w ostatnich fragmentach tego spotkania. Na 19 sekund przed końcem Knicks doprowadzili do remisu 101-101 i do wyłonienia zwycięzcy potrzebna była dogrywka. Tłum w Madison Square Garden tańczył i krzyczał w przejściach pomiędzy trybunami. Knicks znaleźli się zaledwie o 3 zwycięstwa od swojego pierwszego występu w finałach NBA od 1999 roku, podsumowała transmitująca to spotkanie stacja ESPN, mówi bohater w ekipie gospodarzy, zdobywca 38 punktów Jalen Brunson. Nie potrafię teraz odpowiedzieć, jak to się stało. Zatrzymywaliśmy ich akcję, wciąż walczyliśmy, nie traciliśmy wiary, po prostu konsekwentnie odrabialiśmy straty. Oni grali świetną koszykówkę, a my po prostu znaleźliśmy na Cavaliers sposób, mówił Brunson. Jeremy Sochan całe spotkanie przesiedział na ławce rezerwowych Knicks. Z Miami dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: W rywalizacji do 4 zwycięstw Knicks prowadzą 1-0. Następne spotkanie w nocy z czwartku na piątek w Nowym Jorku. W drugiej parze na zachodzie San Antonio Spurs po wygranej z Oklahoma City Thunder także prowadzą 1-0. No i o wspomnianej koszykówce 3x3, bo 1 czerwca początek Mistrzostw Świata w Warszawie. Turniej odbędzie się na placu Defilad pod Pałacem Kultury i Nauki. Wystąpią w nim obie reprezentacje Polski, oczywiście kobiet i mężczyzn. O tym, co nas czeka, prezes Polskiego Związku Koszykówki Grzegorz Bachański.
2: Jedno oficjalne boisko, liczba miejsc 2,5 tysiąca widzów. Oczywiście też będą boiska treningowe. Natomiast cała kubatura 13 tysięcy metrów kwadratowych, bo to nie tylko arena sportu, ale również duże miejsce, duży plac dla różnego rodzaju atrakcji, spędzenia czasu dla mieszkańców Warszawy, ale wszystkich też również turystów i przyjezdnych z całego świata.
1: W turnieju weźmie udział 40 reprezentacji. Mistrzostwa potrwają do 7 czerwca i Karol Surówka też tam będzie, już zapowiedział.
3: Ja dopisałem do długiej listy rzeczy, które nie przegapię już dzięki programowi W Samo Południe. Tomasz Kowalczyk, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.
3: Nie przegapię też programu Tylko Szczerze po 13, bo temat zapowiada się ciekawie. Krzysztof Grzybowski już jest na miejscu?
4: Dzień dobry, dzień dobry.
3: Dzień dobry. A temat brzmi?
4: Będzie bardzo ciekawie, mam takie wrażenie, bo to jest temat, w którym z jednej strony mamy alkohol, przemoc, znęcanie się nad innymi, no, zachowania absolutnie patologiczne. Po drugiej stronie z kolei mamy setki tysięcy, miliony odsłon, fanów i gigantyczne pieniądze.
3: Gigantyczny biznes, o którym bardzo wielu naszych słuchaczy być może nigdy nie słyszało.
4: Ale być może coś tam się jednak o uszy otarło. Chodzi o tak zwanych patostreamerów, o ich fenomen. I pytanie brzmi, no, dlaczego chcemy coś takiego w ogóle oglądać?
3: Dlaczego ludzie płacą za to, żeby oglądać często przestępstwa? Bo na tym polega Pato Stream. Czekamy na Państwa telefony w tej sprawie po 13 w programie Tylko Szczerze, a to było W Samo Południe. Karol Surówka, do usłyszenia.

0: jedynka. To jest radio. Reklama.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
4: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
5: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Janek, jak mnie kocha Franek, aj po co za złotówkę kupiło ważanek.
10: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele

0: dyskusyjne ze środowiskiem stałego świata. Spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia.
1: Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
0: Reklama. Radio Kierowców.
2: Przed mikrofonem Emilia Kleszczewska. Zakończyły się utrudnienia na autostradzie A4. To informacja od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, gdzie od 10.30 między węzłami Opole Zachód i węzłem Brzeg zderzyły się dwie ciężarówki i tam trwały prace. Przejazd był możliwy wyłącznie pasem awaryjnym w kierunku Wrocławia. W tym momencie przejazd jest już jednak usprawniony, chociaż na mapach cały czas widać, że korek jest bardzo gęsty i mimo wszystko polecamy wybrać objazd, przykładowo drogą krajową numer 94. Kierowcy bowiem cały czas stoją w 12-kilometrowym korku. Ale to nie jedyne utrudnienie na A4 w tych okolicach. Przed Gliwicami jedzie się wolniej, ruch kumuluje się przed węzłem Kleszczów. Natomiast w województwie łódzkim ze względu na prowadzone prace drogowe między Piotrkowem Trybunalskim a Tomaszowem Mazowieckim kierowcy cały czas zwalniają. To odcinek S8 w kierunku Warszawy. Na Mazowszu po godzinie 12.30 między węzłami Konotopa i Pruszków doszło do kolizji samochodu ciężarowego z samochodem osobowym. Jest wprowadzona blokada w kierunku Poznania i utrudnienia z przejazdem mogą potrwać jeszcze przez godzinę. Coraz więcej samochodów ustawia się także w Trójmieście na S6. Te korki zaczynają się przed węzłem Gdańsk-Lotnisko, a kończą na węźle Gdańsk-Osowa, czyli to odcinek obwodnicy Trójmiasta prowadzący kierowców do Gdyni i korek ma 4 km. Dobra informacja natomiast jest z S6 w Zachodniopomorskiem. Tam odblokowana jest już jezdnia w kierunku Szczecina, a przypomnijmy, od godziny 6 służby usuwały szkody między węzłami Bielice i Dobre po tym, jak samochód ciężarowy wypadł z jezdni. 22 513 11 11 to numer do Radia Kierowców. Oczywiście cały czas prosimy o informacje z tras.

0: Minęła 13, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Marzena Godon, premier Węgier ze swoją pierwszą zagraniczną wizytą w Polsce. Ceny paliw jutro niższe o kilka groszy w porównaniu do dzisiejszych. Jest śledztwo w sprawie utonięcia 18-latka na jeziorze Juksty. Otwieramy nowy etap w relacjach polsko-węgierskich. Tak mówili zgodnie w Warszawie premierzy Donald Tusk i Peter Modzior. Szef węgierskiego rządu składa pierwszą zagraniczną wizytę. Politycy rozmawiali o relacjach dwustronnych, kontaktach z Brukselą i bezpieczeństwie. Wyrazili też nadzieję, że Grupa Wyszehradzka znów zacznie działać. Tych oczekiwań jest zresztą znacznie więcej. Jakie słowa padły w Warszawie? To pytanie do Sylwii Białek, z którą się teraz łączymy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Premier Donald Tusk powiedział, że szef węgierskiego rządu ma w Polsce wielu przyjaciół, a wręcz wyznawców politycznych. Potrafimy docenić waleczność. To zresztą zawsze łączyło Węgrów i Polaków. Świadomość, że ważne sprawy wymagają waleczności i serca. Tak mówił Donald Tusk. Mówił o wspólnych interesach w Brukseli, o podobnym spojrzeniu na kwestie dotyczące bezpieczeństwa czy Ukrainy.
2: Węgry i Polska jak jedna pięść. Będą działać i w Brukseli, i w sprawach geopolitycznych, i w załatwianiu różnych wspólnych interesów, bo mamy prawie wyłącznie wspólne interesy.
1: Peter Madzier powiedział, że Polska jest dla jego kraju i dla jego rządu dobrym przykładem, jak przywrócić kraj do europejskiego nurtu. Dodał, że poza wspólną historią potrzebna jest także codzienna współpraca.
3: Dziękuję bardzo. Polak, Węgier, dwa bratanki.
1: Na Węgrzech w życiu politycznym krąży powiedzenie, że układ warszawski powraca. Peter Madziar zaznaczył, że Węgry również na innych polach chętnie będą korzystać z doświadczeń Polski, między innymi w zakresie bezpieczeństwa energetycznego. Węgierski premier rozmawiał w Warszawie już także z prezydentem Karolem Nawrockim. Resztę dnia szefowie rządów spędzą w Gdańsku, gdzie między innymi spotkają się z Lechem Wałęsą.
0: Sylwia Białek, bardzo dziękuję za te informacje. Nie ma decyzji o ograniczeniu obecności wojsk USA w Polsce. Rotacja jest zawieszona czasowo. Tak usłyszał od amerykańskiego generała Christophera Mahoneya szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. To spotkanie odbyło się dziś rano, a wcześniej szef MON-u rozmawiał telefonicznie z sekretarzem wojny Pitem Hegsethem. Kiedy rotacja będzie?

0: będzie odwieszona i co ze zmniejszeniem liczby żołnierzy USA w Europie? O tym Agnieszka Drążkiewicz.
1: Proces planowania i nowego przemodelowania obecności sił amerykańskiej w Europie może potrwać kilka tygodni.

0: skatalogować tak, że jest to pomoc w ucieczce, a to w Polsce stanowi przestępstwo.
1: Byłemu ministrowi sprawiedliwości śledczy chcą przedstawić 26 zarzutów. Ceny paliw jutro będą niższe o kilka groszy w porównaniu do dzisiejszych cen. Za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł i 50 groszy za litr, a za olej napędowy nie więcej niż 6 zł i 97 groszy za litr. Ceny paliw opublikował minister energii, który ustala je w ramach programu Ceny paliw niżej. Program obowiązuje do końca maja.
2: To są aktualności jedynki.
1: Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie tragicznego wypadku, do którego doszło wczoraj na jeziorze Juksty w powiecie mrągowskim. Utonął tam 18-letni mieszkaniec z województwa mazowieckiego. Według wstępnych informacji policji czterech młodych mężczyzn przyjechało na Mazury po egzaminach maturalnych. Podczas wyprawy po jeziorze rowerem wodnym chcieli zamienić się miejscami i doszło do wywrotki. O szczegółach mówi aspirant Rafał Syczew z Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie.
3: Dwóm mężczyznom udało się dopłynąć do brzegu, jeden zniknął pod wodą, a ostatni z nich złapał się wywróconego roweru i został wydobyty na brzeg przez straż pożarną. Z informacji, jakie uzyskaliśmy, mężczyźni nie korzystali z kapoków, a trzej z nich, którym udało się wydostać na brzeg, znajdowali się pod działaniem alkoholu.
1: Odpowiedzi na dodatkowe pytania ma dać sekcja zwłok 18-latka. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: Po południu miejscami przelotne opady deszczu i burze. Te głównie na Warmii, Mazurach oraz częściowo na Podlasiu, wschodzie Mazowsza i Lubelszczyźnie. Temperatura od 13-17 stopni na Wybrzeżu i w Kotlinach Górskich, około 20 w centrum i na zachodzie, do 23 stopni na południowym wschodzie kraju. Wiatr słaby, nad morzem okresami umiarkowany, w czasie burz porywisty. Ciśnienie w Warszawie 1007 hektopaskali. I jeszcze komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego o dzisiejszym stanie wód wybranych rzek Polski o godzinie 8. Stan wody Wisły układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wynosił w Karsach 191 cm. W ciągu ostatniej doby ubyło 16. W Szczucinie 194, ubyło 10. W Zawichoście 286, przybyło 15. W Puławach 165 cm, przybyło 28. W Warszawie 151 cm w ciągu ostatniej doby bez zmian. W Kępie Polskiej 203, przybyło 2. We Włocławku 123, ubyło 1 cm wody. W Toruniu 140 cm w ciągu ostatniej doby bez zmian. W Tczewie 288, przybyło 9. Na Sanie w Przemyślu 93 cm, przybyło 1. Na Narwi w Ostrołęce 68, ubyło 1. Na Bugu we Włodawie 95 cm w ciągu ostatniej doby bez zmian. Stan wody Odry układał się w strefie wody niskiej i średniej i wynosił w Raciborzu Miedoni 170 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 30. U ujścia Nysy Kłodzkiej 277, ubyło 4. W Malczycach 231, przybyło 49. W Połęcku 66, ubyło 3. Stan wody Warty układał się w strefie wody niskiej i wynosił w Poznaniu 150 cm. W ciągu ostatniej doby przybyło 1 cm wody. W Gorzowie Wielkopolskim 190, w ciągu ostatniej doby bez zmian. Aktualne prognozy i ostrzeżenia hydrologiczne dostępne są w serwisie hydrologicznym pod adresem hydro.imgw.pl.
2: Jedynka. Polskie Radio.
4: Ogłoszenie społeczne.
5: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
6: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
4: Ogłoszenie społeczne.
7: Reklama. Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepie.

0: Fachcibo i naciwo.pl.
1: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
3: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną Ci dokuczać skurcze.
2: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
4: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
2: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
4: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
5: Reklama. Autopromocja.
6: 21 maja, w czwartek, zaczyna się 27. Festiwal Folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja, a zainaugurują go laureaci Nagrody Jedynki.
7: Porywająca do tańca polsko-ukraińska grupa Hrajbery oraz Justyna Jary i elegancka kapela z fasonem grająca miejskie szlagiery zagrają dla Państwa ze studia imienia Władysława Szpilmana.
6: Po wejściówki można pisać na adres rckl@polskieradio.pl.
7: Zapraszamy na transmisję i do studia Mariana Krill
6: i Aleksandra Tykarska.
5: Autopromocja. Polskie Radio.

0: minut po godzinie 13. To jest Tylko Szczerze na antenie jedynki. Krzysztof Grzybowski, witam serdecznie. 22 645 22 66. Dziś temat bardzo trudny, bo w tym temacie po jednej stronie mamy wulgarność, mamy spożywanie alkoholu, narkotyków, mamy przemoc, mamy opluwanie przypadkowych ludzi, mamy różnego rodzaju napady słowne przeważnie, ale nie tylko, na przechodniów. Po drugiej stronie mamy klikalność, gigantyczną oglądalność, która idzie w dziesiątki, setki tysięcy odsłon. Do tego wielka popularność, tak, wielka, wielka popularność, oddani fani, którzy nawet wpłacają z własnej woli pieniądze. No i właśnie, i na końcu tej ścieżki są gigantyczne pieniądze. O kim rozmawiamy? O pato-streamerach. Zjawisku dosyć młodym, bo to jest raptem kilka, być może kilkanaście lat, które ze zdwojoną siłą wybuchło w czasie pandemii, kiedy siedzieliśmy w domach, nudziliśmy się, no i niektórzy wiedzieli, jak na tym dobrze zarobić. Pytanie tylko brzmi, dlaczego my chcemy tego typu zachowania w ogóle oglądać? 22 645 22 66. Czekam na Państwa telefony, czekam na Państwa opinie. No a na początek oczywiście te głosy, te odpowiedzi, które zebraliśmy podczas sondy.
1: Ja pamiętam, jak chodziłem do gimnazjum, jak to się rodziło i sam pamiętam, jak pierwsze te edycje sam oglądałem. Jakby młodzież, zwłaszcza na przykład na imprezach, zwykłe takie oglądanie, jak ludzie się upadlają, to często było bardzo prostacko, przyjemną rozrywką. I niestety większość z tych historii się źle kończyła.
2: Jeżeli chodzi o internet, no to jest głęboko niepokojące w tych czasach.
3: Co szczególnie w Pani ocenie? Czy te patostreamy wpisują się w te niepokojące tendencje?
2: No ten świat internetu mnie przeraża, tak? On jest potrzebny, ale coraz więcej się dzieje, no i myślę, że ta cyberprzestępczość jest bardzo powszechna w tych czasach.
3: Co możemy robić jako społeczeństwo, by jednak starać się, tak jak Pani sama mówi, no internet jest dobry, ale też jest tam wiele zła, wiele patologii, prawda? Jak to oddzielić?
2: Musimy być ostrożni, musimy uważać. Jak najwięcej edukacji.
4: Są śmieszne czasami.
3: Śmieszne? Naprawdę cię to śmieszy?
4: Czasem tak. Czasem są śmieszne, no.
3: No i to jest jedyna motywacja w twojej ocenie? To jest okej?
4: Ja nie oglądam.
3: No ale mówisz, że są śmieszne, czyli jakiś oglądałaś.
4: Szoty na TikToku.
3: A ty jak sądzisz? Dlaczego to niektórzy oglądają?
5: To mogą oglądać ludzie, którzy po prostu mają jakieś kompleksy, no i jak inni jakoś się śmieją z innych, to im pomaga lepiej myśleć o sobie? Nie wiem, ja tego nie oglądam.
3: Czy to powinno być w twojej ocenie w ogóle legalne, czy powinniśmy no jednak przeprowadzić szerszą dyskusję o zakazie tego typu patologii, no nie ukrywajmy.
5: Bardzo zależy od tego, co konkretnie robią. No jeżeli faktycznie krzywdzą kogoś, no to wtedy tak, to powinno być zakazane, ale jeżeli po prostu się wykupiają, może mówią jakieś kontrowersyjne rzeczy, no to no, jednak jest wolne słowo, no mogą to robić, tylko po co?
3: A gdzie granica, jak sądzisz?
5: No moim zdaniem granica jest tam, gdzie się no po prostu już krzywdzi innych, albo faktycznie fizycznie, albo psychicznie, no i wtedy faktycznie się szkodzi innym tylko dla atencji w internecie, no.
6: Tego nie powinno być.
0: Jest wolność słowa, ale ja nie o wolności słowa chcę dzisiaj rozmawiać. Chcę zapytać o to, dlaczego jesteśmy zainteresowani tego typu treściami. Bo gdyby nie my, gdyby nie widzowie, no to po prostu te kanały by nie funkcjonowały. Nie byłoby gigantycznych oglądalności, nie byłoby gigantycznych pieniędzy, nie byłoby sensu tego robić. A jednak z jakiegoś powodu, szczególnie młodzież, tak, no nie oszukujmy się, według badań, takie badania były publikowane między innymi na stronach Polskiej Agencji Prasowej, według badań mniej więcej co trzeci, co czwarty nastolatek ogląda tego typu treści regularnie, ale wśród osób dorosłych też nie brakuje fanów tego typu rozrywki. Dlaczego? No to zacznijmy od pani Marty. Dzień dobry.
7: Dzień dobry. Ja niekoniecznie chcę się wypowiadać, ale rozumiem, że powinnam, na temat dlaczego ludzie oglądają tych właśnie patostreamerów. Myślę, że młodzież to ogląda po to, żeby po prostu czerpać bardzo negatywne i wulgarne wnioski. Natomiast skłoniło mnie do zadzwonienia do Państwa to, co ja obserwuję na co dzień, jak bardzo ci patostreamerzy wpływają na bardzo złe zachowania młodych, nastoletnich ludzi. Ile przez nich dzieje się zła w szkołach podstawowych.
0: No oni są wzorem.
7: Właśnie i to jest przerażające, że tak naprawdę ci patostreamerzy mają tak ogromny wpływ, że to oni modelują te patologiczne zachowania. Nie wiem, czy zdają sobie sprawę z tego, ile przez to biorą na sumienie odpowiedzialności za krzywdy dzieci, no, które się po prostu krzywdzą.
0: Pani Marto, nie wiem, czy biorą to na swoje sumienie. Mam co do tego bardzo poważne wątpliwości. Myślę, że ważniejsze jest stan konta, który bardzo milutko

0: rośnie po każdym takim filmie. Pani Marto, bardzo, bardzo dziękuję. 22 645 22 66 to pan Łukasz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. No dlaczego, pada pytanie. Panie redaktorze, no, młodzież ogląda, nie może tego zrobić. Traktuje to trochę jak przedłużenie swego, no powiedzmy ja. No ja nie mogę, ale przynajmniej pooglądam, zobaczę jak to jest. No to są.
0: Ale to panie Łukaszu, to jedna poprawka, bo oczywiście my się skupiamy na młodzieży, na tym, że to głównie młodzież jest odbiorcą tych filmików, ale nie tylko. Dorośli też to oglądają.
1: No to dorośli są niedojrzali. Niektórzy. Ci, którzy to oglądają, nie wiem, mają z tego jakiś fan, jakąś zabawę. No przecież to jest no, karygodne, to jest jakby niedopuszczalne, więc zdrowy człowiek, świadomie to mówię, zdrowy, dojrzały, który ma racjonalne, logiczne myślenie rozwinięte, no to w ogóle nie będzie tego szukał, za tym szedł, jego to nie kręci. Natomiast ktoś, kto ma deficyty, śmiało o tym, twardo mówię, ma deficyty, no to będzie no wszedł w tego typu rozrywkę, która no coś mu tam daje, załatwia jego jakiś kawałek wewnętrzny. No tutaj mówimy o generalnie strukturze ja, tej wewnętrznej, tak, psychologia, etc., więc no nic innego, no bo cóż tam jest, no głupota, krótko mówiąc, tak, coś, co źle się kończy. No a ci, którzy to robią, no to tak jak pan redaktor zauważył i powiedział, że no pieniądze za tym stoją. No i system nawet państwa, no wykluczyliśmy, tutaj były dopalacze, więc ustawowo można tak samo takiego człowieka zablokować, znaleźć go.
0: Ale to się dzieje, tak, to się dzieje, tylko tyle, że na jego miejsce pojawia się 10 innych.
1: Za mało się dzieje, za małe kary, no bo jeżeli to by była kara w granicach, nie wiem, 100 tysięcy, i naprawdę nie pozbawienia wolności kara, tylko bezwzględnego. Czyli dostajesz 5 lat i jesteś w zakładzie karnym. No myślę, że troszkę inaczej by to wyglądało. A tak będzie sprawa sądowa, a tam sędzia coś powie, dostanie on w zawiasach ten człowiek i tak dalej, i tak dalej. Więc systemowo brakuje nam
0: Czyli to jest dookoła. To jest taka zabawa w kotka i myszkę, rozumiem.
1: Tak, no to tak jednych zamykamy i tak było z dopalaczami. Pamiętam tą sytuację. Potem weszło konkretnie odgórnie i nie ma, i tego nie ma, więc albo coś robimy, albo nic nie robimy.
0: Dobrze, to panie Łukaszu, do tego wątku będziemy powracać, do tego, jak ten problem rozwiązywać i czy rzeczywiście no, prawo jest, no, nie jest skuteczne, ale czy może być bardziej skuteczne. Natomiast jednak to podstawowe, główne pytanie brzmi, dlaczego? Pan Paweł.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: No myślę sobie, że pan, który przede mną dzwonił, ma bardzo dużo racji.
0: Te deficyty, tak?
2: Tak jest, to po pierwsze. A po drugie, no dlaczego? To była kiedyś pewna reklama. Leo Y. Formany. Zna pan tę reklamę dotyczącą naszego dawnego selekcjonera. No właśnie, jeżeli jest podaż, to jest popyt. No jeżeli ludzie za to płacą, no to niestety, ale ludzie...
0: Ale to panie Pawle, przepraszam, to nie jest usprawiedliwienie. Nie chcę, żeby ktokolwiek tak to odebrał czy zrozumiał. Ja rozumiem tych, którzy robią te filmiki, bo oni nie mają żadnych zahamowań, nie przejmują się, a jednocześnie mają z tego niezłą kasę i niezłą popularność. Więc żerują na, no właśnie, na nas widzach. Natomiast dlaczego my widzowie czegoś takiego chcemy?
2: Wie pan, powiem panu tak, a dlaczego na przykład ludzie oglądają pornografię? A dlaczego ludzie oglądają na przykład różnego rodzaju wypadki, czasami drastyczne w internecie? No po prostu, no nie wiem dlaczego my tego chcemy. Czy to się odnosi do jakichś naszych prymitywnych instynktów? Zresztą powiedzmy sobie szczerze, no trochę mówiliśmy o młodych ludziach, ale na przykład ja jak byłem dzieciakiem i pamiętam, że jak się zdarzały na przykład bójki w szkole, no to też jak ktoś rzucił hasło, biją się, no to się leciało i oglądać. No to jednak była radocha, no nie jestem zadowolony z tego, no ale jak się było dzieckiem, a ilu dorosłych też czasami ma radochę z tego, że widzą, że gdzieś tam jacyś ludzie tłuką, czy to po alkoholu, czy to po trzeźwemu i tak dalej, i tak dalej. Dorośli ludzie potrafią się bić z błahych powodów. No niestety, no jesteśmy tacy, jacy jesteśmy i te nasze prymitywne instynkty, to nasze zło, które w nas siedzi, no powoduje, że no takie rzeczy zawsze będą...
0: To panie Pawle.
2: Chwasty. One zawsze będą i zawsze będą sobie jakoś dawały radę.
0: To co pan powiedział, to ja będę chciał teraz to rozwinąć w trakcie naszej rozmowy. Panie Pawle, bardzo, bardzo dziękuję. 22 645 22 66 i już teraz nasz gość, pani Agata Dominik, psycholożka, psychoterapeutka. Dzień dobry.
3: Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
0: Rzeczywiście to, o czym rozmawiamy, możemy porównać do tych sytuacji, o których mówił pan Paweł, że gdy byliśmy w szkole, była bójka, zlatywała się cała szkoła i wszyscy w podnieceniu tę bójkę obserwowali. Teraz nie obserwujemy tej bójki we własnej szkole, tylko obserwujemy tę bójkę albo innego typu, tego typu zachowania po prostu w telefonie czy na komputerze.

0: Dokładnie. Ja bym powiedziała, że pato streaming jest trochę takim papierkiem lakmusowych naszych czasów. Pokazuje, że w kulturze naszej jest taki nadmiar bodźców oraz trudniej przyciągnąć uwagę czymś zwyczajnym. I to, co pan tutaj powiedział przed chwilą, ten mechanizm nazywa się wojeryzmem społecznym, czyli takie podglądanie życia, które się wydaje ekstremalne, chaotyczne albo gorsze niż to moje, prawda? To daje takie chwilowe poczucie dystansu do własnych problemów.
1: Znaczy, przepraszam, to mnie jest lepiej, bo ktoś żyje w slumsie?
0: Niestety tak. Mnie jest lepiej, że nie upadłem tak nisko. Jeżeli jesteśmy w jakimś kryzysie, w jakiejś trudności i patrzymy na kogoś, kto ma gorzej, no to automatycznie jest nam też lepiej, prawda? Drugą rzeczą, którą warto powiedzieć, dlaczego czy dorośli, czy dzieci oglądają, ale w głównej mierze skupię się na dorosłych, to jest to, że to jest ta regulacja emocji. A to streaming działa jak taki bardzo intensywny bodziec. I dla części dorosłych staje się sposób na takie rozładowanie napięcia, taką nudę, samotność albo frustrację, bo mózg nasz reaguje na takie transmisje właśnie wyrzutem dopaminy, tym hormonem szczęścia i zarazem mózg bardzo lubi nieprzewidywalność, prawda? W związku z tym szukamy czegoś, co jest mocne. Szukamy czegoś, co jest skrajne. Nasz mózg uwielbia wychwytywanie skrajnych i niebezpiecznych rzeczy.
1: No dobrze, to do tych emocji, no i do tego, czy rzeczywiście chodzi tylko o emocje, do tego zaraz powrócimy. Pani Agato, proszę z nami pozostać. Kolejna słuchaczka to pani Monika. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, szanowni państwo. Ja chciałabym zabrać głos i zauważyć, że tak jak moi przedmówcy tutaj zaznaczali, zawsze będą w nas te prymitywne instynkty ciekawości, czasami nawet takiej brzydkiej, brutalnej się działy. Zawsze znajdzie się krąg osób zainteresowanych, żeby to oglądać, gdzieś tam tej pikanterii trochę jeszcze uszczknąć dla siebie. Natomiast taki prawdziwy problem moim zdaniem leży w tym, że takie zachowania są niestety patologiczne, promowane przez media społecznościowe,
1: bo się oglądają.
2: Dokładnie tak. Odrażające jest to, że ktoś pobiera profity, tak, ekonomiczne profity za promowanie właśnie tych wszystkich obrzydliwych rzeczy.
1: Jak pani zdanie można to rozwiązać? Bo oczywiście możemy zakazywać, są przepisy, tak jak mówiłem, jest długa lista patostreamerów w Polsce, którzy byli karani, ich kanały blokowano, oni stawali przed sądem i tak dalej, i tak dalej. No tylko tyle, że albo wracali do swojej profesji, bo ona po prostu przynosiła im bardzo fajne zyski, albo, tak jak też wspominałem, na ich miejsce natychmiast pojawiali się kolejni, no bo rynek nie lubi pustki.
2: Zgadza się, dlatego w moim mniemaniu jedyny tutaj mechanizm, który mógłby skutecznie zadziałać, to jest bezwzględna i nieuchronna kara. Mechanizmy kontrolne, które pozwolą rzeczywiście, a nie tylko iluzorycznie zwalczać takie jednostki. Bo tak jak też słusznie zauważył mój przedmówca, to z tego, że ktoś stanie przed sądem i później zrobi sobie jeszcze z tego większy użytek i dzięki temu zyska
1: jeszcze większą klikalność.
2: Wyższą liczbę, tak, dokładnie, odsłon. Natomiast gdyby systemowo to zostało rozwiązane, i ci pato streamerzy mieliby taką świadomość, że to nie są przelewki i grozi im realna kara, no to myślę, że zważyliby tutaj ryzyko i korzyści, jakie za tym idą.
1: Pani Moniko, bardzo, bardzo dziękuję. 22 645 22 66. Czekam na kolejne telefony. A jeżeli chodzi o takie najbardziej typowe zachowania patostreamerów, albo inaczej, te typowe tematy, które się pojawiają, to proszę bardzo, jeden z najbardziej popularnych patostreamerów. Oczywiście nie będę mówił ani wymieniał imienia, nazwiska, czy też adresu, pod którym można go było, czy też można go teraz oglądać. Proszę bardzo, transmisja libacji alkoholowych, awantury rodzinne, przemoc w mieszkaniu. Wielokrotnie karany, jego kanały były również wielokrotnie blokowane. Kolejny, znany z wulgarnych transmisji i promowania agresywnego stylu życia. No to jeszcze jeden. Transmisje na żywo, podczas których wielokrotnie dochodziło do łamania prawa i demoralizacji młodzieży, został skazany przez sąd. To w takim razie jeszcze jeden przykład. Szokujące filmy, w których tenże właśnie patostreamer płacił na przykład osobom bezdomnym i osobom słabszym za wykonywanie poniżających dla nich zadań. Był aresztowany w związku ze sprawą znęcania się nad osobami niepełnosprawnymi i tak dalej, możemy tę listę naprawdę bardzo długo jeszcze ciągnąć. I ci ludzie mogą liczyć na nasze zainteresowanie, mogą liczyć na nasze klikanie, mogą liczyć na nasze pieniądze, bo tak jak wspomniałem, to nie jest tylko kwestia pieniędzy właśnie z oglądalności. Są zbiórki, które zakładają

0: ci patostreamerzy zbiórki, na które ich fani wpłacają im pieniądze. I to niemałe. I to jest już coś dla mnie nie do ogarnięcia. 22 645 22 66. Pani Agato, powracam do naszego gościa. Tu się pojawiły takie dosyć zdecydowane wypowiedzi, no właśnie mówiące o tych naszych złych, prymitywnych instynktach, które siedzą w każdym z nas. No ale to jest jedno, bo to jest rzeczywiście jakaś odpowiedź na nasze braki emocjonalne albo nie wiem, no na to, że jesteśmy przebodźcowani. Ale to wszystko staje się też wzorcem dla, no, dla tych młodych odbiorców. To jest absolutnie dla nich normalny świat.
1: Tak, oni są w tym świecie, oni w tym świecie niestety dorastają. Skąd się dowiedziałam o patostreamingu? Pracując w gabinecie psychoterapeutycznym, nie ukrywam, dowiedziałam się od tego od dzieci. I tak jak przedmówczyni moja mówiła podczas telefonu, dzieci rzeczywiście uważają to też za swoistą normę. W momencie, kiedy nie ma psychoedukacji, nie ma nazwania tego, że ta norma nie jest tu, gdzie patostreamer pokazuje to, co przed chwilą pan powiedział, tak? Libacje alkoholowe,
0: tylko kilka przykładów, tak.
1: Absolutnie, tych przykładów można mnożyć, naprawdę. I jak to mówią, zamyka się patostreamer jeden kanał, on wchodzi oknem i otwiera drugi kanał, prawda? W związku z tym najważniejsze jest tutaj zwrócenie uwagi na psychoedukację, ale też edukację dzieci, do czego to doprowadza. Co to jest? Bo warto zwrócić uwagę, że ci patostreamerzy to najczęściej pochodzą, nie chcę używać nizin, ale też z takich specyficznych środowisk, tak bym to nazwała. Lub wchodzą w ten mechanizm, że widzą, że ta kontrowersja wciąga ludzi w tą gratyfikację w postaci finansów. Więc patostreamingu tak naprawdę nie da się rozwiązać samymi zakazami, prawda? Bo to zjawisko napędza te emocje, algorytmy i pieniądze. No potrzebne są tutaj trzy rzeczy. Większa odpowiedzialność platform, na których się ukazują te platostreamingi, żeby te platformy już reagowały, już i tak ten algorytm jest większy. Druga to jest edukacja młodych, o których mówiłam, i rozmowa o emocjach. Według mnie te trzy rzeczy z psychologicznego punktu widzenia mogą wesprzeć w ewentualnym większym wykluczeniu i nazwaniu tego platostreamingu jako negatywnego dla rozwoju. Bo jednak te 33% dzieciaków do 18 roku życia miało kontakt, drodzy państwo, z platostreamingiem.
0: No, a jeżeli chodzi o oglądalność, jeżeli chodzi o subskrypcje takich kanałów, to one idą w setki tysięcy. Tak. No, to pokazuje skalę. No to pani Agato, ponownie poproszę, aby pani z nami pozostała. Jest pan Mateusz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Ja trochę może się przyznam do błędów młodości, bo sam, jak byłem nastolatkiem, oglądałem takie treści. Myślę, że większość z nas pamięta kandydata na prezydenta Białegostoku, gdzie no, po prostu ten patostreaming skończył się tragicznie, tak? Skończył się śmiercią i to nie jedną śmiercią, tak? Więc no tutaj taki głos z mojej strony. Mhm.
0: Ale co było w tym atrakcyjnego, tak zapytam?
2: Znaczy, to nie było atrakcyjne. Wszyscy, może nie wszyscy, ale koledzy, czy tam no, koledzy znajomi oglądali i człowiek jakoś tak próbował
0: dopasować
2: do tego
0: się, tak?
2: Dokładnie, mhm. Dokładnie.
0: No dobrze, ale pana zdanie, no teraz rozumiem, już z dużym dystansem pan na to spogląda i pan to ocenia. Dlaczego
2: nie
0: to
2: z dystansem, co jestem po prostu no, negatywnie nastawiony do czegoś takiego, tak?
0: No to dlaczego to się cieszy pana zdaniem popularnością? Dlaczego to jest tak atrakcyjne dla no właśnie takiej potężnej rzeszy ludzi, nie tylko młodzieży? Bo cały czas to podkreślam, dorośli też bardzo chętnie w takie rozrywki wchodzą.
2: Nie mam pojęcia, to po prostu, nie wiem, brak dojrzałości u ludzi, czy myślenie, że to jest wszystko żart, to tak naprawdę nie są żarty, to jest
0: rzeczywistość. Ale przecież widać, tak? Że to nie jest żart. Jeżeli ktoś jest skrzywdzony, jeżeli ktoś jest opluwany, bity, to ciężko to traktować w formie żartu. Bo ja wiem, że też czasami ta granica jest taka bardzo, bardzo cienka, okej. Okay. No ale czasami ewidentnie widzimy, że ta granica została przekroczona.
2: No niestety, no tutaj brak odpowiedzialności, to jest takie jest moje zdanie, tak? No, no musimy niestety no, za swoje czyny odpowiadać, a oglądanie czegoś takiego, czyli pomaganie tak naprawdę w zarabianiu tym ludziom, no niestety, no to obciąża również nas za winę, tak? Jeśli chodzi o jakieś zło, które tam się dzieje.
0: No, w jakiejś mierze zapewne tak. Panie Mateuszu, bardzo, bardzo dziękuję. 22 645 22 66 i pan Michał. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, dzień dobry. Ja też chciałbym tak wypowiedzieć. No, odpowiadając już na pana redaktora pytanie temu, ponieważ nie potrzebujemy tego. My potrzebujemy igrzysk, nie chleba, igrzysk. My potrzebujemy takiej pseudorozrywki, tak? A im bardziej brutalniejsza, tym dla nas jest to lepsze. A pytanie...
0: Rozumiem, że sami lubimy te granice sobie przesuwać, żeby było coraz bardziej atrakcyjnie?
3: Mhm. A oczywiście, no przez to coraz to większa klikalność jest osób, którzy popełniają coraz to gorszą, no, żeby nie powiedzieć idiotyzm, tak? No im ktoś zrobi coś głupszego, tym ma większą popularność, tak?
0: No dobrze, ale... To...

0: O, wie pan, bo jest różnica, bo ja rozumiem robić głupie rzeczy. No, Jackass, tak? No, pamięta pan zapewne te filmy. Tak, i oni robili rzeczy absolutnie idiotyczne. Tylko że tam oni, jeżeli już krzywdzili, to krzywdzili sami siebie. A nie przypadkowe osoby. I to jest ta różnica. A głupoty były straszne. No to tu jesteśmy zgodni.
1: Tak, ale właśnie nawiązując do pytania, czemu? Ponieważ musimy przekraczać te normy, ponieważ Jackass, no skończyło się tym, że robili, aha, no to dobra, już następna, druga, trzecia, piąta edycja tego samego, no dobra, robią żarty.
0: Trzeba to było przebić.
1: Tak, trzeba to było przebić. I teraz właśnie pytanie jest takie, gdzie znajdzie się ta granica, przy której ludzie powiedzą, no nie, to już jest dosyć.
0: A to ja inaczej zapytam. Gdzie się znajdzie, czy raczej, czy w ogóle się znajdzie?
1: No, mam, że tak powiem, jestem z tego pokolenia, które jednak jest jeszcze, że tak powiem, troszeczkę ufne i mam nadzieję, że znajdzie się taka granica.
0: No to o tej granicy, mam nadzieję, też jeszcze zdążymy podyskutować. Bardzo panu dziękuję. 22 645 22 66 i czeka pan Sławomir. Dzień dobry.
2: Witam serdecznie. Chciałbym dorzucić swój głos w dyskusji trochę ekstremalny. Ja jestem za całkowitym ograniczeniem, uregulowaniem całego streamingu, nie tylko tego oczywiście patologicznego. Mam małe dzieci i na bieżąco słyszę, co one oglądają. Mnóstwo kanałów, które są skierowane dla nich. No niestety to nie są ani rozwijające, a często ogłupiające programy, także robi się tego coraz więcej i jakość tych streamingów coraz gorsza i no bym chciał, żeby coś się z tym zadziało.
0: No powiem tak, to trochę odbiegliśmy od tego głównego nurtu, od głównego tematu, ale no, mając córkę w wieku, w którym też coraz chętniej spogląda się na telefon czy na komputer, ja mam niestety bardzo podobne obserwacje, że jakość tych przekazów, bardzo różnych przekazów, ona po prostu sięga, szoruje bardzo często dna. 22 645 22 66, za chwilę do państwa wracamy.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Za 21 minut godzina 14, tylko szczerze na antenie jedynki, 22 645 22 66. Rozmawiamy o patostreamerach, o tym, dlaczego chcemy oglądać tego typu treści. Ja Państwu przed chwilą mówiłem o tym, co w takich przekazach, w takich relacjach możemy oglądać, mogliśmy oglądać. I to są rzeczy, które no, jeżą włosy na głowie. Alkoholowe libacje, awantury, bijatyki, opluwanie przechodniów, poniżanie innych ludzi, nakłanianie na przykład ludzi, czy to bezdomnych, czy też na przykład dzieci, bo i takie przypadki były, do robienia przed kamerą, przed kamerą telefonu, no, rzeczy upadlających wręcz. I to wszystko za aprobatą dziesiątek, setek tysięcy fanów, którzy z przyjemnością te filmiki oglądają, którzy subskrybują te kanały telewizyjne, czy też tych, no właśnie, patostreamerów. Wpłacają z własnej woli pieniądze, albo nawet jeżeli nie wpłacają, to samym klikaniem sprawiają, że ci ludzie zarabiają naprawdę potężną kasę. A wymiar sprawiedliwości no, działa, oni są zamykani, oni są skazywani, te kanały również są blokowane. No tylko tyle, że odradzają się w innych miejscach, albo na ich miejsce przychodzą kolejni, którzy jeszcze mocniej te granice przesuwają. Dlaczego potrzebujemy tego typu rozrywek? 22 645 22 66. Czeka pan Tomasz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Ja uważam, że to jest wina rodziców, ale ta wina jest taka bardzo zawita, że tak to ujmę. Teraz rodzice już nawet nie mają możliwości kontrolowania tego, co dzieci oglądają, kim się fascynują, bo to jest naruszenie prywatności dzieci. A jest to wina rodziców, bo uwierzyli w bajki socjalistów, wybrali do Unii Europejskiej, do Komisji Europejskiej bandytów, którzy
1: dobrze, panie Tomaszu, widzi pan, i właśnie dzieci. dokładnie wchodzimy dokładnie w to, o czym rozmawiamy, bo jeżeli zaczynamy pewnych ludzi nazywać bandytami, bo się z nimi nie zgadzamy w poglądach, to bardzo pana przepraszam, panie Tomaszu, ale to nie tylko, nie w tylko szczerze. To nie na tym ten program polega. Rozmawiamy o problemie. Znaczy, oczywiście możemy powiedzieć, że biedni rodzice zostali zaszczuci ideologią, tylko tyle, że bardzo często jest tak, że rodzicom się nie chce, rodzice mają ciekawsze rzeczy na głowie, a niech dzieciak się bawi tym telefonem, robi co chce, bo mamy święty spokój. I to nie jest kwestia socjalistów, czy też innej frakcji, czy też polityków, tylko tego, że wielu rodzicom, wielu dorosłym po prostu się nie chcę. I tak, to jest problem. 22 645 22 66. No to pan Andrzej, dzień dobry.
3: Ja mam takie spostrzeżenie. Mówimy cały czas o spadaniu w dołek, z góry na dół, na coraz gorsze. A dlaczego nie ma programów, które by pokazywały młodemu pokoleniu świetlaną przyszłość? Konsekwencje tego, że zachowuje się zgodnie z takimi normami, jakie w społeczeństwie...
1: To panie Andrzeju, to ja panu odpowiem dlaczego. To ja panu odpowiem dlaczego. Ja się zgadzam z tym, co pan mówi. Natomiast mam takie wrażenie, żeby jeżeli ktokolwiek by taki program zrobił, takie programy zresztą powstają. Tylko tyle, że tych programów nie za bardzo ktokolwiek chce oglądać.
3: Nie, proszę pana. Chcę panu powiedzieć, że nie. Mam kontakt z młodzieżą, taką konstruktywną i młodzież oczekuje tego. I oczekuję tego. Tylko ja podejrzewam, że problem jest szerszy. To nie sprowadza się tylko do młodzieży. To jest w ogóle kwestia społeczna, szerzej rozumianego społeczeństwa. Jakie są perspektywy dla obywatela w tym państwie?
1: No ale to nie jest tylko tak, ale to nie jest tylko problem Polski. Patostreamer jest na całym świecie. I w tych krajach biednych, i w tych bardzo bogatych.
3: Mówimy, niech pan, zgadzam się z panem, ale ja podejrzewam, że streamingi występują na całym świecie, nie tylko u nas.
1: No, dokładnie o tym mówię, tak.
3: Natomiast jeżeli chcemy z tego wyjść, to nie możemy się oglądać, że cały świat robi źle, to my też jesteśmy do tego uprawnieni, ale pomyślmy, co zrobić, żeby to wyeliminować. Gdzie jest sprawa wychowania? Dlaczego pewne postawy są akceptowane społecznie, a inne nie? Dlaczego pana nikt nie wali pałą na ulicy? Czy dlatego, że się boi kary? Nie. Bo są pewne zasady, pewne normy, które się przestrzega niezależnie od tego, jakie jest prawo, jakie są kary. Wprowadzanie tutaj kar, o których mówi większość społeczeństwo, zamykanie, blokowanie.

0: zdecydowanie. To jest kolejny krok ku zamordyzmowi. To nie tędy droga. To stajemy się tylko, ja wiem, mrówkami w mrowisku, które tam się rządzą, a my jesteśmy ludźmi.
1: No dobrze, ale to jeżeli chodzi o wychowanie, to ja się z panem zgadzam w 100, 200, 300 procentach. Możemy tam sobie wpisać dowolne cyferki, wiele, wiele zer. No tylko tyle, że ewidentnie patrząc chociażby na ten problem, to nie do końca działa i tyle. To pani Anna, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Ja w sprawie właśnie tego tematu, nie? Ja chciałam powiedzieć tylko, nie, że chodzi mi o to, że... Znaczy chodzi mi o to... No tak stwierdzam po prostu, że dzisiejsza młodzież jest po prostu debilna.
1: To pani pojechała. No dobrze, ale to przepraszam, no, gdzie są rodzice tej młodzieży?
2: No właśnie, ale to też no w sumie mówię teraz dzisiejsza młodzież, ale to tak samo jeśli to ala dorośli, nie wiem, nagrywają, to była też kiedyś debilna młodzież, także nie wiem, co się porobiło w tym kraju.
1: A to może w takim razie, przepraszam, ale
2: ludzie takim czymś się zachwycali.
1: To może nic się nie zmieniło. Pani Anno, to może nic się nie zmieniło, tylko tyle, że inne narzędzia.
2: Ja też pamiętam, proszę pana, gdy byłam młoda, to mnie takie rzeczy nie interesowały. Jeśli widziałam właśnie jakąś przemoc czy cokolwiek, no to mnie to obrzydzało, albo byłam wstrząśnięta, nie? Po prostu to nie były tematy dla młodzieży, nie? Ale jeśli to rośnie w siłę i tak dalej, no to jest naprawdę coś nie tak w naszym społeczeństwie. I to jest zatrważające i że nikt temu nie zapobiega. No. Tylko... Mówicie państwo, że to jest ten patostreaming jest niby na zachodzie. No, ja, proszę pana, mieszkałam długi czas na zachodzie i nie widziałam tego w internecie.
1: No nie, to pani Anno, to jednak w takie bajki to nie idźmy, bo to nie jest tak, że jesteśmy jakąś wyspą patostreamerów, a na całym świecie wszyscy żyją szczęśliwie i bez tego typu zmartwień. Nie, to akurat to jest proceder, problem absolutnie uniwersalny i dotyczy nie tylko polskiej młodzieży. No to jeszcze pan Marek, dzień dobry.
3: A witam serdecznie, Marek z tej strony. A propos pata streamingów, to moim zdaniem najlepiej byłoby, gdyby istniała jakaś komórka taka eliminująca takie filmy na bieżąco, na biegu. Tak jak na przykład, dlaczego nie ma filmów erotycznych i pornograficznych, bo są eliminowane. Mm-hmm. Te powinny być na biegu kasowane, tak jak te takie, o których wcześniej wspomniałem. I tylko w ten sposób można to wyeliminować.
1: No ale zaraz ktoś powie, zaraz, to jest wolność słowa, nie, wolność wyboru, to jest zamach na moją wolność.
3: Jakoś ktoś eliminuje te rzeczy, które się nie pojawiają. Mówię o tych erotycznych takich hardkorach pornograficznych. Tego nie ma. Tak samo można to wykasować.
1: No tylko i to jest
3: żeby... Nie wiem, jak się ludzie ci specjalnie zajmują, jak się nazywają... Ale ja ich nazywam eliminatorów, którzy właśnie wszystko kasują, które się pojawiają takie treści w sieci.
1: No to tu jest jeszcze jedna kwestia, bo tutaj, panie Marku, mam wrażenie, trochę wracamy do tej dyskusji dotyczącej tego, że platformy zarabiają na tych filmach, bo one się doskonale klikają. No i pytanie na przykład, jak ustawione są algorytmy, które mogłyby wyłapywać tego typu zachowania i tak jak pan mówi, od razu taki filmik blokować. Tak jak to się dzieje z innymi treściami, gdzie rzeczywiście bardzo szybko te algorytmy wyłapują treści, które nie powinny się pojawiać publicznie. No, być może tu też jest jakiś problem. No to jeszcze pan Grzegorz. Dzień dobry.
4: A dzień dobry. No ja tak nawiązując do tego, oczywiście wyłapujemy te rzeczy, karajmy na pewno, jeśli można, tam gdzie można to złapać. Natomiast jest to w pewnym sensie walka z wiatrakami, według mnie, ponieważ one się będą pojawiały. No może jak kogoś się uda złapać, ukarać, dostanie nawet więzienie.
1: Ale to pięciu innych go zastąpi.
4: Dokładnie, pięciu innych
1: jest zbyt
4: wielka. Więc powiem szczerze, nie wiem czy jest w ogóle. No po prostu jest to pewne zjawisko. My jako ludzie też w pewnym sensie ewoluujemy. Informacji jest tyle, a tyle. Myślę, że my powoli będziemy też nawet jako młodzi stawali się po prostu bardziej odporni na tego typu rzeczy. No po prostu jest to coś nowego.
1: Bardziej odporni, tak pan sądzi?
4: Tak, myślę. Jest to coś nowego, do czego jeszcze żeśmy się, ludzie, czy dzieci, czy młodzi się tym zachłysnęła. Natomiast kawajmy, ale też myślę, że powoli będzie to przechodziło jako coś, co po prostu dostosujemy się do tego i przestaniemy to po prostu jako społeczeństwo, zaczniemy to omijać, tak jak pewne rzeczy już takie się stały, już jesteśmy troszkę bardziej odporni na ten nadmiar informacji, na to wszystko i tak dalej.
1: Panie Grzegorzu, to ja nie wiem, czy byłbym takim optymistą jak pan, naprawdę.
4: Ja myślę, ale to nie potrwa może tak szybko, więc póki co można karać, oczywiście wyłączać, ale jest to w pewnym sensie walka.

0: troszkę z wiatrakami, ponieważ przy wielkości internetu tu, przy tym, że można to przenieść gdzieś, za granicę, tu, tam, to wiadomo jak to jest. To jest ganianie się, szukanie czegoś, ale róbmy to naprawdę.
1: Dobrze, próbujmy, kawajmy, przynajmniej róbmy, próbujmy.
0: Próbujmy, kawajmy i miejmy nadzieję, że po prostu my jako ten, dostosowując się tak, jak się dostosowujemy do technologii, do wszystkiego, też się dostosujemy do tego, że będziemy bardziej wybiórczo patrzeć i tak dalej.
1: Dobrze,
0: i
1: to panie Grzegorzu, to tu postawmy kropkę. Bardzo, bardzo panu dziękuję. To był pan Grzegorz. No i wracamy w takim razie do naszego gościa, pani Agata Dominik, psycholog i psychoterapeutka. Pani Agato, no to kilka wątków, które się pojawiły, właściwie kilkanaście wątków. Pierwsza kwestia, no na ile tak naprawdę niestety to rodzice, wychowanie ponoszą odpowiedzialność również za to, o czym teraz rozmawiamy. Na ile to jest walka z wiatrakami, a na ile być może jest tak, jak mówił pan Grzegorz, że jest jakaś moda, jest jakaś fala, jest jakieś zachwycenie się, ale to przejdzie. Choć akurat w tę ostatnią wersję to
2: ciężko
1: nie do końca
2: uwierzyć.
1: Wierzę, niestety.
2: Ja również, ciężko mi uwierzyć. To zacznijmy od tego, że współcześni rodzice nie do końca rozumieją te mechanizmy i tak naprawdę to jest pierwsze pokolenie, które wychowuje się od samego początku do samego końca, czyli do końca, no nie wiemy, co się wydarzy za lata, natomiast od początku narodzin oni są w internecie, prawda? Więc to jest ważne.
1: Dla nich to jest absolutnie jak tlen.
2: Norma. Dokładnie to jest. Oni szybciej znajdą rozwiązania w, nie wiem, w komórce czy w laptopie niż ja, tak naprawdę 40-paroletnia kobieta. To jest pierwsze. Więc edukacja absolutnie, ale nie tylko edukacja i granice od rodziców, ale też edukacja samych rodziców, żeby zdawali sobie sprawę. No wcześniej był telefon. Ja mam wrażenie i na podstawie badań naukowych, które są, rodzice nie do końca wiedzą, co dzieci robią w internecie. W związku z tym nie stawiają granic. Jest mnóstwo narzędzi do stawiania granic, a po drugie, granica to
1: czyli
2: nie musi być
1: są
2: tylko
1: metody,
2: granicą.
1: Tylko
2: absolutnie.
1: Trzeba się zainteresować.
2: Absolutnie są metody, są oczywiście takie ograniczenia rodzicielskie, ale podstawą jest ta rozmowa. Podstawą jest to, żebyśmy ze sobą rozmawiali, tak? Drugą rzeczą tutaj, o której pan wspominał, to jeden z panów powiedział o takim zamordyzmie. Ja się z tym absolutnie nie zgadzam. Ja uważam, że granice są absolutnie potrzebne. Jedną z tych granic powinna być właśnie ustawa od rządu o tym, żeby ci patostreamerzy byli karani. Czyli granicą byłoby karanie, prawda? W tej chwili rząd ustala ustawę przeciw patostreamingowi i wstępnie mówi się o tym, że może grozić od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Jeśli ktoś dodatkowo czerpie z tego korzyści finansowe, czyli zarabia na tej przemocy, na tych wszystkich aspektach, które pan wymienił, no to może to wzrosnąć do 8 lat pozbawienia wolności. Tym samym ta granica była powiedziana, że jeżeli jeden skończy i patostreamer zostanie skazany, to następny może już wiedzieć, że grozi mu za to, więc będzie poszukiwanie. Poszukiwanie może innego. Ja nie wiem, odnosząc się do ostatniego telefonu, czy my sami uspowszechniejemy, prawda, z tym wszystkim, prawda? Bo ta granica będzie się cały czas przesuwać. Więc jeśli jednym kryterium pozostaje uwaga i zasięg, to człowiek przyzwyczaja się do tych bodźców. Owszem, tylko gdzie jest granica? Czy my ją kiedykolwiek osiągniemy? Więc edukowanie, rozmowa, no i granice na zasadzie podstawy prawnej do tego, żeby powiedzieć, to jest patostreaming. Bo proszę zwrócić uwagę, czym jest patostreaming? My do końca nie jesteśmy w stanie określić, czym jest patostreaming. Kiedy zaczyna się streaming, a kiedy się zaczyna patostreaming? A odnosząc jeszcze, i muszę to powiedzieć, do Jackassu, pan redaktor powiedział o Jackassie, tam było krzywdzenie. Tam Viva La Bam krzywdził swoich rodziców, swojego tatę w głównej mierze. I to jest jeden z pierwszych, można powiedzieć, patostreamingów, tylko nie na żywo, więc nie było tej gratyfikacji w postaci finansowej, tylko to było nagrane i myśmy oczekiwali na odcinki. I trochę inny mechanizm się dzieje.
1: To pani Agato, to ja się muszę w takim razie pokajać i wytłumaczyć. No, nie byłem jakimś bardzo wiernym oglądaczem tego serialu, czy też tych filmów, więc być może ten wątek mi umknął. Ja raczej pamiętam te sceny, kiedy oni sobie nawzajem robili różne straszne rzeczy. Pani Agato, tu niestety musimy zakończyć. Pani Agata Dominik, psycholog, psychoterapeuta. Bardzo pani dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo państwu.
1: Dziękuję oczywiście również wszystkim słuchaczkom, szczególnie tym, którzy do nas zadzwonili. A teraz już oddaję głos Marcinowi, który właśnie przejmie stery po godzinie 14.
3: Dzień dobry. Zapraszam. Zaproszenie państwa do Berlina po godzinie 14. Miasto, które niczemu się nie dziwi. Odwiedzi nas Dorota Danielewicz, pisarka i publicystka, która zabierze nas na spacer, mam nadzieję, nietypowy po Berlinie. Mieście, które jest tak naprawdę blisko, a często latamy, jeździmy gdzieś dalej w poszukiwaniu przygód tak zwanych city breakowych. To w pierwszej godzinie. godzinie naszej audycji. W drugiej natomiast między innymi będziemy w Londynie. Tamtejsza kamienica, w której

0: Kelsi zagrali swój ostatni koncert, zamieni się w muzeum. Zapraszamy.
1: I proszę bardzo, wycieczka po europejskich stolicach dzisiaj, po 14.
2: Jedynka. Polskie Radio.

0: Autopromocja.
1: Polska Ekstraklasa. Najbardziej nieprzewidywalna piłkarska Liga Europy. Ostatnia kolejka wyznaczy hierarchię na najbliższy rok. 18 drużyn, 9 stadionów i 9 sprawozdawców Polskiego Radia. Relacje, opinie i komentarze w Studiu S13 na antenie programu pierwszego Polskiego Radia. Sobota, 23 dzień maja, kilka minut po 17. Andrzej Janisz gwarantuje emocje.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
3: To ja też chcę. 24, 39.
4: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
3: To ja też chcę. 24, 39.
4: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama. Radio kierowców.
6: Przed mikrofonem Emilia Kleszczewska. Przejazd utrudniony jest w kilku województwach. Na Mazowszu zablokowana jest łącznica S8 na drogę krajową numer 50. To odcinek Ostrów Mazowiecka-Brok. Kilka minut przed 13:00 samochód ciężarowy wjechał tam do rowu. Przejazd jest możliwy, ale przez węzeł Poręba oraz węzeł Nagoszewo. Ruchem kierują służby i ten objazd będzie obowiązywał jeszcze prawdopodobnie do godziny 15:00. W województwie śląskim między Świerklanami i węzłem Mszan na A1. Niestety był wystrzał opony w samochodzie ciężarowym. Nie ma informacji, aby ktoś został ranny, natomiast od godziny zablokowany jest jeden pas w kierunku Gorzyczek. Służby na A1 będą jeszcze do godziny 16:00. W województwie pomorskim korkuje się cały czas Krajowa 55. Między Malborkiem i Nowym Dworem Mazowieckim w miejscowości Kamionka, a w kierunku Grudziądza po południu doszło do kolizji 2 samochodów osobowych. Nie tworzą się większe utrudnienia w ruchu. Policja jest na miejscu i kieruje tam jednym pasem naprzemiennie, a pozostając jeszcze

czy na Pomorzu. Nie ma już problemów z przejazdem w Gdańsku, a przypomnijmy, częściowo zablokowany był pas wjazdowy w kierunku Warszawy. To węzeł Gdańsk-Lipce, Gdańsk-Wschód, gdzie także po południu była awaria ciężarówki. I także bez problemów już na dwóch odcinkach w województwie mazowieckim. Pierwszy to autostrada A2, odcinek węzeł Konotopa do węzła Pruszków na 454 kilometrze. Tam było zderzenie samochodu ciężarowego z samochodem osobowym i była blokada prawego pasa w kierunku Poznania. Także bez problemów już na drodze krajowej nr 62, czyli odcinek Sokołów Podlaski-Węgrów na wysokości Grochowa-Włościańskiego.

0: Minęła 14, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Marzena Godon. Premier zapewnia, że Polska nie będzie objęta planem redukcji wojsk USA. Prokuratura Krajowa potwierdza, że Zbigniew Ziobro poleciał do USA z Mediolanu. Nowa Krajowa Rada Sądownictwa już pracuje. Polska nie będzie objęta planem redukcji wojsk USA, mówi premier Donald Tusk i dodaje, że ostatnie oświadczenie amerykańskiego sekretarza wojny w sprawie zawieszonej relokacji części wojsk amerykańskich do Polski powinno w dużym stopniu uspokoić emocje.
1: Z radością przyjąłem deklarację z Waszyngtonu, że jeśli chodzi o Polskę, będzie traktowana tak, jak na to zasługuje. Jest wyjątkowym sojusznikiem i Amerykanie to widzą i doceniają.
0: Także szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnia, że nie ma decyzji o ograniczeniu obecności wojsk amerykańskich w Polsce.
2: Bardzo ważna wypowiedź wiceprezydenta Vance'a, który jasno i wyraźnie mówi o obecności żołnierzy amerykańskich, nieredukowaniu, o zmianach logistycznych, reorganizacji obecności wojsk amerykańskich w Europie, ale one nie mają dotknąć w negatywny sposób Polski.
0: A sekretarz generalny NATO Mark Rutte zapewnia, że wycofanie części amerykańskich wojsk z Europy nie wpłynie na zdolności obronne sojuszu. I podkreśla, że NATO przechodzi obecnie transformację określaną jako NATO 3.0, w której Europa ma odgrywać większą rolę w obronie wschodniej flanki. Premier Węgier Peter Modzior jest z wizytą w Polsce. Rozmawiał dziś w Warszawie z premierem Donaldem Tuskiem, prezydentem Karolem Nawrockim, a także marszałkami Sejmu i Senatu. Objęcie rządów na Węgrzech przez Petera Modziora to dobra zmiana dla Polski, Europy, a także Ukrainy, powiedział marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty po spotkaniu z szefem węgierskiego rządu.
3: Nie będzie blokad dotyczących na przykład uruchomienia środków finansowych, które Orban blokował, czyli dobra zmiana.
0: Z Warszawy Peter Modzior udaje się do Gdańska. Na 16 zaplanowano jego spacer ulicą Długą i Długim Targiem do dworu Artusa. Wcześniej szef węgierskiego rządu pojawi się w Europejskim Centrum Solidarności, gdzie spotka się z Lechem Wałęsą. Prokuratura Krajowa potwierdza, Zbigniew Ziobro po opuszczeniu Węgier poleciał do Stanów Zjednoczonych z Włoch. Informacje na ten temat przekazał prokurator Przemysław Nowak z Prokuratury Krajowej.
4: Zbigniew Ziobro podejrzany opuścił Europę w dniu 9 maja. Wyleciał z Mediolanu do Stanów Zjednoczonych, do Nowego Jorku drogą lotniczą. Posłużył się wizą, tutaj cytuję, członka zagranicznych mediów.
0: Pomoc ściganemu przez polski wymiar sprawiedliwości jest przestępstwem, dlatego szef telewizji Republika Tomasz Sakiewicz został wezwany do prokuratury. Śledczy chcieli go zapytać o okoliczności ucieczki byłego ministra sprawiedliwości do USA i zatrudnienie go w telewizji Republika.
5: To są aktualności jedynki.
0: Nowa Krajowa Rada Sądownictwa jest gotowa do działania. Jej 15 członków wybrał w ubiegłym tygodniu Sejm. W siedzibie Rady jest Klaudia Wróblewska. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
0: Powiedz, jakie plany ma KRS na najbliższy czas?
6: Pierwszy podstawowy cel to odbudowa praworządności i wiarygodności KRS. Do tej pory zarzucano jej działalność niezgodnie z prawem, co potwierdzały wyroki europejskich sądów.

0: nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Reklama. Autopromocja.
2: 21 maja, w czwartek, zaczyna się 27. Festiwal Folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja, a zainaugurują go laureaci Nagrody Jedynki.
3: Porywająca do tańca polsko-ukraińska grupa Hrajbery oraz Justyna Jary i elegancka kapela z fasonem grająca miejskie szlagiery zagrają dla Państwa ze studia imienia Władysława Szpilmana.
2: Po wejściówki można pisać na adres rckl@polskieradio.pl.
3: Zapraszamy na transmisję i do studia Mariana Krill
2: i Aleksandra Tykarska.
1: Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: 7,5 minuty po godzinie 17, zatem zaczynamy drugą godzinę naszej jedynkowej popołudniówki.
1: Ekspres Jedynki.
0: Michał Strzałkowski, kłaniam się Państwu ponownie nisko i zapraszam na kolejną godzinę Ekspresu Jedynki. Do 18 z Państwem jesteśmy. Będziemy się starali w tej godzinie między innymi rozwikłać to, o co chodzi Amerykanom w związku z tymi zapowiedziami o opóźnieniu rotacji amerykańskich wojsk w Polsce. Ale eksperci mówią, trzeba już tak naprawdę myśleć o tym, co dalej.
2: Ktokolwiek by nie zasiadał w Białym Domu, to ten cel strategiczny, jakim jest zmniejszenie obecności amerykańskiej w Europie i kurs na taką większą autonomię Europy w też sferze bezpieczeństwa, no on będzie realizowany.
0: Ale w Ekspresie Jedynki sprawdzimy też, gdzie w Polsce najwięcej jeździ się na gapę. No i czy jeśli więcej zieleni pojawi się w miastach, to rzeczywiście zrobi się w nich chłodniej? To jest Ekspres Jedynki do 18:00.

0: Nie ma decyzji o ograniczeniu obecności wojsk amerykańskich w Polsce, tak dziś zapewniał wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Po tym jak rozmawiał z zastępcą przewodniczącego Kolegium Połączonych Szefów Sztabów USA, generałem Christopherem Mahoneyem, czyli tak naprawdę z drugim najważniejszym amerykańskim generałem. Jak dodał też polski minister, trwa taka analiza tego, jak mają być wojska amerykańskie rozmieszczone w Europie, ale Polska będzie w ten proces na jakimś etapie włączona i ewentualne zmiany mają dotyczyć nie wycofania czy zmniejszenia liczby amerykańskich żołnierzy, tylko po prostu modelu obecności wojsk amerykańskich, czy to w Polsce, czy to w Europie, no ale wciąż niepewności jest dużo. Dwaj wiceszefowie też Ministerstwa Obrony Narodowej są w Stanach Zjednoczonych. Będą mieli za nieco ponad 2 godziny konferencję prasową w Waszyngtonie po spotkaniach, jakie tam prowadzili i próbowali właśnie wyjaśnić to, o co tak naprawdę Amerykanom chodzi. A z nami jest Magdalena Górnicka-Partyka, autorka podcastu Stan Wyborczy o polityce w Ameryce. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: To ja się tak naprawdę zastanawiam, czy to, co robi Donald Trump, czy jego administracja, Pentagon, ludzie bardzo blisko przecież, najbliżej w jego administracji, to jest jak realizacja jakiejś takiej zaplanowanej strategii, czy rzeczywiście to jest taka emocjonalna reakcja na to, że Sojusz Północnoatlantycki okazał się nie być takim sojuszem na skinięcie palcem Amerykanów?
1: Myślę, że to ma wiele przyczyn, to co się teraz dzieje. Na pewno jest to zaplanowana, nie jest to zaskoczenie, bo Donald Trump i Pete Hegseth bardzo otwarcie mówili o tym, że chcą ograniczać obecność amerykańską w Europie. Pete Hegseth mówił o tym podczas swojej pierwszej podróży do Europy już w zeszłym roku. Amerykanie zapisali też w swojej strategii bezpieczeństwa narodowego opublikowanej pod koniec zeszłego roku. Oni mają zupełnie inne priorytety, jeśli chodzi o to, na jakich regionach chcą się skupić. Oni chcą się skupić na zachodniej hemisferze, chcą się skupić na Azji, ta Europa nie jest dla nich tak bardzo istotna, więc to nie jest zaskakujące, ale musimy też wziąć pod uwagę taką bieżącą polityką i bieżące potrzeby amerykańskiego wojska. Sytuacja w Iranie nie idzie zdecydowanie po myśli Donalda Trumpa, nie idzie po myśli Pentagonu. Amerykanom wyczerpują się zasoby, bo to interwencja trwa już kolejne tygodnie, nie widać końca i nie wiadomo, czy oni nie będą potrzebowali Iranu przycisnąć znowu militarnie, więc pod tym względem Donaldowi Trumpowi też się tutaj trochę spieszy. Oczywiście w grę wchodzi też to, że Europejczycy nie zareagowali tak, jakby spodziewało się tego Donald Trump i jego administracji, jeśli chodzi na przykład o kwestię cieśniny Ormus. Więc tutaj jest bardzo wiele takich czynników tu i teraz, które się nakładają na te strategiczne decyzje, na te strategiczne zmiany, które administracja Trumpa miała podejmować. Być może ta bieżąca potrzeba, czy te bieżące kwestie przyspieszyły te działania, które miały być zaplanowane na kilka lat, no bo takich ogromnych zmian co do obecności amerykańskich wojsk, no zwykle nie robi się z dnia na dzień, zwykle to są miesiące, jeśli nie lata.
0: To prawda, to nie są proste decyzje i to nie jest prosta procedura w ogóle przenoszenia tych jednostek z miejsca w miejsce. Donald Trump jeszcze w kampanii wyborczej obiecywał tym, którzy na niego głosowali, że on skończy z tym, że NATO, i tu czytać z niego, jeździ trochę na gapę, no bo to Amerykanie w dużej mierze zapewniają bezpieczeństwo krajom sojuszniczym, ale z drugiej strony, nawet jeśli wziąć tutaj ten Trumpa

0: argument jako całkowicie prawdziwy, choć nie jest takim moim zdaniem do końca, to z drugiej strony bardzo często takim elementem amerykańskiej doktryny było to, żeby militarnie być obecnym wszędzie tam, gdzie są też amerykańskie interesy, a te w Europie są wciąż duże.
1: Zdecydowanie tak. I tutaj Donald Trump oczywiście zdaje sobie z tego sprawę. Natomiast pamiętajmy, że to jest człowiek, który przede wszystkim patrzy na to, co chcą i o czym mówią jego wyborcy. Jego bardzo ważnym elektoratem są izolacjoniści, którzy nie chcą, żeby Stany Zjednoczone zapewniały bezpieczeństwo Europejczykom, żeby angażowały się w zagraniczne wojny. I oni są już na niego bardzo mocno źli za to, że zdecydował się uderzyć na Iran. Więc te informacje o tym, że Stany Zjednoczone redukują swoją obecność w Europie, może być dla nich pewną zachętą, żeby zaufać jeszcze raz Republikanom i zagłosować na nich w zbliżających się wyborach połówkowych, już jesienią tego roku. Więc to też musimy pamiętać, że tam jest bardzo mocno już rozwinięta kampania wyborcza w samych Stanach Zjednoczonych, gdzie się mówi dużo o polityce zagranicznej, gdzie się bardzo dużo mówi też o tym, jakie to ma reperkusje na życie zwykłych Amerykanów, ale życie zwykłych Amerykanów ucierpiało przez tę politykę zagraniczną, między innymi przez rosnące ceny benzyny. Więc to jest coś, czym Amerykanie żywo się interesują i izolacjoniści są już tym bardzo mocno zmęczeni, że Amerykanie, no faktycznie rząd amerykański bardzo mocno angażuje się w kolejne regiony świata, nie skupiając się, tak jak przecież obiecywał w kampanii wyborczej, na polityce wewnętrznej. Ta polityka America First jest dla nich tym, co na czym Donald Trump się teraz musi skupić. No i to jest takie puszczenie oczka trochę do tych izolacjonistów, gdzie jest bardzo duża mowa teraz o tej reorganizacji obecności wojskowej Stanów Zjednoczonych w Europie.
0: A jeśli chodzi o sam proces podejmowania decyzji w tej sprawie, czy informowania o niej, no najpierw przecieki medialne, potem całkowita cisza, wreszcie dość zdawkowe oświadczenia. Koniec końców nasz korespondent Marek Wałkuski musiał na konferencji prasowej w Pentagonie, czy w Białym Domu dopytywać urzędników amerykańskich, między innymi wiceprezydenta J.D. Vance'a, to kilkakrotnie, żeby coś w tej sprawie powiedzieli. To o czymś świadczy, że no, jednak tak ważni sojusznicy z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych, czy tak zaufani, jak Polska, zaczynają się po prostu stresować.
1: To świadczy z jednej strony o tym stylu podejmowania decyzji, że on się bardzo zmienia z dnia na dzień, że Donald Trump i Pete Hegseth podejmują decyzje, no, tu i teraz, gdzie to planowanie długoterminowe jest dużo mniej ważne niż osiąganie sukcesów na bardzo krótką metę, ale też bardzo mocno pokazuje, że Stany Zjednoczone no, właściwie nie liczą się z nikim i z niczym i bycie modelowym sojusznikiem, jak jesteśmy określani przez Amerykanów, nie ma właściwie żadnego znaczenia, gdy przychodzi co do czego i te amerykańskie interesy w jakiś sposób są naruszone, czy mogą być naruszone, czy potencjalnie mogą być jakoś zagrożone, to Amerykanie w ogóle na to nie zwracają uwagi. Kwestie komunikacji, to jest tak naprawdę kluczowa kwestia w tej sprawie, bo można było to wszystko wyjaśnić od razu, a dopiero dzisiaj w nocy pojawił się oficjalny komunikat rzecznika Pentagonu, który jasno wyjaśnił, o co chodzi, co się wydarzyło i jakie są kolejne kroki. Więc minęło bardzo wiele dni. No i tak sojusznikami się nie robi. Tak się nie robi z partnerami, z którymi się liczy i widać, że no, Polska jest tym słabszym sojusznikiem w tym zestawieniu ze Stanami Zjednoczonymi i Stany Zjednoczone zdają sobie z tego doskonale sprawę.
0: Ta dzisiejsza wizyta generała Mahoneya, czyli no, drugiego najważniejszego amerykańskiego oficera, miała nas uspokoić trochę?
1: Zdecydowanie tak. Miała nas uspokoić, miała pokazać, że priorytety, jeśli chodzi o obronę wschodniej flanki NATO, się nie zmieniają, że może się zmienić pewien rozkład, układ sił Stanów Zjednoczonych czy lokalizacja wojsk. Ale to też jest chyba takie zaproszenie do rozmowy, bo póki jeszcze nie mamy tych oficjalnych, finalnych decyzji, to też jest ten moment, kiedy strona polska może wykorzystywać wszystkie możliwości, jakie ma, czy to rządowe, czy to prezydenckie, czy to dyplomację publiczną, żeby wpływać na Amerykanów, żeby pokazać Donaldowi Trumpowi i jego rządowi, że Amerykanom po prostu opłaca się inwestowanie w obecność tutaj w Polsce, w zabezpieczenie wschodniej flanki NATO. I chyba to jest ten moment, kiedy wszyscy powinni ze strony polskiej no, starać się wykorzystać wszystkie kanały wsparcia, jakie istnieją, po to, żeby tę polską wizję, ale też wizję, która może być atrakcyjna dla samego prezydenta Stanów Zjednoczonych, starać się przekazać i zaprosić ich do tego, żeby no, wzięli jak najwięcej tych argumentów, które są dla nas istotne, pod uwagę.
0: I to jest między innymi zadanie dwóch wiceministrów obrony narodowej, którzy od wczoraj są w Waszyngtonie. Za 2 godziny zdadzą dziennikarzom sprawę ze swoich spotkań i w Departamencie Obrony, i w Kongresie, i w innych miejscach. Zobaczymy, Co udało im się wskórać? Magdalena Górnicka-Partyka, autorka podcastu Stan Wyborczy o polityce w Ameryce, była moim państwa gościem. Bardzo serdecznie dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.
0: A za chwilę sprawdzimy, gdzie w Polsce najczęściej i najwięcej jeździ się bez biletu.

0: 366 milionów złotych. Z danych Krajowego Rejestru Długów wynika, że tyle są winni Polacy przewoźnikom za to, że jechali bez biletu. No i niechlubne pierwsze miejsce pod względem zadłużenia za taką jazdę na gapę należy do mieszkańców województwa łódzkiego, bo oni są winni ponad 123 miliony, czyli ponad 1/3 zadłużenia całej Polski. Sporo. Na drugim miejscu znajduje się Wielkopolska, na trzecim Mazowsze. A Joanna Karp zapytała mieszkańców Łodzi, czy zdarza im się jeździć bez biletu?
1: Czy zdarzyło się pani kiedyś jechać bez biletu?
2: No nie, bo ja już jeżdżę bez biletu.
1: A wcześniej?
2: Wcześniej? Może nieraz. Trzeba młodych spytać, bo ja stara to już jeżdżę bez biletu legalnie.
3: Ja jeśli jeżdżę, to na ogół z biletami, a jeśli już naprawdę jeżdżę bez biletu, to tylko jeden przystanek.
4: Tak, zdarzyło mi się, ale nie celowo. To znaczy zazwyczaj jeżdżę na migawce, więc kiedyś się skończyła i jechałam niestety na gapę.
1: Ale celowo nie.
4: Nie. Staram się tego unikać, bo lepiej wydać te kilka złotych na bilet niż później na mandat, więc staram się nie.
5: Tak, zdarzyło mi się, ale to dawno już było i to po prostu się zagapiłem i musiałem zapłacić.
6: Piotr Wasiak z biura prasowego łódzkiego MPK zaznacza, że Łódź jest dużą aglomeracją z rozbudowaną komunikacją miejską, co przekłada się na większy ruch i liczbę kontroli.
7: Myślę, że też ta liczba, jeśli chodzi o kwotę wpisaną do Krajowego Rejestru Długów, to wynika ona też trochę z lat wcześniejszych, że ten dług się za tymi osobami ciągnie i tak naprawdę jest to część osób, która tego długu

0: albo nie ma się rozpłacić, albo po prostu nie zamierza. Natomiast z ostatnich takich danych, raportów wiemy, że ta liczba osób podróżujących bez ważnego biletu spada i to dość znacząco. I to spada mimo utrzymania liczby kontroli. W 2023 dla przykładu mieliśmy około 82 tysięcy wystawionych opłat dodatkowych, natomiast w 2025 roku było to już niecałe 58 tysięcy.
1: Jak zaznacza Andrzej Kulik z Krajowego Rejestru Długów, mimo podobnej liczby osób zadłużonych, skala zadłużenia różni się znacząco między regionami. Na Mazowszu wynosi około 45 milionów złotych, podczas gdy w Łódzkiem sięga 123 milionów złotych.
2: Widać, że tutaj jest spora różnica, natomiast tu od razu też chciałbym uspokoić, to niekoniecznie znaczy, że łodzianie są mniej rzetelni czy mniej uczciwi, czy częściej jeżdżą bez biletu. To może też być efekt tego, że na przykład przewoźnicy z Łodzi po prostu bardziej energicznie, bardziej skutecznie dochodzą zaległości od tych, którzy jeżdżą, a nie płacą. Niekoniecznie są to długi, które powstały w Łodzi czy w województwie łódzkim, bo my identyfikujemy dłużnika po pierwsze po PESEL-u, a po drugie przypisujemy go do województwa, w którym ma stały adres zameldowania. W związku z tym, jeżeli ktoś na przykład zameldowany jest w Łodzi, ale pojedzie do Warszawy i tam nie zapłaci za bilet, no to przypisany jest do Łodzi.
0: Warto też dodać, że od tego roku działa również taryfa przystankowa. Być może kiedyś osoby pomyślały sobie, a chcę przejechać 2-3 przystanki, nie będę kasował biletu 20-minutowego, bo to mi się nie opłaca. Spróbuję, przyjadę na klapę. No teraz, mając tą taryfę przystankową, no wystarczy, że zapłacimy tam 1,50 zł, 2 zł za te 2-3 przystanki, więc to naprawdę są niewielkie kwoty, a nie ryzykujemy tym, że natrafimy na kontrolerów i dostaniemy taką opłatę dodatkową, która wynosi 504 zł, więc no tutaj naprawdę nie warto ryzykować.
3: Tam się pojawiło takie zdanie, ja nie jeżdżę na gapę, bo ja jeżdżę na migawce, bo tak się w Łodzi nazywa bilet miesięczny. Zresztą teraz już nie tylko potocznie, ale i oficjalnie, bo to taka specjalna karta w Łodzi. Migawka. To jest Ekspres Jedynki.

0: I tak w rytmie przeboju Fleetwood Mac minęła nam już 17:31.
1: Skrót aktualności, Andrzej Kocjan. Premier Donald Tusk w Gdańsku o zmianie władzy w Budapeszcie i wizycie w Polsce Petera Modziora.
2: Europejska wiosna znowu wystartowała.
1: Gdańsk to ostatni przystanek na trasie pierwszej zagranicznej wizyty nowego premiera Węgier. Kancelaria Sejmu nie wstrzyma finansowania biur poselskich Zbigniewa Ziobry oraz Marcina Romanowskiego. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty mówi, że w polskim systemie prawnym brakuje przepisów pozwalających na taki ruch.
3: Nikt w Polsce nie przewidział takiej sytuacji, że były minister sprawiedliwości będzie potencjalnie oskarżany o przywództwo w zorganizowanej grupie przestępczej.
1: Sukcesem zakończyła się wyjątkowo trudna operacja w szpitalu w Tarnowskich Górach. Lekarze usunęli 47-letniej pacjentce 25-kilogramowy guz jajnika.
4: Pani Justyna otwarcie przyznała, że żałuje, że ze strachu nie zgłosiła się do szpitala już rok temu, wtedy kiedy były takie wskazania.
1: Nasz MSZ odradza podróże do Boliwii, a szczególnie do stolicy tego kraju. Więcej w aktualnościach za pół godziny. Polskie sieci elektroenergetyczne odnotowały dzisiaj rekord generacji prądu elektrycznego ze źródeł fotowoltaicznych. Przed południem fotowoltaika po raz pierwszy pracowała z mocą powyżej 14 tysięcy MW. Krajowe zapotrzebowanie na moc wynosiło wtedy 19 tysięcy. Pełne wydanie aktualności o 18:00.
0: A w Ekspresie Jedynki już za chwilę o tym, co zmienia się w przepisach dotyczących najmu krótkoterminowego, bo dziś wchodzi w życie rozporządzenie unijne w tej sprawie.

0: I w Ekspresie Jedynki czas na tematy ekonomiczne.
1: Ekspres gospodarczy.
0: A powiemy konkretnie więcej o zmianach w najmie krótkoterminowym, bo dziś w życie weszło unijne rozporządzenie w tej sprawie. Co to oznacza dla osób, które korzystają z takiego najmu, na przykład z platform rezerwacyjnych? O tym Justyna Golonko.
2: Te nowe unijne regulacje przede wszystkim nakładają obowiązek rejestracji lokali przeznaczonych na wynajem krótkoterminowy. Chodzi tu o mieszkania, domy czy pokoje udostępniane odpłatnie na okres nieprzekraczający 30 dni. Takie miejsca będą teraz w Unii rejestrowane, wyjaśnia Jarosław Sadowski, główny analityk rankomat.pl.
3: Od dziś w sytuacji, kiedy szukamy sobie oferty najmu, na przykład jakiegoś weekendowego, gdzieś chcemy wyjechać za granicę, to tam możemy zobaczyć właśnie taki specjalny numer, który właściwie potwierdza, że to mieszkanie zostało zgłoszone do odpowiedniego rejestru, więc dzięki temu no, mamy większą pewność, że to mieszkanie naprawdę istnieje, że nie jest to czasami jakieś oszustwa, bo zdarzały się takie sytuacje, a dzięki temu też państwa członkowskie mają więcej informacji na temat, ile jest takich mieszkań, gdzie one są zlokalizowane, więc przede wszystkim jak na razie chodzi o to, żeby była większa przejrzystość, że my mamy, widząc ten numer, mamy pewność, że to jest właśnie legalne, zgłoszone mieszkanie do rejestru, a z drugiej strony państwo ma więcej informacji i jest w stanie regulować ten rynek.
2: I walczyć z szarą strefą, ale też w lepszy sposób kontrolować ten sektor rynku, bo ta zwiększona kontrola jest tu bardzo potrzebna, dodaje Bartosz Turek, ekspert rynku nieruchomości.
4: Niestety trzeba mieć świadomość, że taki niekontrolowany rozwój najmu krótkoterminowego ma wpływ na ceny nieruchomości, na czynsze najmu, prowadzi też do na przykład wymierania centrów miast albo takich lokalizacji szczególnie popularnych wśród turystów. No powód jest prosty. Jeżeli rosną ceny nieruchomości, turystów jest coraz więcej, no to coraz mniej takich tradycyjnych mieszkańców stać na to, aby w danej lokalizacji mieszkać. Do tego no na przykład likwidowane są sklepy spożywcze czy na przykład pralnie. Mamy mniej szewców, mamy mniej punktów dorabiania kluczy, a za to powstają sklepy z pamiątkami i kawiarnie, bo tego potrzebują turyści. Jeszcze do tego, jeżeli mamy dużo lokali wynajmowanych na krótki termin, no to istnieje ryzyko, że no, lokatorzy nie będą dbać o części wspólne, czyli będą dewastować na przykład klatki schodowe, że będziemy mieli hałas. To wszystko powoduje, że tam, gdzie w niekontrolowany sposób rozwija się najem krótkoterminowy, tam po prostu tacy zwykli mieszkańcy mogą nie chcieć mieszkać.
2: Bo to też jest kwestia uciążliwych sąsiadów. Nasz kraj z wprowadzeniem tych unijnych przepisów ma opóźnienie, ale dziś minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki zapowiedział, że nowe regulacje dotyczące najmu krótkoterminowego zaczną obowiązywać w Polsce już jesienią tego roku.
5: Nie rewolucja, tylko ewolucja. Chcemy, żeby te wszystkie najważniejsze zmiany jakby zaczęły obowiązywać, ale po tym zbliżającym się sezonie wakacyjnym właśnie w taki sposób, żeby spokojnie i kwestie samorządów, bo to jest też przygotowanie się w sposób odpowiedni do przygotowania odpowiedniego rejestru i pewnych decyzji. To wszystko odbywało się w taki sposób, żeby ewolucyjnie wchodziły już od jesieni tego roku.
2: Oby, bo te przepisy są bardzo potrzebne. Eksperci mówią o tym, że istotne jest i uporządkowanie tego rynku, ale też ochrona prawa mieszkańców do spokoju. Jak mówi Eryk Baczyński, przewodniczący Stowarzyszenia Miasto jest Nasze, to mieszkańcy powinni mieć większy wpływ na to, gdzie ma rozwijać się taki najem krótkoterminowy.
6: Wiemy, że zjawisko turystyfikacji jakby jest zjawiskiem ogólnoeuropejskim i nie ma powodów, do których Warszawa czy Kraków miałyby być tutaj różnicowane względem Berlina czy Barcelony, gdzie takie przepisy już od dłuższego czasu istnieją. Wiemy, że Polska staje się coraz modniejszym kierunkiem wyjazdowym. Przede wszystkim chcemy, żeby większe władztwo w decydowaniu na temat tego, jakie lokale są usługowe w budynku, miały wspólnoty mieszkaniowe, żeby tutaj był wymagany jakiś dialog z reprezentacją mieszkańców, a właścicielami tych mieszkań. I oczywiście to by było uzależnione od skali tego wynajmu w ciągu roku, czyli od jakiegoś tam limitu dni. Poza tym chcemy też, żeby takie mieszkania były lepiej oznakowywane, żeby na takich drzwiach takich mieszkań był też kontakt do właściciela, do którego mieszkańcy mogliby zgłaszać

0: zaprzeć wszelkich nieprawidłowości wynikające tak, z użytkowaniem mieszkań przez tych turystów.
1: Co ważne, przedstawiciele branży najmu krótkoterminowego także uważają, że regulacje na tym rynku są potrzebne, bo ułatwią one planowanie i prowadzenie biznesu, a także zlikwidują szarą strefę, mówi Grzegorz Żurawski, prezes Polskiego Stowarzyszenia Wynajmu Krótkoterminowego.
2: Bardzo żałujemy, że polskie przepisy nie wchodzą już dzisiaj i będziemy musieli czekać na wejście w życie ustawy tak naprawdę do jesieni, bo likwidacja szarej strefy jest potrzebna jak najszybciej i tak naprawdę już osoby, które będą próbowały ominąć przepisy, będą miały dużo większe kary, ale cała funkcjonalność systemu rusza dopiero jesienią. Przede wszystkim osoby, które nie będą prowadziły działalności gospodarczej, nie będą mogły w żaden sposób świadczyć usług najmu krótkoterminowego, bo będą im za to groziły kary do 50 tysięcy złotych za każdą publikację oferty bez numeru z nowej centralnej ewidencji obiektów noclegowych.
1: Według zapowiedzi rząd zajmie się projektem ustawy w sprawie zmian w najmie krótkoterminowym w przyszłym tygodniu.
3: A jeśli tak się stanie i poznamy szczegóły nowych przepisów, to będziemy Państwa o tym oczywiście na bieżąco informować. Tematem zajęła się Justyna Goronko.
4: Jedynka. To jest radio.
3: No za chwilę sprawdzimy, jak poradzić sobie z upałem w wielkich miastach. I czy na przykład więcej zieleni rzeczywiście je schładza. To jest Ekspres Jedynki.

0: A teraz w Ekspresie Jedynki o problemie, jaki pojawia się w bardzo wielu europejskich aglomeracjach miejskich. Chodzi o tak zwane wyspy ciepła, czyli miejsca najczęściej znajdujące się w śródmieściu, które nagrzewają się dużo bardziej niż otaczające je tereny pozamiejskie. No a gwałtowne ulewy potrafią tam zatkać kanalizację deszczową. Odpowiedzią na to jest zazielenianie współczesnych miast. I o tym rozmawiają w Białymstoku eksperci z polskich i zagranicznych uczelni czy instytucji.
1: Najbardziej narażone na tego typu rzeczy, jak miejska wyspa ciepła, czy spływ powierzchniowy przy nawalnych deszczach, są narażone strefy śródmiejskie.
2: Doktor inżynier architekt Kamil Rawski z Politechniki Białostockiej.
1: Gdzie te uszczelnienie powierzchni jest bardzo duże i ta woda po prostu po opadzie nie ma dokąd się udać i najczęściej przeciąża nam kanalizację deszczową. No i tutaj wkracza szereg rozwiązań z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury, która, jak sama nazwa mówi, zielona to jest oczywiście roślinność wszelkiego rodzaju, natomiast niebieska to jest woda. I chodzi o wzorowanie się na tym, jak działa natura. Takie rozwiązania, jak widzimy w środowisku naturalnym, na przykład mokradła, staramy się zaimplementować w środowisku miejskim z wykorzystaniem roślin czy też podłoża. No i właśnie tego typu rozwiązaniem mogą być ogrody deszczowe, które mają odpowiednio zakomponowane ukształtowanie terenu, odpowiednio zaprojektowane warstwy, które znajdują się pod ziemią, ale również na przykład zielone dachy, które pozwalają nam zretencjonować część wód opadowych i spowolnić ten odpływ, przez co woda, która spadła wcześniej, ma szansę spokojnie sobie odpłynąć.
3: W Unii Europejskiej istnieją bardzo ściśle określone ramy instytucjonalne, polityczne, służące temu, żeby wprowadzić strukturę tego procesu.
2: Szef Światowej Sieci Zielonej Infrastruktury Luigi Opetito.
3: Istnieją dyrektywy i rozporządzenia, które nakładają obowiązki na europejskie miasta do tego, żeby miasta stosowały zieloną infrastrukturę. Dodatkowo kraje przygotowują swoje plany przywrócenia natury, Nature Restoration Plans, i przygotowują swoje strategie po to, żeby wprowadzić zazielenianie również dachów. I jak zwykle świetnym przykładem do naśladowania są Niemcy, które są najlepsze, jeśli chodzi o takie rozwiązania w miastach. Wiele obecnych budynków, które mają płaskie dachy, niestety nie zostało do tego konstrukcyjnie przystosowanych, żeby móc na nich umieścić zielone dachy.
2: Architekt i urbanista Diru Tahani.
3: Natomiast nowe budynki buduje się tak, żeby można było na nich umieścić zielone dachy. Głównie takie zielone dachy umieszczane są na dachach instytucjonalnych, czyli na dachach na przykład uniwersytetów, uczelni. Biznes przyjmuje te rozwiązania trochę wolniej. Na przykład w Waszyngtonie sugeruje się ludziom, żeby stosowali zielone dachy. Dodatkowo zachęca się użytkowników budynków do takich inwestycji poprzez obniżenie podatków i dostaje się też różnego rodzaju zniżki, na przykład za poprawę ocieplenia budynku.
4: Zaczynamy odbetonowywać.
2: Prezes Polskiego Stowarzyszenia Dachy Zielone Marta Weber-Siwirska.
4: Przykładem mogą być parkingi, które zaczynają stosować nie tylko taki wylany asfalt, ale tak zwaną ekokostkę, czyli ażurowe wypełnienia betonowe, pomiędzy którymi woda może przesiąkać, albo bywają też ogrody deszczowe na parkingach, czyli pomiędzy miejscami parkingowymi są miejsca zieleni, na które ta woda spływa. Tam może być gromadzona czasowo lub po prostu wolniej odprowadzana do kanalizacji. Na razie jest ich mało, ale są naprawdę dobre przykłady. Takim całkiem świeżym może być lotnisko w Katowicach, gdzie właśnie takie rozwiązania zastosowano na parkingu przy lotnisku. Tam są i ściany z pną czy zastosowane, które zacieniają samą halę lotniska też, która jest oszklona, ale też przystanki autobusowe i też deszczowe ogrody w miejscach pomiędzy parkingami zostały tam wprowadzone. My przede wszystkim promujemy i zachęcamy do zazieleniania budynków. Do tego właśnie, żeby zielenią przykrywać budynki betonowe, które się najbardziej nagrzewają w czasie letnich upałów. Poza tym same dachy to są ogromne hektary w miastach, które w żaden sposób nie są zagospodarowane ani przygotowane na przyjęcie wody. Więc tutaj zielone dachy naprawdę ogromną funkcję pełnią, przechwytując tą wodę i spowalniając jej odpływ.
0: Tylko trzeba oczywiście w to inwestować, a niestety wciąż jeszcze w bardzo wielu miejscach nie traktuje się zieleni miejskiej, nawet takich zielonych dachów czy zielonych ścianek, o pełnoprawnej miejskiej infrastruktury. A na konferencji Zazielenianie Współczesnych Miast, która odbywa się na Politechnice Białostockiej, była z mikrofonem Hanna Kość. I tym tematem Ekspres Jedynki się kończy, ale po godzinie

0: Nie, 18:00 muzyczna jedynka. Zachęcam do słuchania. Maria Szabłowska już w studio. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Zbliża się festiwal w Opalu. Właśnie. 2 tygodnie z ogonkiem do niego i to właśnie festiwalowi opolskiemu będzie poświęcone.
1: Tak, to będzie poświęcone to wydanie muzycznej jedynki. Taka encyklopedia opolska, żeby państwa przygotować na to, co będzie się tam działo. Jedziemy dużą ekipą radiową, więc tych korespondencji, nie wiem, spotkań opolskich będzie wiele. Wszystko opowiemy. To jest taka tradycja, że Polskie Radio towarzyszy festiwalowi w Opolu, a mało tego, właściwie Festiwal Opolski narodził się w Polskim Radiu, a właściwie wymyślili go ludzie Polskiego Radia.
0: Mało kto o tym pamięta.
1: Tak, mało kto o tym pamięta, dlatego przypominam, bo to przecież no tyle lat i cały czas ten festiwal jest i rozwija się, a przy nim rozwija się miasto. To miasto, takie jak pamiętam z moich pierwszych festiwali, a miasto dziś, to są jakby dwa zupełnie inne miejsca. A ci miejscowi mieszkańcy mówią, że to wszystko dzięki festiwalowi, no bo to jest promocja niesamowita. Każde miasto chyba o takiej marzy.
0: Bez wątpienia, jeśli ktoś myśli o polskiej piosence, to od razu pojawia się skojarzenie z Opolem i o tym festiwalu, o jego historii, ale także i o muzyce, bo przecież to muzyczna jedynka po godzinie 18:00. Maria Szabłowska, zapraszam. Ekspres jedynki się kończy. Michał Strzałkowski. Do usłyszenia!

0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie.

0: o muzyce, o tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowit.
8: Marian, a więcej się nie da?
7: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
1: Reklama. Radio Kierowców.
10: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Dobre i bardzo dobre warunki podróżowania na większości polskich dróg, choć zdarzają się miejsca, gdzie tą spokojną jazdę może utrudnić nagła i gwałtowna burza. Tak jest na trasach Warmii, Mazur, a także Kujaw i Pomorza. Autostrada A2 między węzłem Sługocin a węzłem Modła w miejscowości Barłogi na 248 km zepsuła się ciężarówka i blokuje jeden pas jezdni w kierunku Warszawy. Droga ekspresowa S2, południowa obwodnica Warszawy, odcinek węzeł Warszawa-Lotnisko, węzeł Puławska, 469 km. Doszło tam do zderzenia auta dostawczego z 3 autami osobowymi. W efekcie mamy zablokowany lewy pas jezdni w kierunku Terespola, a korek ciągnie się od węzła Opacz aż po Puławską. Droga ekspresowa S6, odcinek węzeł Rusocin, węzeł Gdańsk Południe. W pobliżu Rotmanki na 345 km zderzyły się auto osobowe z ciężarówką. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Gdyni. Droga ekspresowa S8 i Krajowa 50, odcinek Ostrów Mazowiecka Brok. W pobliżu węzła Brok, na samym początku trasy, na jej pierwszym kilometrze ciężarówka wjechała do rowu, blokując łącznicę drogi ekspresowej S8 z Krajową 50. Ruch odbywa się przez węzeł Poręba oraz przez węzeł Nagoszewo. S8 od Mor po Annopol, korek dla jadących w stronę Białegostoku.
11: Jest 18. Tu program Pierwszy Polskiego Radia.
12: Aktualności jedynki.
11: Anna Kowalczyk.
12: Andrzej Kocjan. Premier Donald Tusk w Gdańsku o zmianie władzy w Budapeszcie i wizycie w Polsce Petera Modziora.
13: Europejska wiosna znowu wystartowała.
11: Kluczowe porozumienie z Polską w sprawie zmian w KPO, zatwierdzone decyzja Komisji Europejskiej.
12: Ciężki sprzęt na ulicach Zakopanego. Przed sezonem wakacyjnym ruszyły remonty dróg.
14: Wszystkich bardzo proszę o cierpliwość i wyrozumiałość.
11: Znak wiosny w Europie, tak premier Donald Tusk mówi o wizycie Petera Modziora w Polsce.
12: Ostatnim jej punktem był Gdańsk. Szefowie rządów Węgier i Polski spacerowali ulicami miasta. Potem wzięli udział w prodemokratycznym wiecu przed pomnikiem Neptuna.
13: Twoje zwycięstwo i twoja wizyta tu, w miejscu, gdzie narodziła się Solidarność, to jest bardzo ważny znak.

0: dla ludzi w całej Europie i na całym świecie, że europejska wiosna znowu wystartowała. Tak jak kiedyś wiosna ludów, Budapeszt, Warszawa, Polska, Węgry, Gdańsk, tak dzisiaj wszyscy w to głęboko wierzymy. Ta wiosna w Europie dzięki takim ludziom jak ty nigdy się nie skończy.
1: Przed pomnikiem Neptuna szefa węgierskiego rządu witał tłum mieszkańców Gdańska. Pojawili się też Węgrzy, do których Péter Modzior zwrócił się bezpośrednio.
2: Dziękuję, że tu jesteście z nami. Ta miłość, którą otrzymaliśmy w Krakowie, Warszawie i Gdańsku, jest niesamowita. Staramy się być za to wdzięczni i cieszymy się, że jesteście w tak pięknym kraju i że możecie przyczyniać się do tej tysiącletniej przyjaźni. Drodzy węgierscy przyjaciele, uważajcie na siebie i czekamy na wasz powrót do ojczyzny.
1: Premierzy Polski i Węgier w Gdańsku spotkali się z Lechem Wałęsą. Wcześniej w Warszawie Péter Modzior rozmawiał również z prezydentem Karolem Nawrockim, marszałkami Sejmu i Senatu, Włodzimierzem Czarzastym oraz Małgorzatą Kidawą-Błońską.
2: A wczoraj z kolei szef węgierskiego rządu spotkał się w Krakowie z kardynałem Grzegorzem Rysiem.
1: Komisja Europejska zatwierdziła kluczowe porozumienie z Polską w sprawie zmian w Krajowym Planie Odbudowy, ustaliła nasza brukselska korespondentka.
2: Chodzi o usunięcie z KPO dodatkowych opłat od aut spalinowych, które wpisał poprzedni rząd Prawa i Sprawiedliwości. Ta reforma zostanie zastąpiona inwestycjami w polskie ciepłownictwo.
3: To była najpoważniejsza przeszkoda w Krajowym Planie Odbudowy, która tak naprawdę blokowała Polsce wysłanie kolejnego wniosku o wypłatę pieniędzy z KPO. A czas nagli, bo w sierpniu upływa termin. Po wstępnym porozumieniu w ubiegłym tygodniu Warszawy z Brukselą w sprawie rewizji Polsce zależało na szybkim sfinalizowaniu procedur. Formalna zgoda Komisji Europejskiej była tak ważna, bo otwiera drogę do zatwierdzenia przez unijne kraje. Jak ustaliłam, ma to nastąpić 12 czerwca na spotkaniu ministrów finansów unijnych krajów. I wtedy Polska będzie mogła złożyć ósmy wniosek o wypłatę z KPO, spodziewając się przelewu we wrześniu. Dzięki temu Warszawa ma szansę wykorzystać całą dostępną pulę bezzwrotnych grantów z KPO, wynoszącą ponad 25 miliardów euro. Ze Strasburga Beata Płomecka, Polskie Radio.
1: Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza podróże do Boliwii, szczególnie do La Paz.
2: MSZ do 4 podniosło poziom ostrzeżenia dla osób planujących podróż do stolicy tego kraju. Na pozostałym terytorium obowiązuje 3 stopień ostrzeżenia.
1: Resort tłumaczy, że w Boliwii trwają gwałtowne manifestacje i blokady dróg, które najprawdopodobniej jeszcze się zaostrzą. Dlatego przemieszczanie się po tym kraju i jego opuszczanie może być utrudnione.
4: To są aktualności jedynki.
2: Zakopane rusza z remontami dróg przed wakacjami. Na ulicę miasta wyjechał ciężki sprzęt. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami, m.in. na drodze na Bystrę i na ulicy Grunwaldzkiej.
1: Burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz prosi turystów o cierpliwość.
5: Wreszcie pogoda na to pozwala, dlatego remonty rozpoczynamy teraz, także mam nadzieję, że do końca czerwca te remonty wszystkie się skończą. Wszystkich bardzo proszę o cierpliwość i wyrozumiałość, no bo te drogi już poprawić musimy.
2: Dłużej potrwa przebudowa ulicy Kasprusie. Jej dolny odcinek będzie zamknięty co najmniej do września.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: A teraz informacje sportowe. Filip Jastrzębski. Polscy siatkarze rozpoczynają towarzyski turniej Silesia Cup. W pierwszym spotkaniu w Sosnowcu rywalami biało-czerwonych są Serbowie. Polacy wygrali pierwszego seta do 23, ale w drugiej partii lepiej radzą sobie rywale, którzy prowadzą 24 do 22 i mają piłkę setową. W piątek w Katowicach Polacy zagrają z Ukraińcami, a dzień później z Bułgarami. Teraz piłka nożna i finał Ligi Europy, który zostanie rozegrany dziś wieczorem w Stambule. O najważniejszym meczu w historii klubu mówią piłkarze Freiburga, ale też ich kibice. Niemiecki zespół zagra z Aston Villą.
7: Ćwierć tysiąca muzyków odegrało klubowy hymn, wysyłając sygnał wsparcia dla zawodników i trenera od mieszkańców Fryburga Bryzgowińskiego. Historyczna Bryzgowia rzadko pojawia się nie tylko w polskich przekazach. W Bundeslidze SC Freiburg ugruntował jednak w ostatnich latach swoją pozycję tuż za ścisłą czołówką, a teraz podbija Europę. To byłby pierwszy tytuł w naszej historii, coś naprawdę szczególnego. Zrobimy wszystko, żeby spełnić to marzenie dla klubu, dla kibiców, dla nas samych. To największy mecz w naszej karierze. Zapowiada Christian Günther, zawodnik Freiburga od 20 lat. Nie tylko on pamięta jedyny dotąd finał, którym zagrali piłkarze spod granicy z Francją. 4 lata temu Puchar Niemiec nie został zdobyty po porażce 2-4 z Lipskiem. Z tym samym, którego w weekend w ostatniej kolejce Bundesligi udało się pokonać 4-1. Nie mamy nic do przegrania, a wszyscy

0: mają zagwarantowany Iga Świątek, Magdalena Fręch, Magdalinet, Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. Następne aktualności sportowe 5 minut po 20.
1: Pogoda.
2: Mało chmur i dużo słońca, tak jest teraz w przeważającej części kraju. Większe zachmurzenie na zachodzie, a na Warmii i Lubelszczyźnie możliwe opady deszczu i towarzyszące im burze. Na termometrach na ogół 20 stopni, chłodniej za to na Pomorzu, tam tylko 12 stopni, a najcieplej na Kujawach, do 23. Ciśnienie w Warszawie wynosi 1005 hektopaskali.
1: Klimat.
2: W większości kraju jakość powietrza jest dobra lub umiarkowana. W Olesnie i Malborku bardzo dobra. Niemal 40% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
6: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
8: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
9: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
10: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
9: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
10: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
11: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
1: Reklama. Autopromocja.
12: 21 maja, w czwartek, zaczyna się 27. Festiwal Folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja, a zainaugurują go laureaci Nagrody Jedynki.
13: Porywająca do tańca polsko-ukraińska grupa Hrajbery oraz Justyna Jary i elegancka kapela z fasonem grająca miejskie szlagiery zagrają dla Państwa ze studia imienia Władysława Szpilmana.
12: Po wejściówki można pisać na adres rckl@polskieradio.pl.
13: Zapraszamy na transmisję i do studia Mariana Krill
12: i Aleksandra Tykarska.
1: Autopromocja. Muzyczna jedynka.

Maria Szabłowska, dobry wieczór. Dzisiaj będzie trochę specjalne wydanie muzycznej jedynki, bo poświęcone prawie w całości festiwalowi w Opolu, kolejnemu festiwalowi polskiej piosenki, który zbliża się wielkimi krokami i na który to festiwal nasza ekipa jedzie w wyborowym, doborowym składzie. Będziemy Państwu wszystko opowiadać, raportować, ale żeby dobrze jakoś przyjąć to wszystko, co w Opolu dzieje się teraz, w Opolu, najważniejszym festiwalu polskiej piosenki, to postanowiłyśmy dzisiaj za nią Wil taką krótką, nie wiem, ściągę, podpowiedź o tym, co trzeba wiedzieć o historii festiwalu opolskiego, żeby przyjmować dobrze dzisiejsze jego wydania. I najpierw może komentarz, śpiewany komentarz osoby bardzo ważnej dla Opola, a tą osobą jest Czesław Niemen.

0: Czesław Niemen. Do historii opolskich festiwali wrócimy za chwilę, ale teraz...
1: Płyta tygodnia.
0: Płyta tygodnia to jest Love, Love, Love, tak zatytułowany krążek, a artysta nazywa się Steven Sanchez. Wyprodukowana została ta płyta przez producentów, którzy pracują także z Taylor Swift, z Edem Sheeranem, między innymi, i jest to płyta, która łączy inspiracje klasycznymi brzmieniami z nowoczesną popową produkcją i już zyskała wielką, wielką popularność. Oczywiście mamy dla Państwa egzemplarz płyty tygodnia. Trzeba wysłać do nas SMS pod numer 71 151, w treści napisać płyta i swe dane adresowe.

0: Maryla Rodowicz, niekwestionowana gwiazda opolskich festiwali, dziś brzmi tak.
1: I symbol szaleństwa.
0: I symbol szaleństwa od samego początku, co już się ujawniło w tym koncercie, co nie wiem, czy zdążymy o nim porozmawiać, nastroje, ale jeśli nie, to jeszcze się spotkamy z Krystyną Gucewicz w trakcie tego festiwalu, bo on już się zbliża wielkimi krokami. Maryla była bardzo ważną osobą dla Opola, dla festiwalu, ale jak tak sięgam pamięcią wstecz, to jednak Ewa Demarczyk te pierwsze lata, ona była tym
1: ale
0: największym objawieniem.
1: Nieporównywalne,
0: masz rację.
1: Mnie się wydaje, że jeżeli mówimy o Maryli, no szalonej naszej przyjaciółce, to jednak powiedziałabym, że od razu się stała i pozostaje legendą tego festiwalu. I ten festiwal też się zaznaczył na mapie piosenkowo-kulturalnej tym, że stworzył bardzo wiele legend niekoniecznie wśród ludzi śpiewających, bo legendarne były te koncerty, tak jak mówisz, Zielono mi, czy nastroje, ale były legendarne scenografie,
0: tak.
1: Jak Samotne drzewko, Marka.
0: Drzewo Solidarności, Marka, tak.
1: Były słynne ciuchy, jak legendarna metalowa zbroja, prawie nagiej Halusi Frąckowiak.
0: Która się bała wyjść, pamiętam to, bo bała się, że publiczność ją jakoś wygwizdże, bo to był szok kulturowy trochę.
1: Były legendarne przygody z cenzurą, to pamiętam doskonale, jak cenzura zdjęła otwierającą koncert piosenkę Agnieszki Osieckiej właśnie, Życie jak sztuczny miód, a w prasie lokalnej opolskiej, bo tak długo drukowały się gazety, rano ukazało się sprawozdanie z koncertu, w którym pierwsze zdanie brzmiało: Barbara Kraftówna wykonała piosenkę Agnieszki Osieckiej, sztuczny miód. Takie były nasze przygody, ale przede wszystkim była to ogromna przyjemność dla całego środowiska, które wówczas było naprawdę środowiskiem.
0: Było środowiskiem takim zintegrowanym, ludzie się lubili nawzajem. Teraz jest trochę inaczej, ale nie narzekajmy, bo ja chciałam wymienić inne bardzo ważne nazwisko dla Opola, dla festiwalu, ale i dla niej też. Ewa Demarczyk. Ja pamiętam, jak ją pierwszy raz usłyszałam tam.
1: To wszystko prawda, bo to był, po pierwsze, to było niezwykłe otwarcie właśnie tego zjawiska, jakie było Opole, a po drugie, muza Piwnicy pod Baranami konfrontowała się z przebojowymi piosenkami. Przecież równorzędną pierwszą nagrodę dostała piosenka Jeśli chcesz, proszę wstąp, drogę znasz.
0: Tak.
1: I to był zresztą świetny przebój. I myśmy się zakochali w kimś, takim jak Ewa Demarczyk, kto proponował coś zupełnie nowego. A przede wszystkim to, co jest bliskie mojemu sercu, poetyckość. I to był jeden kraniec, ale ciągle się będę upierać, że drugim krańcem naprawdę był żart, radość, dowcip. A pamiętasz, jak się wygłupialiśmy i zepsuliśmy cały koncert na 30-lecie PRL-u?
0: Tak, ale nie wiem, to jest długa historia, więc audycja nie jest tak. Może następnym razem opowiemy.
1: Nikt się niczego nie bał, po prostu wbrew temu, co się teraz opowiada o tak zwanej komunie, bo po prostu nie mieliśmy ciekawszych zajęć. To w całe serce wkładało się w żart, w show, w rodzaj juwenaliów właściwie.
0: To prawda, ale teraz ja bym chciała, żeby Ewa Demarczyk zaśpiewała, bo wydaje mi się, że gdyby ona nie zaistniała w Opolu, to trudniej by jej się było na pewno przebić do publiczności takiej niekrakowskiej, prawda, niepiwnicznej.
1: A mi się wydaje, że nie, że byłaby tak czy inaczej, bo jednak Zyga Konieczny i potem Zarycki, którzy tworzyli zręby jej repertuaru.
0: Fantastyczni kompozytorzy.
1: Tak, proponowali tak wysoką sztukę, która zawsze przepraszam za sformułowanie, walnie cię po uszach. No taka jest prawda, że możesz sobie śpiewać jakiś miły rap, ale za chwilę, jeżeli to będzie symfonia patetyczna Czajkowskiego, to oszalejesz.
0: No to za chwilę będzie też coś takiego, co walnie nas po uszach, bo to będzie
1: poproszę.
0: Grand Vals Brillant. Ewa Demarczyk.
1: Cuda.

0: Fantastyczne, zasłuchałam się. Ewa Demarczyk.
1: Tak, Ewa Madonna Demarczyk, tak, ale to nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale sądzę, że właśnie otwarcie uszu na zjawiska, które były powyżej rytmu i melodii refrenu, to jest ogromna zasługa Opola.
0: Ogromna.
1: A jednocześnie ten dystans i cudzysłów, bo jeżeli w 88 roku Jerzy Szczur niezapomniany wyszedł i zaśpiewał
0: Śpiewać każdy może.
1: Trochę lepiej lub trochę gorzej, tak. To w dalszym ciągu jest wizytówka tego festiwalu, ale on miał jedną kolosalną rolę do spełnienia, mianowicie promocyjną. Jak się zaistniało w Opolu, to się zaistniało.
0: To już się było, tak, to już się było na szczycie. Tak,
1: tych audycji telewizyjnych, tych wszystkich talent shows i tak dalej.
0: Pomysłów na promocję i tak dalej. I jakoś piosenki się pojawiały świetne. Ale ja chciałam jeszcze powiedzieć, Krysiu, że nie było też hoteli w Opolu. Pamiętasz, że mieszkałyśmy w Akademiku,

0: A na podłodze na dywaniku spał Janek Wołek, dla niego nie starczyło już w ogóle żadnego łóżka.
1: Tak,
0: nie było.
1: Kawał, ale ja ci bardzo dziękuję do dzisiejszego dnia, że budziłaś mnie o tej piątej rano, żebym mogła iść 5 kilometrów do teleksu, bo przecież nie było żadnych innych urządzeń ani telefonów na miejscu, żebym mogła do mojej gazety ukochanej nadać korespondencję, która wtedy już o 12 w południe ukazywała się w kioskach. Ale Janek, pamiętasz, on gdzieś nam przepadł i zostawił u nas gitarę. I tak. Myśmy tę gitarę taszczyły do Warszawy potem.
0: Pociągiem zresztą, bo nie miałyśmy jeszcze wtedy samochodu.
1: Tak, samochodu.
0: Ale chciałam powiedzieć o zjawisku cenzury na festiwalu w Opolu, bo właściwie dzisiaj jak słucham tych piosenek, to się dziwię tym cenzorom, że oni tacy byli łagodni, ale może chcieli nam pomóc jakoś.
1: Oni byli inteligentni, przepraszam.
0: Właśnie. Może tak, może tak.
1: Ja myślę, że nie mieli wytycznych, tylko znaczy ogólne tak, ale sami wiedzieli o co chodzi, że muszą wypuścić perskie oko.
0: Ja tu bym chciała wspomnieć Andrzeja Korzyńskiego, mojego ukochanego pierwszego szefa nieżyjącego wielkiego kompozytora, który był zięciem pana prezesa Sokolskiego.
1: Tak,
0: i on miał dostęp do jego ucha, do ucha prezesa Radiokomitetu i kiedyś powiedział panu Sokolskiemu, że cały ten Big Beat, który też o tym nie mówimy, ale Big Beat też był w Opolu, ale nie mamy już czasu, powiedział, że ten Big Beat to jest proletariacki ruch oddolny i trzeba go po prostu promować i to jakoś...
1: To było genialne.
0: To było naprawdę genialne.
1: To było genialne, to tak jak Stefan Kisielewski tłumaczył konieczność zwolnienia cenzury na jazz w Polsce, że to jest muzyka uciśnionych przez kapitalistów czarnych, prześladowanych ludzi.
0: No właśnie, takich się trzeba było imać różnych forteli. A jeśli chodzi o cenzurę na festiwalu, to chyba Jaskółka uwięziona Stana Borysa, wielki przebój. Stan Borys do dziś dnia dziękuję tej piosence i tamtemu festiwalowi, bo się strasznie bał, że to jest zbyt wysublimowany utwór, że on nie trafi do publiczności takiej festiwalowej. A on trafił bardzo, natomiast cenzorzy mieli ogromny kłopot, bo jak to uwięziona ta jaskółka? W PRL-u jaskółki były wolne przecież, prawda?
1: No, mieliśmy skojarzenia w ogóle po prostu niebywałe. Wszystko to, Agnieszka Osiecka zmieniała w tekstach to wszystkie słynne opowieści, że tam i mają coś tam 1200.
0: I lądują w jakimś mieście za te polskie 1200. A trzeba było zmienić na 2000.
1: Końcem
0: za te polskie 2000. Tak
1: jest. Ale to są bardzo w sumie łagodne wspomnienia.
0: Ale wiesz co, jak teraz to opowiadamy, to ja nawet nie mam pretensji do tych cenzorów, bo to brzmi zupełnie jakoś aż niewiarygodnie. Ale tak było, proszę państwa, tak właśnie było.
1: Oni byli wykształceni, byli posłuszni, ale jednocześnie mieli też, próbowali zachować twarz. Ja pamiętam, kiedy kabaretom się zaczynał w Opolu, nie było go w amfiteatrze, tylko zaczynał się, pamiętasz, w Wyższej Szkole Pedagogicznej.
0: Tak.
1: I tam raptem na próbie, myśmy łaziły wszędzie, prawda? Trzeba było pisać, gadać w radio, coś trzeba się było dowiedzieć o czymś przed koncertem. I spotykam tam mojego kolegę z grupy, z polonistyki, już po magisterium. I ja mówię, kurka wodna, a co ty tu robisz? A on mówi do mnie, cicho bądź, jestem cenzorem. I puścił wtedy cały ten kabareton, bo mu było wstyd. Ja mówię, zaraz rozgadam, jak coś skreślisz. Także takie były troszeczkę nieformalne, może stosunki, nie zachwycamy się, ale wszyscy ludzie pracowali gdzieś tam. No teraz też nie wszyscy są aniołami.
0: No to prawda. Wspomnienia o Polsce. Miałybyśmy ich jeszcze bardzo, bardzo dużo, ale być może wrócimy do tego tematu, proszę państwa, bo kolejny festiwal się zbliża i za każdym razem, jak przechodzę koło Papy Musioła pomnika teraz już, idąc do amfiteatru, to mówię mu dziękuję, bo gdyby oni wtedy jakoś sprytem, swoją mądrością, inteligencją, umiejętnością negocjacji nie doprowadzili do tego festiwalu.
1: Wywalczyli, naprawdę wywalczyli. Tylko wiesz co, nie mogę zrozumieć, dlaczego lepszy jest termin tak wczesny.
0: Tego myśmy nie wiem.
1: Myśmy zawsze, pamiętasz, obchodzili Noc Świętojańską.
0: Tak, tak,
1: Dodrą.
0: Tak.
1: No. Ale może teraz też jest fajnie, to znaczy na pewno jest inaczej, na pewno też się cieszą ludzie, ale na pewno nie włóczą się tak po

0: rynku i po knajpach jak my, bo jednak mogliśmy pić wino, śpiewać piosenki i jeszcze pracować. Nie wydaje mi się to niemożliwe.
1: I tym optymistycznym akcentem, Krysia, kończymy naszą rozmowę. Dziękuję ci bardzo. No, jeszcze wrócimy do tych opolskich wspomnień, no bo trzeba festiwal przybliżać radiosłuchaczom, bo to jest zjawisko niezwykłe, zważywszy na to, ile trwa.
0: Jest filar polskiego rynku, przepraszam za wyrażenie.
1: Tak, masz rację. Ale mówię, to współczesne wyrażenie, jak najbardziej.
0: Ale to się wszystko stamtąd sceniteczki wzięły.
1: Krystyna Gucewicz, dziękuję ci bardzo.
0: Mariusza Błoska, dziękuję ci bardzo.
1: I Stan Borys jest kółka uwięziona. Do usłyszenia.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Polska Ekstraklasa. Najbardziej nieprzewidywalna piłkarska Liga Europy. Ostatnia kolejka wyznaczy hierarchię na najbliższy rok. 18 drużyn, 9 stadionów i 9 sprawozdawców Polskiego Radia. Relacje, opinie i komentarze w Studiu S13 na antenie programu pierwszego Polskiego Radia. Sobota, 23 dzień maja, kilka minut po 17. Andrzej Janisz gwarantuje emocje.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
0: Reklama.
10: Ogłoszenie społeczne.
11: W Tanzanii rodzą się dzieci o białej skórze w czarnoskórej społeczności. To dzieci z albinizmem. Halima ma 7 lat, w kraju, gdzie słońce parzy jak ogień i skóra nie ma ochrony. Każdy dzień to ryzyko raka, ale to nie słońce jest najgroźniejsze. W Tanzanii zabobony zamieniają ciała osób z albinizmem w amulet na szczęście. Halima i jej rodzice żyją w ciągłym strachu. Fundacja Adra Polska od lat pomaga dzieciom z albinizmem w Tanzanii. Wejdź na naszą stronę www.adra.pl i sprawdź, jak możesz pomóc. Fundacja Adra Polska.
10: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
12: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Aura wciąż sprzyja zmotoryzowanym, choć synoptycy przestrzegają przed mogącymi wystąpić nagłymi i gwałtownymi burzami, szczególnie na drogach Warmii, Mazur, a także Kujaw i Pomorza. Jeśli chodzi o naszą drogową mapę utrudnień, bez zmian na autostradzie A2 między Sługocinem a węzłem Modła w miejscowości Barłogi na 248 km awaria ciężarówki sprawiła, że wciąż zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Warszawy. Służby drogowe informują, że skończyły się kłopoty na S2 na fragmencie południowej obwodnicy Warszawy między węzłem Warszawa-Lotnisko a węzłem Puławska na 469 km, gdzie po zderzeniu samochodu dostawczego z 3 autami osobowymi zablokowany był lewy pas w kierunku Terespola, a więc to utrudnienie przestało być aktualnym, natomiast korek wciąż pozostał i nie jest już tak długi, że zaczynał się przed węzłem Opacz i ciągnął się po Puławską, ale od węzła Opacz po Paluch ten korek jeszcze jest. Także jeszcze kilkanaście minut i zapewne się rozjedzie. Skończyły się utrudnienia na drodze ekspresowej S6 na odcinku węzeł Rosocin, węzeł Gdańsk Południe w pobliżu Rotmanki na 345 km na jezdni w kierunku Gdyni. Wciąż są utrudnienia na S8 i 50. Odcinek Ostrów Mazowiecka-Brok w pobliżu węzła Brok na samym początku trasy ciężarówka wjechała do rowu i zablokowała łącznicę

0: S8 z logą krajową numer 50.
1: Jest 19. Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Anna Kowalczyk. Trzej Polacy z zarzutami za szpiegowanie dla Rosji. Prokuratura ujawnia, jakie mieli zadania. Rządowa ofensywa w sprawie amerykańskich wojsk w Polsce. Wiceminister Cezary Tomczyk już po rozmowach w USA. Miliony na nowe trasy rowerowe. Roztocze chce przyciągnąć jeszcze więcej rowerzystów. Trzej mężczyźni podejrzani o szpiegostwo na rzecz Rosji są już w areszcie. To Polacy w wieku od 48 do 62 lat. Zatrzymali ich funkcjonariusze ABW na polecenie Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej. Według śledczych podejrzani przekazywali obcemu wywiadowi informacje, które mogły zaszkodzić Polsce. Wytwarzali materiały propagandowe i przygotowywali się do sabotażu i dywersji.
2: Jak mówi rzecznik prokuratury krajowej, prokurator Przemysław Nowak, podejrzani otrzymywali od przedstawicieli rosyjskiego wywiadu konkretne zadania o charakterze wywiadowczym do wykonania.
3: Polegające m.in. na uzyskiwaniu informacji, w tym o rozmieszczeniu wojsk NATO stacjonujących w Polsce. Przechodzili szkolenia strzeleckie oraz również w inny sposób przygotowywali się do dokonania w przyszłości aktów sabotażu na zlecenie obcego wywiadu.
2: Według śledczych mężczyźni zaangażowani byli też w działalność propagandową i dezinformacyjną.
3: Zarzuty dotyczą także wytwarzania i udostępniania materiałów o charakterze propagandowym i dezinformacyjnym na zlecenie rosyjskiego wywiadu oraz czynienie przygotowań do realizacji zadań o charakterze dywersyjnym i sabotażowym.
2: Podejrzani nie przyznali się do postawionych im zarzutów, a za zarzucane im czyny grozi od 8 lat więzienia do dożywocia. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok.
1: Wiceminister obrony Cezary Tomczyk po rozmowach w USA ogłasza, że Amerykanie utrzymają wysoką obecność wojskową w Polsce. Dodaje, że w najbliższym tygodniu szczegóły omawiać będą przedstawiciele rządów obu krajów oraz generałowie z USA i Polski.
4: Najważniejszy wniosek z rozmowy tutaj z administracją w Białym Domu jest taki, że Stany Zjednoczone utrzymają wysoką obecność wojskową w Polsce i że w ciągu najbliższych tygodni szczegóły dotyczące całej obecności amerykańskiej w Europie będą konsultowane z polskim rządem i z polskimi generałami.
1: Wcześniej minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz spotkał się w Warszawie z generałem Christopherem Mahoneyem, zastępcą przewodniczącego Kolegium Połączonych Szefów Sztabów USA. Po rozmowie szef MON-u przekonywał, że Amerykanie dopiero przygotowują nowy plan rozmieszczenia swoich wojsk w Europie. Niepokojące informacje z Ukrainy. Prezydent Wołodymyr Zełenski ostrzega, że Rosja może uderzyć z terytorium Białorusi. Zapewnia, że Ukraina przygotowuje się do takiego ataku.
5: Według Wołodymyra Zełenskiego dane ukraińskiego wywiadu mówią o planach rosyjskiej ofensywy w kierunku kijowsko-czernichowskim, czyli na terenach graniczących z Białorusią. Jak dodał, właśnie Białoruś może zostać wykorzystana przez Rosję do rozszerzenia wojny. Ukraiński prezydent podkreślił, nie wchodząc jednak w szczegóły, że Kreml ma 5 scenariuszy takiej ofensywy. O tym, że Rosja może próbować wykorzystać Białoruś do ataku na Ukrainę lub jeden z krajów NATO, Wołodymyr Zełenski wspominał już w zeszły piątek. Na początku pełnoskalowej rosyjskiej agresji to z terytorium Białorusi rosyjskie wojska uderzyły w kierunku ukraińskiej stolicy. Rosjanie wykorzystywali też Białoruś do ataków powietrznych na Ukrainę. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Raul Castro na celowniku administracji Donalda Trumpa jest amerykański akt oskarżenia wobec byłego prezydenta Kuby. Informuje o tym agencja Reutera, powołując się na przedstawiciela Białego Domu. Zarzuty mają dotyczyć zestrzelenia przez kubańskie lotnictwo wojskowe dwóch cywilnych samolotów należących do organizacji humanitarnej założonej przez kubańskich migrantów. Stało się to 30 lat temu. Zginęły wtedy 4 osoby. Wśród ofiar byli obywatele Stanów Zjednoczonych, a Raul Castro był wtedy ministrem obrony Kuby.
6: To są aktualności jedynki.
1: Roztocze ma się stać rajem dla rowerzystów. Powstanie 125 km nowych tras rowerowych. Mają być gotowe do końca grudnia. Projekt został dofinansowany z unijnego i rządowego budżetu. Dołożą się też okoliczne gminy.
7: Szlak rozpocznie się w Kraśniku i będzie wiódł wzdłuż Roztocza do Lubyczy Królewskiej w powiecie tomaszowskim, mówi marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski.
8: Te 125 km tej bezpiecznej drogi nam przyniesie przede wszystkim 14 miejsc obsługi rowerów.

0: stacji ładowania, do parkingi. Wszystko to, co służy rowerzyście.
1: Dla nas, samorządowców funkcjonujących na Roztoczu, to szansa na rozwój, przyznaje przewodniczący związku Wojciech Żukowski.
2: To otwarcie nowego rozdziału w wykorzystaniu potencjału Roztocza, bo przypominam, że jest to teren ogromnie bogaty przyrodniczo, kulturowo, geograficznie, o czym świadczy fakt, że od 2019 roku Roztocze jest wpisany na listę UNESCO.
1: W województwie lubelskim powstało już 1700 km ścieżek rowerowych. Karolina Ryniak, Radio Lublin.
3: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
3: W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, mniej chmur w pasie od Warmii i Mazur przez Mazowsze po Małopolskę i Podkarpacie. Na zachodzie oraz w centrum możliwe przelotne opady deszczu. Na termometrach od 6 stopni na Podhalu, 8 na Pomorzu oraz Warmii i Mazurach, 10 w centrum, do 12 na Opolszczyźnie.
4: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
6: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
9: Kategoria trawienie.
10: Po jednej nutce.
9: Ciężko na żołądku.
10: A teraz?
9: Uczucie pełności.
10: Dobrze, i ostatni.
9: Gazy.
10: Świetnie, a co można na to zaradzić?
9: Najlepiej zastosować Trawisto.
11: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
12: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
13: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
4: Reklama. Autopromocja.
14: Cztery pory roku. Książka i szelest kartek, czy słuchawki i audiobook. Co lepiej wpływa na pamięć, koncentrację i wyobraźnię oraz jak nasz mózg odbiera czytanie i słuchanie historii. W audycji także o roślinach, które w połączeniu ze słońcem mogą powodować bolesne podrażnienia skóry i jak się przed nimi chronić. Oraz o tym, czy szczęście i pech to tylko kwestia naszego nastawienia.
3: Czekamy na Państwa od 9:00, jutro w czterech porach roku. Sława Bieńczycka.
4: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
15: Leon XIV przypomniał Polakom nauczanie Jana Pawła II o Duchu Świętym. To Duch jest światłością sumień i pozwala nazywać po imieniu dobro i zło. Tematem katechezy była soborowa konstytucja o liturgii. Dzisiejsza audiencja ogólna miała ważną wymowę ekumeniczną. Był na niej obecny patriarcha kościoła ormiańskiego Aram I. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Duch Święty jest światłością sumień i pozwala nam nazywać po imieniu dobro i zło, powiedział dziś do Polaków Leon XIV. Papież przypomniał, że przed 40 laty, dokładnie w dniu swych urodzin, Jan Paweł II ogłosił encyklikę o Duchu Świętym.
16: Saluto cordialmente.

0: tej Polaki.
1: Pozdrawiam serdecznie Polaków. Przed 40 laty święty Jan Paweł II ogłosił encyklikę Dominum et Vivificantem, w której przypomniał, że Duch Święty jest światłością sumień i pozwala nam nazywać po imieniu dobro i zło. Oczekując Pięćdziesiątnicy, prośmy Ducha Bożego, aby swymi darami obudził ludzkie sumienia, odwrócił je od nieprawości, przemocy i wojny oraz odnowił oblicze ziemi. Wszystkich was błogosławię.
2: Kontynuując cykl kateches o dokumentach soborowych, Leon XIV rozpoczął dziś omawianie konstytucji o liturgii Sacrosanctum Concilium. Był to pierwszy dokument Soboru Watykańskiego II. Leon XIV podkreślił, że ojcowie soborowi, podejmując reformę obrzędów, pragnęli przede wszystkim pogłębić teologiczną refleksję nad liturgią. Skoncentrowali się zwłaszcza na misterium paschalnym Chrystusa.
1: Dokument ten uczy, że liturgia zanurza nas w tajemnicy męki, śmierci, zmartwychwstania i uwielbienia Chrystusa. Poprzez obrzędy i modlitwy oraz dzięki mocy Ducha Świętego Jezus sprawuje swoje kapłaństwo i uświęca Kościół, swoją oblubienicę, jednocząc ją ze swoją ofiarą złożoną Ojcu. Rzeczywiście, Chrystus jest obecny w głoszonym Słowie, w sakramentach, w szafarzach, we wspólnocie, a przede wszystkim w Eucharystii. Pozwólmy, by obrzędy, symbole, gesty, a przede wszystkim żywa obecność Chrystusa w liturgii, którą będziemy mieli okazję zgłębiać w dalszej części, kształtowały nas od wewnątrz.
2: Dzisiejsza audiencja środowa miała wyjątkowy charakter ekumeniczny. Obecny był na niej Aram I. To jeden z głównych patriarchów apostolskiego kościoła ormiańskiego. Papież powitał go na samym początku audiencji, podkreślił znaczenie braterskich relacji między obu kościołami i wezwał do modlitwy o pełną jedność, a także o pokój w Libanie i na Bliskim Wschodzie. Obecni na audiencji ormiańscy biskupi odśpiewali tradycyjną modlitwę za patriarchę. Normalnie jest ona zarezerwowana dla patriarchów ormiańskich. Tym razem przedmiotem modlitwy był sam papież. Strzeż Panie Świętej Stolicy Rzymskiej, aby pozostała niezachwiana. Niech żyje na wieki papież Leon, śpiewali ormiańscy biskupi.
3: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl. Program pierwszy Polskiego Radia.

0: Słuchają Państwo programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Eureka. Audycja popularno-naukowa.
2: Dobry wieczór Państwu. Dziś w Eurece powiemy o muzyce renesansu i baroku. Przedstawimy historię najstarszej polskiej organizacji humanitarnej, Polskiego Czerwonego Krzyża, a wcześniej przypomnimy postać Stanisława Stępowskiego, działacza społecznego i życiowego partnera pisarki Marii Dąbrowskiej. Zapraszam.
1: Jedynka. To jest radio.
2: Postać Stanisława Stępowskiego wpisuje się w szereg ważnych i wpływowych bohaterów XIX-wiecznej i XX-wiecznej Polski. W studiu jest ze mną pan dr Łukasz Mikołajewski z Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych, redaktor pamiętników Stępowskiego. Dobry wieczór panu.
3: Dobry wieczór.
2: Pochodził Stanisław Stępowski z Podola, które ukształtowało jego światopogląd niewątpliwie. Nie bardzo jednak popularny był w środowisku ziemiańskim, mówił bowiem o kolonizacji i krytykował kresowych Polaków.
3: Tak, należał on do tego środowiska, które starało się w ogóle nie używać słowa kresy. To pojęcie było związane właśnie z kolonizacją, podbojem Ukraińców, Białorusinów. Starał się wypracować inną tradycję w obrębie takiego demokratycznego, rewolucyjnego myślenia europejskiego. Chodziło o to, żeby narody nawzajem wspierały się w dążeniu do niepodległości i jak najbardziej uważał, że Ukraina powinna istnieć niezależnie od Polaków czy też Rosjan. Stanisław Stępowski

0: studiował w Dorpacie, czyli dzisiejszym Tartu w Estonii. W pewnym sensie to była międzynarodówka różnego typu rewolucjonistów, którzy trochę ze sobą współpracowali, trochę się uczyli od siebie nawzajem, trochę się kłócili. Stanisław Stępowski poprzez to doświadczenie dorastania na Podolu, poprzez obserwowanie bardzo krytycznie polskich ziemian, związał się z ruchem ukraińskim i również z ruchem polskich socjalistów. To była taka złożona tożsamość jego polityczna.
1: Wykuwali wspólne idee na uczelni.
0: Jeden z jego najbliższych przyjaciół, Stanisław Czekanowski, też opisuje, jak się pierwszy raz spotkali na łodzi, która płynęła w stronę Tartu, czyli ówczesnego Dorpatu. I Stępowski wyglądał w ogóle jak niepolski student, w tym sensie miał koszulę kosowo-worotkę.
1: Co to znaczy?
0: Taką specjalną, zapinaną w inny sposób koszulę. W związku z tym zastanawiali się razem z innymi przyszłymi studentami Stanisław Czekanowski, czy to nie jest przypadkiem na przykład Żyd z Kowna, albo kto to jest. Jakby on już na poziomie wizualnym nie do końca wpisywał się w wyobrażenie polskich studentów z dobrego domu. Stanisław Stępowski miał różne etapy zaangażowania politycznego. Po rewolucji 1905 roku działał jako właśnie polski ziemianin w ziemstwach na Podolu i był blisko, nie wiem, ruchu spółdzielczego ukraińskiego. To spowodowało, że był takim rzadkim przykładem właśnie polskiego ziemianina, który miał zaufanie działaczy ukraińskich politycznych i z tego skorzystał Piłsudski w momencie sojuszu Piłsudskiego z atamanem Simonem Petlurą i Stanisław Stępowski został zaproponowany przez polską stronę tego porozumienia jako minister rolnictwa. Sam Stępowski nie chciał prawdopodobnie być tym ministrem rolnictwa, bo uważał, że to nie jest na miejscu, żeby Polak ziemianin właśnie w tego typu resorcie działał, więc potem był ministrem zdrowia. To pokazywało jego zaangażowanie i rozumienie siebie jako i polityka polskiego, i ukraińskiego jednocześnie. W 1918 roku, kiedy powstawało na nowo państwo polskie, Stanisław Stępowski był wśród tych działaczy politycznych już tutaj w Warszawie, którzy na przykład pisali w taki sposób o kresach. Ze wspólnego gorzkiego doświadczenia wiemy, jak wszelkie polityki kresowe i kresy były zawsze gniazdem, skąd szła reakcja i zdziczenie na kraj cały. Wierzymy, że możliwe szybkie porozumienie demokracji Ukrainy i Polski wzmocniłoby stanowiska obu rządów tych państw, co leży oczywiście i w interesie demokracji ukraińskiej.
1: Tak, to jest obraz daleki od tych sielankowych opisów kresów. Ja myślę, że on sobie tam na tych kresach takimi słowami nie przysporzył przyjaciół. No mówimy o tym, jakim był człowiekiem, niewątpliwie autorytetem na takiej płaszczyźnie społeczno, powiedzmy politycznej, właśnie w tym ukierunkowaniu na Ukrainę, ale był też wielkim mistrzem loży masońskiej. I trzeba chyba powiedzieć, że szanowano jego poglądy.
0: Stanisław Stępowski inaczej wypowiadał się w wąskim kręgu przyjaciół, a inaczej z ludźmi nawet, o których nie miał zbyt dobrego zdania. Właśnie wydaje mi się, że on na jakimś poziomie właśnie potrafił współpracować nawet z ludźmi dosyć odległymi od siebie światopoglądowo. I to też widać właśnie w tej jego decyzji, żeby zaangażować się w ruch wolnomularski. Pisano o nim jako o czołowym działaczu wolnomularskim i to była pewnego rodzaju nagonka też. Ruch wolnomularski wcale nie był potężny w Polsce, ale bardzo ożywiał wyobraźnię kościoła katolickiego i prawicy polskiej w tamtym okresie. Podawano jego adres w prasie, mówiąc, że o, tutaj jest człowiek, który pracuje w instytucji publicznej i należy do ruchu wolnomularskiego i to była taka wizja macek z zagranicy, które przenikają państwo polskie i trzeba coś koniecznie z tym zrobić w retoryce narodowców.
1: Ale jednocześnie w związku z tym widać ogromną jego odwagę w tej sytuacji właśnie.
0: Tak, był przyzwyczajony do bycia w kontrze i trochę miał taki charakter, że miał świadomość, że życie często na tym polega, żeby próbować ponosić porażkę i się nie zniechęcać i działać dalej. Historia jego pokolenia jest też taką dającą wiele do myślenia historią ludzi, którzy marzyli o rewolucji, bardzo chcieli, żeby świat się zmienił, ale w momencie, kiedy ta rewolucja przyszła, gorzko się rozczarowali. Stanisław Stępowski w swoich wspomnieniach dodał przypis. Tutaj widać tą gorycz. Im dłużej żyję wśród Polaków najróżnorodniejszych kondycji i stanowisk społecznych, tym bardziej jestem skłonny mniemać, że najistotniejszą emanacją ducha, w cudzysłowie, polskiego jest obłęd endecki, nęcący dookoła nas niechęć i nawet nienawiść. Bardzo mocno jakoś wpisuje się w jakieś spory polityczne, które toczą się w Polsce do dzisiaj. O to, w jaki sposób wykorzystać szanse, które się tworzą przed państwem polskim i kiedy je niweczymy, jeżeli jakby nawiązujemy do tradycji, które zdaniem Stanisława Stępowskiego utrudniały pokojowe współistnienie, utrudniały wspieranie ruchów demokratycznych nie tylko w Polsce, ale i w krajach ościennych.
1: Nie sposób nie wspomnieć o wieloletnim związku z pisarką Marią Dąbrowską, która Bardzo wysoko ceniłam Stępowskiego.
0: Stępowski był trochę

0: takim opiekunem Dąbrowskiej, także w jej działalności zawodowej.
1: On był znacznie starszy.
0: Jest wiele opisów Stanisława Stępowskiego jako osoby jakoś tam wyjątkowej, robiącej wrażenie swoją wiedzą, swoim urokiem. Żona Maria Stępowska z kolei mówiła, że jest człowiekiem bardzo ujmującym dla innych, a dla najbliższych chłodnym.
1: Zajmował się działalnością wydawniczą. To ta działalność taka społeczna. Był członkiem wielu towarzystw. Związany z kilkoma bardzo ważnymi bibliotekami Warszawy.
0: Był wśród osób współtworzących Bibliotekę Publiczną na Koszykowej. Związany z takim ruchem właśnie, który w pewnym momencie postawił sobie za cel, żeby książki były dostępne nie tylko dla inteligentów, żeby to często były bardzo niskopłatne subskrypcje albo darmowe zapisy do bibliotek. To zostało storpedowane przez odłam katolicki warszawski. Nie podobało się Towarzystwu Dobroczynności to, że tam pojawiały się książki niekatolickie w treści pozytywistyczne i to w ogóle skończyło się posłaniem do aresztu dużej części działaczy warszawskich.
1: Pamiętniki Stępowskiego to zapis życia i czasów bardzo burzliwych, właśnie również po odzyskaniu niepodległości. I on miał bardzo szeroką perspektywę historyczną, ponieważ zmarł w 1952 roku.
0: Tak, tak, tak. I pamiętniki, które pisał głównie podczas okupacji w mieszkaniu na Polnej, gdzie mieszkał z Marią Dąbrowską, moim zdaniem to jest taka ukryta historia przełomu XIX i XX wieku, ale właściwie myślę, że w bardzo syntetyczny sposób ona pokazuje historię Europy, Europy Wschodniej. Fascynujący sposób, bo pokazuje też historię tego, co miało nie zostać zapamiętane. Bo najpierw Stępowski napisał swoje pamiętniki, a potem po jego śmierci Maria Dąbrowska doprowadziła do ich opublikowania przez Ossolineum w 1953 roku. I widać, jakie tematy nie mogły się znaleźć w polskiej pamięci. Stępowski również miał świadomość, że pewnych rzeczy nie może wypowiedzieć po II wojnie światowej, więc cały jeden tom jego pamiętników został ukryty. I nie było wiadomo, co się z nim stało. Dotarł do gabinetu rękopisów BUF w 1984 roku. Jeden z potomków Stępowskiego go tam wysłał i właściwie dopiero teraz możemy scalić historię jego życia. Opowiada, czym był XX wiek i z jaką skalą okrucieństwa to pokolenie musiało się zmierzyć, jakim wyzwaniem było opisanie tego. Pamiętniki Stanisława Stępowskiego wydają mi się bezcennym dokumentem, zarówno dokumentem II wojny światowej, bo on tam wtrąca też takie nawiasy, gdzie opisuje krótko, ale to, co się dzieje, też dokumentem właśnie tego, jak się tworzył świat dwudziestowieczny. Jest to bardzo ciekawe, w jaki sposób w pewnych okolicznościach kształtuje się pamięć, bo Stanisław Stępowski pod wrażeniem II wojny światowej wraca do czasów rewolucji rosyjskiej, walki o niepodległość Ukrainy i widać, jaki to jest wysiłek. Dla niego wspominanie tej przyszłości też był jakąś formą zabezpieczenia wiedzy o tej przeszłości, więc myślenia i troszczenia się o przyszłość, żebyśmy my znali historię. No i na przykład w pewnym momencie zniechęcony trochę notuje sobie tak. Trudno jest zabawiać się we wspomnienia, kiedy świat dookoła trzęsie się w posadach. Jak rozłożyć sobie materiał ogromnych przeżyć całego życia, kiedy nie ma się pewności jutra, kiedy państwa, małe wprawdzie i gwarantowane wielokrotnie, znikają jak efemerydy, a życie człowieka w zamęcie mobilizacyjnym gazowo-bombowym straciło wszelką wartość. Trudno, ale trzeba, chociażby dla rewindykacji tej wartości. W pamiętnikach też widać fascynujący sposób, jak zmieniał się sposób pisania o Żydach. Stępowski walczył z narodowcami, ale jednocześnie sam podzielał część uprzedzeń wobec Żydów. Ciekawie śledzić, w jaki sposób on pisze o kobietach. Znowu był socjalistą, który był zwolennikiem równouprawnienia kobiet, ale widać, że w bardzo licznych sytuacjach kobiety mu się mylą, zapomina, co one robią w sferze publicznej, interesują go bardziej jako żony kogoś niż osobne osoby. No i wreszcie jest to fascynujące pole do śledzenia tego, w jaki sposób różne nieheteronormatywne relacje, które w środowisku socjalistów były, są opisywane bądź pomijane. Starałem się w jakiś sposób wypuklać też część historii, którą możemy odnaleźć w pamiętnikach.
1: Dobrze jest przeczytać świadectwo czasów minionych. Książki napisane są staranną polszczyzną, aby poznać właśnie historię poprzez życie człowieka zaangażowanego w życie społeczne i nowocześnie pojmowaną, że tak powiem, sprawę polską. Moim gościem był pan dr Łukasz Mikołajewski z Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych, redaktor pamiętników Stanisława Stępowskiego. Bardzo panu dziękuję za rozmowę i za wizytę w studiu.
0: Dziękuję.
1: Słuchaczy zapraszam na drugą część Eureki. Powiemy o historii Polskiego Czerwonego Krzyża.

0: Jedynka. To jest radio.
1: Słuchamy audycji popularno-naukowej. To jest audycja Eureka w programie pierwszym Polskiego Radia. Wszyscy z pewnością znamy charakterystyczny znak Czerwonego Krzyża. Symbol organizacji humanitarnej, najstarszej w Polsce, która powstała tuż po odzyskaniu niepodległości. Przypomnimy historię tej struktury, jej początki na ziemiach polskich, a w studiu jest ze mną pan Michał Mikołajczyk z Polskiego Czerwonego Krzyża. Dobry wieczór panu.
2: Dobry wieczór.
1: PCK to organizacja pod znakiem braterstwa, takiego ponadnarodowego czy ponadwyznaniowego. Flaga biała z czerwonym krzyżem w zasadzie nigdy i nigdzie nie budzi kontrowersji.
2: Tak mówi konwencja genewska, tak mówią i późniejsze przepisy powstające na przestrzeni tych 160 lat. To ma być znak ochronny, ma chronić tych, którzy niosą pomoc. Na początku na polu walki, a później w miarę rozwoju sytuacji w innych okolicznościach stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia. I mówi, co do zasady tak jest, aczkolwiek niestety codzienność pokazuje, że czasami Czerwony Krzyż, czy odpowiednik Czerwonego Krzyża, Czerwony Półksiężyc, stają się celem ataków czy celem strzałów. I to budzi nie tylko przerażenie, grozę, ale to jest pogwałcenie wszelkich praw i norma.
1: No tak, to się dzieje w wyniku wojen na różnych terytoriach. Zaczynając od początku, czyli mamy rok 1919, założenie organizacji, której pierwszym prezesem zostaje hrabia Paweł Sapieha.
2: By powstało Stowarzyszenie Czerwonego Krzyża czy Czerwonego Półksiężyca, warunkiem takim sine qua non jest to, że państwo musi być niepodległe. Stąd, tak jak pani redaktor słusznie zauważa, styczeń 1919 roku, kilka miesięcy po odzyskaniu niepodległości, wzorem innych stowarzyszeń, bo pierwsze stowarzyszenia powstają 1863-64 rok, Czerwony Półksiężyc w latach 70. Jednoczą się idee, które funkcjonowały w zaborach i właśnie w Bristolu, w Warszawie. Ktoś kiedyś zapytał mnie, dlaczego w takim drogim miejscu taka organizacja? Jedną z inicjatorek była pani Helena Paderewska, żona premiera, współwłaściciela hotelu, i tam 18 stycznia 19 roku spotykają się ci wszyscy, którzy postanawiają, by te idee Czerwonego Krzyża funkcjonowały już w sposób oficjalny na terenie Polski.

0: bo wyzwań jest bardzo dużo. Jesteśmy właśnie po zakończeniu I wojny światowej, ale przecież konflikt zbrojny dookoła naszych granic. Scalamy w jedno państwo trzy tak zupełnie inne podmioty, organizmy, mentalności, kiedy mamy do czynienia z dziesiątkami tysięcy sierot, kiedy mamy epidemię i to na taką skalę, która wcześniej nie była znana. Ruch wojsk doprowadził do tego, że na przykład Hiszpanka czy tyfus dziesiątkuje i żołnierzy, i rodziny, ale i dzieci. I szczęśliwie angażują się osoby, no można powiedzieć, możne. Hrabia Sapieha, Paderewska. Ma to także wsparcie marszałka Piłsudskiego.
1: Generał Józef Haller.
0: Generał Józef Haller, dokładnie. Zostaje patronem Młodzieży Czerwonego Krzyża. Jesteśmy dumni niesamowicie, że dosłownie 2 lata później powstaje pierwsze szkolne koło Polskiego Czerwonego Krzyża. I patronem zostaje Haller. Ja mówię, jesteśmy dumni, bo ja sam kilkadziesiąt lat temu też w takim szkolnym kole zaczynałem.
1: Proszę powiedzieć o tej historii, która się toczyła właśnie w okresie międzywojennym. To jest czas, tak jak pan powiedział, unifikacji kraju, czas wojny również 20 roku. I prestiż PCK cały czas rośnie. W 1927 roku uzyskuje patronat honorowy prezydenta Rzeczpospolitej Ignacego Mościckiego.
0: Dokładnie, to bardzo ważne wydarzenie. Organizacja kilkuletnia dojrzała, okrzepła, sprawdziła się. Dochodzi także do zmiany z Polskiego Towarzystwa Czerwonego Krzyża właśnie na Polski Czerwony Krzyż. Otrzymujemy patronat prezydenta. Wtedy także powstaje idea honorowej odznaki Polskiego Czerwonego Krzyża, którą do dziś przyznajemy osobom czy instytucjom zaangażowanym w działanie na rzecz osób potrzebujących. To były czasy, gdzie Czerwony Krzyż rósł, krzepł, udowadniał potrzebę istnienia, mandat wśród społeczeństwa, pozyskując osoby światłe, możne. I w momencie wybuchu II wojny światowej Polski Czerwony Krzyż jest organizacją bardzo dobrze zorganizowaną. To my na przykład wprowadzamy korpusy sióstr Polskiego Czerwonego Krzyża, szkolimy dziesiątki, tysiące pielęgniarek. To także Polski Czerwony Krzyż jest prekursorem idei, która ma ponad 90 lat. Idei honorowego krwiodawstwa, pierwsze stacje przetaczania krwi, hematologia, to są naukowcy związani właśnie z Polskim Czerwonym Krzyżem. Dodam tylko, że samolotów, tylko samolotów mieliśmy 7. Tabor samochodów, sanatoria, szkoły. No i jednocześnie nauka tych rzeczy, które za moment, jak się okaże od 1 września, są tak niesamowicie potrzebne. Na przykład rejestracja osób zaginionych, poszukiwań.
1: Czyli również organizacja szkoleń. Wspomniał pan o tej infrastrukturze, ciężarówki z Czerwonym Krzyżem na przykład, ale to są również stroje tych osób, aby były rozpoznawalne.
0: Dokładnie. Takie jest właśnie zadanie też ochronne, informacyjne Czerwonego Krzyża, aby personel Polskiego Czerwonego Krzyża był odpowiednio oznakowany i ubrany. No i te zdjęcia pielęgniarek w śnieżno-białych uniformach właśnie ze znakiem Czerwonego Krzyża, czy ta opaska ze znakiem Czerwonego Krzyża, komuś mogłoby się wydawać, że to nie jest istotnym. Jest istotnym. Identyfikowanie kogoś, kto jest z Czerwonego Krzyża, kto niesie pomoc, kto nie powinien być celem ataków, no dosłownie za kilka lat ona znowuż odżyje. Chyba każdy z nas, niekoniecznie z Warszawy, zna zdjęcie małej sanitariuszki z Powstania Warszawskiego właśnie z opaską Czerwonego Krzyża.
1: Mówimy o działalności bardzo szerokiej, międzywojennej, prowadzenie szpitali, przychodni, szkoleń sanitarnych czy inicjowanie opieki zdrowotnej na wsi, bo to też była swego rodzaju nowość. Mówił pan też o tym, że zaangażowane były różne znane osoby, wiele różnych środowisk, Helena Paderewska, Józef Haller. Pisano również odezwy. Zbiorową ofiarnością stwórzcie nowy lud. Podczas zbiórki składajcie ofiary pieniężne, produkty żywnościowe, odzież, bieliznę. W najbliższych na ten czas sformowanych komitetach miejscowych lub też wysyłajcie pieniądze do Warszawy i tak dalej. Czyli szalenie ożywiona ta działalność.
0: Bardzo i co istotne, nie tylko w dużych miastach. Ja mam przyjemność, wyróżnienie być także prezesem Polskiego Czerwonego Krzyża na Mazowszu. To wszystko są funkcje społeczne. I na przykład mam oddział rejonowy w Mławie czy w Płocku, które szczycą się tym, że są jedne z pierwszych, które powstały na terenie Mazowsza. Czyli wszędzie byli ludzie dobrej woli. Na przykład lekarze, naukowcy, ziemiaństwo, duchowieństwo bardzo ideę podsycały, można powiedzieć, upowszechniały, bo tam niżej, w mniejszych ośrodkach było widać ogrom tych potrzeb. Wspomniała pani redaktor,

0: Pani profesor, polska muzyka barokowa układała się tak między stylem sarmackim a europejskim. I tu chciałabym przywołać jeszcze dwa nazwiska. Kapelmistrza Marcina Milczewskiego i Bartłomieja Pękiela, dyrygenta Katedry Wawelskiej.
1: Jest bardzo trudno powiedzieć, co jest polskie, co jest sarmackie, co jest włoskie, co jest ogólnoeuropejskie w XVII wieku, ponieważ muzyka bardzo się ujednoliciła, można powiedzieć. Co nie znaczy, że jeżeli polscy kompozytorzy, którzy uczyli się od Włochów, działających zresztą w kapeli, w której oni pracowali, na przykład wspomniany Marenzio, jak Aspilio Pacelli, Marco Scacchi, to są mistrzowie Milczewskiego, prawdopodobnie również Pękiela. To, że oni komponowali w stylu włoskim, było w gruncie rzeczy bardzo pożądane, ale nie znaczy to, że komponowali ściśle naśladując Włochów. Korzystali oni z materiału polskiego, popularnego w Polsce. W przypadku Milczewskiego najlepiej to jest widoczne w jego kanconach, a zwłaszcza w kanconie A duet na dwoje skrzypiec i basso continuo, która bardzo niesłusznie nazywana jest paryską. Nazywana jest w ten sposób dlatego, że znajduje się rękopis w Paryżu. W tym utworze bardzo wyraźne są cytaty z muzyki popularnej, którą udało się też odnaleźć w Polsce, co nie jest takie proste, ponieważ mamy bardzo słabo zachowane źródła, ale w tym wypadku są dokładnie cytaty utworów, które nazywamy dzisiaj popularnymi, były powszechnie znane w społeczeństwie. Jeżeli chodzi o Pękiela, to z kolei właśnie wykorzystywanie materiału pieśni religijnych popularne w Rzeczypospolitej w tamtych czasach.
0: Patrząc szerzej na rolę społeczną czy kulturotwórczą muzyki w renesansie i baroku, podkreślamy jej znaczenie na przykład w ceremonii, w polityce, w uroczystościach dworskich i wojskowych w okresie panowania nie tylko Stefana Batorego. Muzyką sławiono czyny króla, jego zwycięstwa, jego sukcesy militarne również.
1: Tak, zdecydowanie muzyka miała bardzo różne funkcje, związaną z liturgią oczywiście i być może była to podstawowa funkcja, ale równocześnie wszystkie przemarsze królewskie, witanie gości były związane z muzyką uliczną, wykonywaną przede wszystkim przez zespół trębaczy, ale również przez muzyków grających na instrumentach innych niż trąby oraz przez śpiewaków. Uroczystości jakichś triumfów najczęściej wtedy budowano tymczasowe budowle, łuki triumfalne czy inne konstrukcje, na których właśnie stawali sobie muzycy i grali i śpiewali na cześć króla czy innego wodza. Muzyka była również oczywiście w pokoju królewskim, da camera. Grali muzycy na instrumentach najczęściej, niż śpiewali również przy stole, czyli tak zwana, dzisiaj powiedzielibyśmy, do kotleta. Funkcji tej muzyki było ogromnie dużo. No i miała funkcję propagandową. I tutaj chciałabym wspomnieć o odkryciu. Hymn Omni Die Dic Marie, który był przez wiele stuleci przypisywany królewiczowi Kazimierzowi, czyli świętemu Kazimierzowi, że on był autorem tego hymnu. Okazało się, że to jest nieprawda. Naprawdę tym kompozytorem tego utworu był kapelmistrz Zygmunta III, a wcześniej Batorego Krzysztof Klabon, a utwór został uznany za skomponowany przez świętego Kazimierza właśnie w celach propagandowych, żeby w czasie, kiedy zabiegano o jego kanonizację, podkreślić jego wielką rolę nie tylko jako osoby świętej, ale również osoby, która potrafiła skomponować tak piękny utwór.
0: Proszę Państwa, pora kończyć niestety naszą opowieść na temat muzyki dworskiej i religijnej w pierwszej Rzeczpospolitej. Moim gościem była pani profesor Barbara Przybyszewska-Jarmińska z Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Dziękuję pani profesor za rozmowę i za wizytę w studiu.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: Słuchaczom dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Dobrego wieczoru. Katarzyna Jankowska.
2: Jedynka. Polskie Radio. Organizacje pożytku publicznego w programie pierwszym Polskiego Radia.
3: Fundacja powołana została, żeby uzbierać środki na leczenie i rehabilitację i powrót do sprawności.

0: naszego obecnego prezesa Sebastiana Luty, który uległ wypadkowi. Potrzebne były środki, żeby jak najbardziej go usprawnić.
1: Łukasz Wielgosz, członek zarządu Fundacji Avalon.
0: Kiedy okazało się, że tych środków udało się zebrać odpowiednio dużo, Sebastian podjął decyzję o zmianie na Fundację Avalon. Pełna nazwa to jest Fundacja Avalon, bezpośrednia pomoc niepełnosprawnym. I od tamtej pory działamy dla szerokiego grona osób z niepełnosprawnością. Od samego początku za naszą działalnością stoją określone przez nas wartości. To jest energia, to jest pasja, to jest drugi człowiek, relacja i zaufanie. To są wartości, które nam przyświecają w codziennym. Pracy.
1: W 2029 roku Fundacja uruchamia profesjonalny gabinet darmowej rehabilitacji i porad dla osób z niepełnosprawnościami.
0: Działamy na rzecz osób z niepełnosprawnością głównie ruchową przy rehabilitacji, ale przy na przykład rehabilitacji dziecięcej mamy również dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Początkowo faktycznie ruszaliśmy z samą rehabilitacją w 2009 roku. Chwilę później zaczęliśmy również działalność tak zwaną subkontową, czyli osoby z niepełnosprawnością za naszym pośrednictwem mogą pozyskiwać wtedy 1% podatku, dzisiaj 1,5% podatku na swoje potrzeby, ale to jest nie tylko 1,5% podatku, to przez cały rok są darowizny różnego rodzaju, różnymi kanałami. Staramy się umożliwić jak najwięcej metod pozyskiwania tych środków.
1: Fundacja Avalon aktualnie wspiera blisko 14 tysięcy osób z całej Polski.
0: W ramach kampanii Zbadaj się, nie odkładaj promujemy ideę tego, żeby korzystać z dostępnych obiektów medycznych. Na mapie dostępności mamy ich już zgromadzonych całkiem pokaźną pulę. To są obiekty, w których osoby z niepełnosprawnością mogą wyszukać specjalistów, którzy potrafią zbadać osoby z niepełnosprawnością. Nie boją się też tego badania, bo w wielu przypadkach jest tak, że specjalista po prostu boi się, chociaż tak naprawdę nie ma czego, ale to są też obiekty, które mają dostosowane fotele ginekologiczne, są dostosowane architektonicznie albo mają na przykład pętlę indukcyjną dla osób, które mają problemy z narządem słuchu.
1: Fundacja Avalon, bezpośrednia pomoc niepełnosprawnym, jest organizacją pożytku publicznego, którą można wspierać darowiznami, jak również przekazując 1,5% podatku dochodowego przy rozliczeniu rocznym. Więcej o organizacji na stronie fundacjaavalon.pl.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: 21 maja, w czwartek, zaczyna się 27. Festiwal Folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja, a zainaugurują go laureaci Nagrody Jedynki.
4: Porywająca do tańca polsko-ukraińska grupa Hrajbery oraz Justyna Jary i elegancka kapela z fasonem grająca miejskie szlagiery zagrają dla Państwa ze studia imienia Władysława Szpilmana.
3: Po wejściówki można pisać na adres rckl@polskieradio.pl.
4: Zapraszamy na transmisję i do studia Mariana Grill
3: i Aleksandra Tykarska.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
6: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
5: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
6: Ach, ci panowie z Media Expert.
5: Prawda?
7: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
12: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Kompleks. Odzyskaj balans.
13: Zdrowid.
14: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
13: to, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty

0: debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia.
1: Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
2: Reklama. Radio Kierowców.
3: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Coraz mniejszy ruch, coraz mniej zdarzeń i coraz mniej utrudnień na naszych drogach. Jednak proszę pamiętać o przestrogach meteorologów. Przestrzegają przed gwałtownymi burzami, które kierowcy będą mogli napotkać na drogach Warmii, Mazur, Pomorza i Kujaw, a także Mazowsza. Koniec kłopotów na autostradzie A2 między węzłem Sługocin a węzłem Modła w Barłogach na 248 km. Przypomnę, że doszło tam do awarii ciężarówki, która blokowała przez kilka godzin jeden pas w kierunku Warszawy. Teraz A2 przez jej 248 km w kierunku stolicy jedzie się bez utrudnień. Droga ekspresowa S6, odcinek węzeł Rusocin, węzeł Gdańsk Południe. W pobliżu Juszkowa na 347 km zepsuło się auto ciągnące lawetę i blokuje jeden pas jezdni w kierunku Gdańska. Skończyły się utrudnienia w innym miejscu trasy ekspresowej S6 na odcinku węzeł Rusocin, węzeł Gdańsk Południe w pobliżu Rotmanki na 345 km, gdzie po zderzeniu auta osobowego z ciężarówką zablokowany był jeden pas jezdni w kierunku Gdyni. Droga ekspresowa S8 i droga krajowa numer 50, odcinek Ostrów Mazowiecka-Brok w pobliżu węzła Brok. Na samym początku tej trasy, na jej pierwszym kilometrze, ciężarówka wjechała do rowu. Zablokowana została łącznica z drogi ekspresowej S8 na drogę krajową numer 50. Ruch odbywa się przez węzeł Poręba oraz węzeł Nagoszewo.
4: Jest 20. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Olaf Warzyński, dobry wieczór. Zapraszam na aktualności jedynki. Obecność wojskowa USA w Polsce pozostanie wysoka, zapewnia kierownictwo MON-u po rozmowach w Waszyngtonie.
5: Sojusz polsko-amerykański jest absolutnie kluczowy z punktu widzenia polskiego bezpieczeństwa.
4: Wizyta w Gdańsku wieńczy pobyt premiera Węgier w Polsce. Peter Modior wybrał nasz kraj na pierwszą podróż zagraniczną. Są prawomocne kary więzienia dla oskarżonych w sprawie wybuchu gazu w Szczyrku w 2019 roku. Jest pozytywny wniosek z rozmów polskich władz z administracją w Białym Domu. Stany Zjednoczone utrzymają wysoką obecność wojskową w Polsce, powiedział w Waszyngtonie wiceszef MON-u Cezary Tomczyk. Jak dodał, szczegóły w sprawie wojsk USA w Europie będą konsultowane z polskim rządem w ciągu najbliższych tygodni.
5: Z naszej perspektywy obecność amerykańska w Polsce, z naszej perspektywy ten sojusz polsko-amerykański jest absolutnie kluczowy z punktu widzenia polskiego bezpieczeństwa. To nie jest tylko kwestia samej obecności amerykańskiej, chociaż ona jest oczywiście kluczowa, ale to jest też kwestia wysłania jasnego sygnału Rosji, że jesteśmy w silnym sojuszu.
4: Obecność wiceministrów obrony Cezarego Tomczyka, a także Pawła Zalewskiego w Waszyngtonie ma związek właśnie z obecnością amerykańskich wojsk w naszym kraju. W zeszłym tygodniu media w USA informowały, że Pentagon wstrzymał planowaną rotację 4000 żołnierzy, którzy mieli przybyć do Polski. Wczoraj szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz po rozmowie z sekretarzem wojny Pitem Hegsethem poinformował, że żadna decyzja o zmniejszeniu zdolności wojsk amerykańskich w Polsce nie zapadła. Wczoraj Kraków, dziś Warszawa i Gdańsk. To drugi dzień wizyty premiera Węgier Petera Modiora w Polsce. W stolicy polityk spotkał się z polskimi władzami. W Gdańsku, dokąd pojechał po południu, rozmawiał z Lechem Wałęsą i spacerował po długim targu z szefem rządu Donaldem Tuskiem. Przy Złotej Bramie powitali premierów liczni gdańszczanie.
6: Bardzo się cieszymy ze zmiany władzy. W końcu, jak dzisiaj pan premier Tusk zauważył, po 16 latach przybywa z oficjalną wizytą do Polski premier zaprzyjaźnionego państwa, zaprzyjaźnionego narodu.
7: Dla nas to jest ważna waga i dlatego, że to jest spotkanie państwowe na wysokim szczeblu i pokazuje, że Gdańsk jest lubiany, że Gdańsk staje się miastem, gdzie naprawdę dzieją się ważne rzeczy.
4: Jutro rano premier Węgier uda się do Wiednia, a stamtąd

0: Pociągiem wróci do Budapesztu. Wizyta w Polsce to pierwsza zagraniczna podróż Petera Modziora po zaprzysiężeniu na szefa rządu. Wyrok już prawomocny. Sąd apelacyjny w Katowicach utrzymał kilkuletnie kary więzienia dla 6 osób w sprawie wybuchu gazu w Szczyrku. Chodzi o eksplozję sprzed 6,5 roku, która zabiła 8 osób. Oskarżeni zostali skazani na kary od 2 do 6 lat więzienia. Wśród nich jest szef firmy zlecającej przewiert gazociągu i dwaj wykonawcy zadania. Sąd drugiej instancji uznał, że ich zachowanie, choć nieumyślne, doprowadziło do tragedii.
1: W grudniu 2019 roku na ulicy Leszczynowej w Szczyrku podczas prac budowlanych uszkodzono instalację gazową. Pracownicy firmy budowlanej, specjalizujący się w przewiertach sterowanych, wykonywali podziemny przekop. Uszkodzenie rurociągu gazowego doprowadziło do wybuchu i zawalenia się trzykondygnacyjnego budynku. W wyniku tragicznego zdarzenia zginęła 8-osobowa rodzina, w tym 4 dzieci.
0: No, o czym mówił Wawrzyniec Sobota z Radia Katowice.
2: To są aktualności jedynki.
0: Prawnik, scenarzysta, filmowy senator Krzysztof Piesiewicz, pochowany na Starych Powązkach w Warszawie. Żegnali go przyjaciele, rodzina, przedstawiciele władz i świata kultury oraz wielbiciele jego twórczości. Ryszard Kalisz, prawnik i polityk, wspominał zaangażowanie Krzysztofa Piesiewicza w życie polityczne i społeczne.
3: Działał bardzo dużo na rzecz praworządności, praw człowieka, na rzecz takiej wyższej kultury życia, tak to określę. Bardzo go będzie brakowało.
0: Krzysztof Piesiewicz w czasie stanu wojennego występował w procesach działaczy NSZZ Solidarność. Był oskarżycielem posiłkowym w procesie zabójców księdza Jerzego Popiełuszki. Jako scenarzysta wraz z Krzysztofem Kieślowskim zrealizował 17 filmów. Przez 16 lat był senatorem. Zmarł 14 maja w wieku 80 lat. Szacuje się, że w Polsce jest ich od 40 do 50 milionów. Dziś Światowy Dzień Pszczół. Wkład tych owadów w życie człowieka jest nie do przecenienia, mówi doktor nauk rolniczych Jerzy Samborski.
4: Niektóre rośliny są zupełnie zależne, jeżeli chodzi o wytwarzanie owoców czy też nasion, o tej działalności zapylającej owadów. Bez tych pszczół rzeczywiście, bez owoców czy warzyw byłoby nam bardzo trudno.
0: Liczba pszczół systematycznie spada. Winę ponosi działalność człowieka, zmiany klimatu i rozprzestrzenianie się gatunków inwazyjnych. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
5: Informacje sportowe, Filip Jastrzębski. Na początek koszykówka i rozgrywki o Mistrzostwo Polski. Awans do półfinału miał dziś świętować Śląsk Wrocław, ale przegrał w Gdyni z Arką 84-86. Zespół z Trójmiasta doprowadził do remisu 2-2. O awansie zdecyduje więc piąte spotkanie, które odbędzie się w sobotę we Wrocławiu. Porażka polskich siatkarzy w towarzyskim turnieju Silesia Cup. W pierwszym spotkaniu w Sosnowcu biało-czerwoni przegrali z Serbami 2-3. To początek sezonu reprezentacyjnego siatkarzy. Selekcjoner Nikola Grbić sprawdza w tym turnieju głównie mniej doświadczonych lub debiutujących w kadrze zawodników. W piątek w Katowicach Polacy zagrają z Ukraińcami, a dzień później z Bułgarami. Katarzyna Kawa straciła szansę na awans do turnieju głównego French Open. Polska tenisistka odpadła w drugiej rundzie kwalifikacji po porażce z Amerykanką Claire Liu 3-6, 0-6. W kwalifikacjach pozostała jeszcze tylko Maja Chwalińska, która w decydującym meczu zmierzy się z Holenderką Suzanne Lammens. Przypomnę, że udział w turnieju głównym singla mają zagwarantowany Iga Świątek, Magdalena Fręch, Magdalinet, Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. Dla deblistki Katarzyny Piter ostatnim sprawdzianem jest turniej w stolicy Maroka, Rabacie, gdzie występuje z Niką Radisic. Polsko-słoweński duet wygrał z japońsko-tajwańską parą Shuko Aoyama, Liang Enshuo 7-5-6-4 i awansował do półfinału. SC Freiburg i Aston Villa zagrają w Stambule o triumf w piłkarskiej Lidze Europy. To początek serii finałów rozgrywek klubowych pod egidą UEFA, której zwieńczeniem będzie decydujące spotkanie Ligi Mistrzów. Freiburg już odniósł największy sukces w historii, a jeśli zrobi kolejny krok, to jesienią zadebiutuje w Lidze Mistrzów. Aston Villa, której zawodnikiem jest reprezentant Polski Matthew Cash, to znana marka, która po Puchar Europy sięgała w 1982 roku, ale później przeżywała spory regres i dopiero w ostatnich latach wróciła na piłkarskie salony. Za tydzień w Lipsku o prymat w Conference League powalczą angielski zespół Crystal Palace oraz hiszpańska drużyna Rayo Vallecano. Zwieńczeniem klubowego sezonu będzie finał Ligi Mistrzów. 30 maja w Budapeszcie broniący trofeum Paris Saint-Germain zmierzy się z londyńskim Arsenalem. Więcej w kronice sportowej zapraszam o 22.30.
2: Pogoda.
0: W nocy od zachodu

0: Do centrum kraju będzie się przesuwać strefa przelotnych opadów deszczu. Popada też miejscami na wschodzie. Możliwe są również burze. Temperatura minimalna od 4 stopni na Pogórzu Karpat, 7 na Pomorzu, od 8 do 11 na przeważającym obszarze i 12 miejscami w centrum i na południowym zachodzie. Teraz morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni, ważna do jutra, do godziny 7. Sytuacja baryczna z godziny 15. Słaby wyż z nad Zatoki Ryskiej zalega nad Bałtykiem. Bałtyk Południowy. Wiatr z kierunków południowych skręcający na zachodni 2 do 3, wzrastający na 3 do 4. Stan morza 2. Temperatura powietrza około 10 stopni. Widzialność dobra do umiarkowanej. Lokalnie deszcz lub burze. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr południowo-wschodni przechodzący w zmienny 4 do 2. Stan morza 2. Temperatura powietrza około 8 stopni. Widzialność dobra, miejscami słaba do bardzo słabej. Zamglenie i mgła. Zatoka Pomorska. Wiatr z kierunków południowych skręcający do zachodniego 2 do 4. Stan morza 1 do 2. Widzialność dobra do umiarkowanej. Przelotny deszcz lub burze. Wybrzeże Środkowe. Wiatr zmienny przechodzący na zachodni 2 do 4, stan morza 1 do 2. Widzialność dobra, miejscami umiarkowana do słabej. Miejscami przelotny deszcz lub zamglenie. Zatoka Gdańska. Wiatr zmienny z przewagą południowo-wschodniego 2 do 3. Stan morza 1 do 2. Widzialność dobra, później umiarkowana do bardzo słabej. Miejscami zamglenie lub mgła. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk Południowy. Wiatr z kierunków zachodnich 3 do 4. Bałtyk Południowo-Wschodni. Wiatr z kierunków zachodnich 3 do 5.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
2: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
1: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
7: Zebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
8: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie Polskie Radio, bilety24.pl.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama. Autopromocja. Cztery pory roku. Książka i szelest kartek, czy słuchawki i audiobook. Co lepiej wpływa na pamięć, koncentrację i wyobraźnię oraz jak nasz mózg odbiera czytanie i słuchanie historii. W audycji także o roślinach, które w połączeniu ze słońcem mogą powodować bolesne podrażnienia skóry i jak się przed nimi chronić. Oraz o tym, czy szczęście i pech to tylko kwestia naszego nastawienia.
2: Czekam na Państwa od 9:00, jutro w czterech porach roku, Sława Bieńczycka.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

Sara Barajtman i Paweł Sztompkę witamy w pierwszym programie Polskiego Radia. Jest już 17 minut po godzinie 20. A dziś aż do 21 chciałbym przypomnieć kilka ilustracji, do których scenariusz napisał Krzysztof Piesiewicz. Właśnie dziś w Warszawie pożegnaliśmy tego wybitnego prawnika, wspaniałego adwokata, senatora, a jednocześnie scenarzystę filmów i wspaniałego człowieka. Krzysztof Piesiewicz, Zbigniew Preisner, Krzysztof Kieślowski. To była taka trójka, która stworzyła pewien osobisty język filmowy, który w pewnym momencie odegrał bardzo ważną rolę nie tylko dla polskiej twórczości filmowej, ale również był ważnym głosem dla całego świata. Zaczynam od dekalogu. To z pierwszego i z dziewiątego dekalogu muzyka Zbigniewa Preisnera.

Tak, to dwa fragmenty z dekalogu pierwszego i dziewiątego Zbigniewa Preisnera, Krzysztofa Piesiewicza i Krzysztofa Kieślowskiego. Ta trójka wspaniałych osób stworzyła swój język i filmowy, ale również muzyczny. Właściwie słuchając tylko pierwszych fragmentów, pierwszych taktów tej muzyki, już mniej więcej wiemy, gdzie się znajdujemy, co to może być za kino i jak to dalej będzie brzmiało. To rzeczywiście niesamowite, gdyż od powstania tych dzieł dzieli nas już jednak pewien czas. To teraz przechodzimy do Podwójnego życia Weroniki, to jest 91 rok i dwa fragmenty muzyczne z tego właśnie filmu.

To muzyka Zbigniewa Preisnera z Podwójnego Życia Weroniki. Pierwszy program Polskiego Radia. Już jest 27 minut po godzinie 20. Dziś są urodziny Zbigniewa Preisnera. Połączyłem się ze Zbyszkiem i chciałem w imieniu programu pierwszego i wszystkich słuchaczy pokłonić się tobie i życzyć ci wszystkiego najlepszego. Ja wiem, że ten dzień jest dla ciebie bardzo trudny, dla nas wszystkich. Dlatego, że dziś pożegnaliśmy Krzysztofa Piesiewicza, twojego przyjaciela, jednocześnie człowieka, z którym zrobiliście wspólnie z Krzysztofem Kieślowskim, otworzyliście pewne drzwi.

0: pewne okna, które są chyba obecne do dzisiaj. Zbigniew Preisner, jesteś z nami?
1: Jestem. Dziękuję wam za życzenia. Historia zamyka się kołem, wiesz. W 1984 roku spotkaliśmy się z Pisiewiczem i z Kieślowskim wspólnie, robiąc pierwszy film Bez końca. Potem zrobiliśmy razem 17 filmów. I tak, Pan Bóg pisze prawdę linią krzywą, jak zawsze powtarzał Pisiewicz. 14 maja zmarł Krzysztof, a 14 maja, 2 godziny później, była premiera filmu Farhadiego, który jest zrobił na podstawie krótkiego filmu o miłości w Cannes. Także można powiedzieć, że zaczęliśmy od filmu i skończyliśmy właściwie na filmie. Dziękuję za życzenia, tak, to też nawet ich nie obchodzę, bo no coś, wiesz, to tak, no trudno obchodzić życzenia, jak się parę godzin temu śpiewało rekwiem w czasie mszy świętej i no i coś odeszło, no. Mamy takie zdjęcia wspólne z nimi, z Krzysztofem i z innymi znajomymi. Wiesz, to 70 lat to z jednej strony niby dużo, nawet bardzo dużo, a z drugiej strony, wiesz, jest coś takiego, że coraz bardziej człowiek myśli o tym, jak mało nas zostało. Wiesz, jak mało nas zostało naszych znajomych, naszych bliskich, że już nie wspomnę Piotr Krzylecki, Marek Grechuta, Ewa Demarciuk, Turowicz, Skarżyńscy, Kieślowski, teraz Pisiewicz. Wiesz, no nic, no.
0: Zbyszek, przepraszam, że w trudnej chwili ciebie odrywam, ale tych trudnych chwil będzie już zawsze teraz bardzo wiele, a z drugiej strony, kiedy słuchałem, bo prezentujemy twoją muzykę od dobrych 20 kilku minut, gdy posłuchałem tego na antenie, wiesz, pomyślałem sobie, że jednak muszę do ciebie zadzwonić, dlatego że jednak stworzyliście we trójkę właśnie pewien taki, trudno powiedzieć nowy język muzyczny, bo to by zabrzmiało może idiotycznie, ale stworzyliście taki jakiś świat, który mimo upływu właściwie już tych 30 albo nawet więcej lat, on jest cały czas i znajomy, i atrakcyjny, i wydaje mi się, że i do twojej muzyki oczywiście do kina i Krzysztofa Kieślowskiego i Piesiewicza warto powracać. Na czym, jak tobie się wydaje, na czym polega ten fenomen, że to trwa w nas?
1: Znaczy, wiesz co, tak mi się, po pierwsze, wiesz, to wielka chwała Kieślowskiemu. Bo wiesz, nie każdy reżyser, a przecież pracowałem z największymi reżyserami w świecie, nie każdy reżyser lubi tak zwaną kreatywną muzykę, wiesz, muzykę, która nie jest tylko ilustracją, która ma trochę większe ambicje, a czasami wręcz, jak to było w filmach Kieślowskiego, czy w Weronice, czy w Niebieskim, ta muzyka była pierwszoplanowa, no jakby ona była jednym z bohaterów. Krzysztof wierzył w muzykę, w siłę muzyki, bo to wiesz, jak dobrze wiesz, no, muzyka w filmie to jest jedyna metafizyka tak naprawdę. Nie widzimy jej, no chyba, że są jakieś zdjęcia, takie było w Weronice. Tylko ją czujemy i rzeczywiście, że to był pewien, wydaje mi się, tak by trudno to oceniać, ale tak patrzę trochę na to z boku, to był to pewnego rodzaju, no pewnego przewrót w kinematografii, że ta muzyka rzeczywiście była równo żadnym partnerem i ona miała konkretną, powierzoną rolę. A wracając teraz do tego, dlaczego ona, jeżeli ona rzeczywiście jeszcze istnieje, chociaż z tego, co widzę, jest od słuchalności i od reakcji ludzi, to rzeczywiście, że ona istnieje. Wiesz, a może ironicznie rzecz ujmując, dlatego ona jest taka, a nie inna, dlatego ona zostaje w pamięci i ludzie lubią ją słuchać i jakby się ją jakoś tożsamić. Może ironicznie mówiąc, polegało to na tym, że ja nie kończyłem żadnej szkoły muzycznej, że nie miałem żadnej naleciałości, że się nauczyłem tego zawodu, bo się mnie nauczyłem perfekcyjnie i nie mam problemów, nigdy nie miałem z pisaniem na orkiestry, na chóry, na cokolwiek innego. Ale nauczyłem się tego, bo tego chciałem, bo

0: bo chciałem być kompozytorem muzyki filmowej. Wiedziałem, że muszę nim być od początku do końca, a nie tylko takim kompozytorem, który zagwizdzę czy nagra na fortepianie jakieś melodie, jakieś będzie robił orkiestrację. Ale ja przede wszystkim to wszystko pisałem sercem. No, ja zawsze powtarzam, że ja piszę taką muzykę, jaką sam chciałbym posłuchać, gdybym nie ją napisał. Więc ja piszę właściwie dla siebie i dla paru znajomych. A jeżeli ta muzyka dociera do większego odbiorcy, to tylko się cieszyć. I to znaczy, że jednak no, warto być sobą.
1: Tak.
0: Warto nie być epigonem. Warto nie udawać.
1: Tak.
0: Warto mieć serce.
1: Mówisz, że dla paru znajomych i dla kilku osób. Ale mi się wydaje, że te kilka osób to jest coś więcej, dlatego że odbiór twojej muzyki jest niesłychany. Jak dzisiaj otworzyłem jeden z portali i przeczytałem Zbigniew Preisner, to może być mój ostatni koncert w Polsce, wielki finał w Bielsku-Białej, i czytam dalej, że w ramach międzynarodowego konkursu dla młodych kompozytorów, który organizujesz w Bielsku-Białej już w czerwcu, że na finał przygotowujesz koncert i się żegnasz, to sobie pomyślałem, że to jest albo jakiś śmiech, a może to jest jakiś chwyt reklamowy. Coś mi się nie chce wierzyć, że chcesz przestać koncertować, dlatego że uważam, że właśnie akurat twoja muzyka nie tylko obroniła się w filmie i stworzyła pewien klimat dla obrazu was trzech filmowców, natomiast wydaje mi się, że ona sobie świetnie radzi poza kinem. I to jest fenomen również już twój w tym momencie.
0: Ja to wszystko wiem, wiesz, i to masz rację. Oczywiście te wszystkie koncerty, gdzie grałem, to są zapełnione. Ostatnio grałem, w ubiegłym roku grałem w Londynie, w Babeken Hall po raz kolejny. Teraz będę grał Rekwiem w Paryżu, w Olimpii w listopadzie. Nie, wiesz, tak, ale ja coś dostałem od losu kiedyś, wiesz, kiedyś, bo to tylko tak mogę powiedzieć, no i dostałem od losu to, że po pierwsze wylądowałem w Krakowie na studiach, że byłem w piwnicy pod Baranami, że poznałem tam Piotra Skrzyneckiego, który moim zdaniem on mnie stworzył jako artystę, a Krzysztofski mnie ukształtował. I myślę, że jestem winien coś jakby tym młodym ludziom, tym młodym

Słuchają Państwo audycji muzycznej w programie Pierwszym Polskiego Radia. Jeszcze jeden jubilat zagości na naszej playliście. Nazywa się Albano Carrisi, ale i tak wszyscy mówimy na niego Albano. Urodził się we Włoszech 84 lata temu. Zadebiutował w połowie lat 60., wygrywając kilka wokalnych konkursów. Potem ożenił się z Rominą Power, z którą utworzył chyba najsłynniejszy duet włoskiej piosenki. Razem odnosili największe sukcesy, wielokrotnie występowali na festiwalu w Sanremo i na konkursie piosenki Eurowizji. W latach 90. Albano powrócił do śpiewania solo. Jako tenor nawet nagrał płytę z ariami operowymi. Jest wciąż aktywny na estradzie, a w Polsce chyba największą popularnością cieszyła się ta piosenka.

0: I tak powoli, proszę Państwa, kończymy dzisiejsze wydanie audycji muzycznej w programie Pierwszym Polskiego Radia. Nowość tuż przed północą podaruje nam Mariusz Wawrzyńczyk. Piosenka nosi tytuł Jak Feniks i ma optymistyczną wymowę. Dobrej nocy Państwu życzę. Do usłyszenia. Anna Will.
1: Z tej strony Mariusz Wawrzyńczyk. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy.

0: Lektury jedynki.
1: Posłuchajmy 23 fragmentu powieści Roberta Michniewicza Fałszywa gra. Czyta Mariusz Bonaszewski.
2: Linewic, szkoła Abwery. Zajęcia rozpoczęły się planowo. Pierwszy tego dnia wykład poświęcony miał być omówieniu aktualnej sytuacji międzynarodowej i aktywności obcych służb wywiadowczych. Po zaledwie kilku zdaniach prowadzącego oficera drzwi do sali otworzyły się gwałtownie. Stanął w nich zastępca komendanta szkoły. Wykładowca zamilkł, a nowo przybyły rozejrzał się po słuchaczach. Ostatecznie jego wzrok spoczął na Karlu. Muszę pana pilnie odwołać z zajęć, powiedział. Kolego, zwrócił się do prowadzącego. Ten słuchacz dzisiaj już nie wróci na wykłady, więc proszę później postarać się, aby nic nie stracił z omawianych zagadnień. A pana proszę ze mną. Von Wedel wstał i ruszył do drzwi odprowadzany spojrzeniami zaintrygowanych niecodzienną sytuacją kolegów. Kiedy wyszedł z komendantem na korytarz, ten wyjaśnił w skrócie przyczynę zabrania go z wykładu. Został pan pilnie wezwany do centrali. Samochód już czeka. Proszę włożyć swoje cywilne ubranie.

0: Nie wiem, jak długo potrwa pana nieobecność. Dlatego niech pan się na wszelki wypadek spakuje i zabierze ze sobą walizkę. Karl, zaskoczony sytuacją, pobiegł do swojego pokoju w internacie. Szybko przebrał się, zgarnął swój dobytek i wyszedł z budynku, przed którym stał czarny Opel z pracującym silnikiem. Kiedy von Wedel wsiadł, kierowca natychmiast ruszył. W trakcie jazdy do Berlina zastanawiał się, co oznacza ta sytuacja. Czuł napięcie, bo nagłe wyrwanie go ze szkoły było co najmniej dziwne. Do tego owo polecenie zabrania ze sobą rzeczy. Czyżby z jakiegoś powodu zdecydowano się usunąć go z Abwehry? Do centrali zaś jechał na formalne przesłuchanie? A co potem? Do głowy przychodziło mu tylko jedno wyjaśnienie. Badając jego przeszłość, ktoś doniósł o poglądach ojca wrogich wobec władzy nazistów. Może zabójca Henryka dalej mścił się na rodzinie von Wedelów. To było możliwe. Nie wiązał całej sytuacji ze współpracą z polskim wywiadem, bo po pierwsze nic jeszcze nie zrobił, a po drugie, gdyby chodziło o zdradę III Rzeszy, to nie jechałby teraz samochodem z kierowcą, a byłby eskortowany przez oficerów Wydziału III Abwehry zajmującego się kontrwywiadem lub przez funkcjonariuszy Sicherheitsdienst, SD. Ocenił, że nie jest tragicznie, choć zapewne też nie było dobrze.
1: Mariusz Bonaszewski przeczytał 23 fragment powieści Roberta Michniewicza Fałszywa gra. Książka i audiobook ukazały się w wydawnictwie Czarna Owca, a jutro ciąg dalszy.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: 21 maja, w czwartek, zaczyna się 27. Festiwal Folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja, a zainaugurują go laureaci Nagrody Jedynki.
4: Porywająca do tańca polsko-ukraińska grupa Hrajbery oraz Justyna Jary i elegancka kapela z fasonem grająca miejskie szlagiery zagrają dla Państwa ze studia imienia Władysława Szpilmana.
3: Po wejściówki można pisać na adres rckl@polskieradio.pl.
4: Zapraszamy na transmisję i do studia Mariana Krill
3: i Aleksandra Tykarska.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
6: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Reklama. Program pierwszy Polskiego Radia.

0: Był program pierwszy Polskiego Radia nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich lokalnie w technologii DAB+, oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Cztery minuty po północy. Olaf Warzyński, zapraszam na pierwsze dziś aktualności jedynki. Po wcześniejszych sygnałach o wycofaniu 4000 żołnierzy, teraz komunikaty o opóźnieniu rotacji. Czy Amerykanie zmieniają stanowisko w sprawie swoich wojsk w Polsce? Komunikacja wyraźnie się zmieniła, twierdzi wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Wiceszef MON-u rozmawiał w Białym Domu z amerykańskimi władzami.
1: Najważniejszy wniosek z rozmowy tutaj z administracją w Białym Domu jest taki, że Stany Zjednoczone utrzymają wysoką obecność wojskową w Polsce i że w ciągu najbliższych tygodni szczegóły dotyczące całej obecności amerykańskiej w Europie będą konsultowane z polskim rządem i z polskimi generałami.
0: Wcześniej minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz spotkał się w Warszawie z generałem Christopherem Mahonejem, zastępcą przewodniczącego Kolegium Połączonych Szefów Sztabów USA. Po rozmowie szef MON-u przekonywał, że Amerykanie dopiero przygotowują nowy plan rozmieszczenia swoich wojsk w Europie. Referendum nie będzie. Senat nie zgodził się na zarządzenie przez prezydenta plebiscytu w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Karol Nawrocki proponował pytanie, czy jest pan, pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. Połączone senackie komisje uznały, że pytanie referendalne jest niezgodne z konstytucją i zarekomendowały odrzucenie wniosku. I taka też była decyzja senackiej większości. Zarzut szpiegostwa na rzecz Rosji i areszt. Za kraty trafili trzej Polacy podejrzani o współpracę z rosyjskimi służbami. Zatrzymali ich funkcjonariusze ABW.
2: Jak mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak, podejrzani otrzymywali od przedstawicieli rosyjskiego wywiadu konkretne zadania o charakterze wywiadowczym do wykonania.
3: Polegające m.in. na uzyskiwaniu informacji, w tym o rozmieszczeniu wojsk NATO stacjonujących w Polsce. Przechodzili szkolenia strzeleckie oraz również w inny sposób przygotowywali się do dokonania w przyszłości aktów sabotażu na zlecenie obcego wywiadu.
2: Według śledczych mężczyźni zaangażowani byli też w działalność propagandową i dezinformacyjną.
3: Oraz czynienie przygotowań do realizacji zadań o charakterze dywersyjnym i sabotażowym.
2: Podejrzani nie przyznali się do postawionych im zarzutów, a za zarzucane im czyny grozi od 8 lat więzienia.

0: więzienia do dożywocia.
1: O czym informowała Marta Nazarko z Radia Białystok. Przesłuchanie się odbyło, świadek odmawiał odpowiedzi na pytania. Tak, przesłuchanie Tomasza Sakiewicza podsumowuje Prokuratura Krajowa. Prezes Telewizji Republika zeznawał w sprawie ucieczki Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych. Przed jego wylotem Republika miała zatrudnić byłego ministra sprawiedliwości w charakterze komentatora. Prokuratura nie wyklucza zarzutów wobec Tomasza Sakiewicza. Pomoc ściganemu przez polski wymiar sprawiedliwości jest bowiem przestępstwem.
2: To są aktualności jedynki.
1: Komisja Europejska zatwierdziła kluczowe porozumienie z Polską w sprawie zmian w Krajowym Planie Odbudowy. Z KPO zostały usunięte dodatkowe opłaty od aut spalinowych. W zamian wpisano inwestycje w polskie ciepłownictwo. To była najpoważniejsza przeszkoda w Krajowym Planie Odbudowy, która blokowała Polsce wysłanie kolejnego wniosku o wypłatę pieniędzy. Teraz mamy szansę wykorzystać całą dostępną pulę ponad 25 miliardów euro. 2 dni, 3 miasta, rozmowy bilateralne i szereg spotkań, w tym z Lechem Wałęsą. Premier Węgier Péter Modior zakończył swoją wizytę w Polsce, pierwszą zagraniczną od zaprzysiężenia na szefa rządu. Odwiedził Kraków, Warszawę i Gdańsk.
3: Węgierski premier przyznał, że wizyta w Polsce była jego marzeniem i specjalnym życzeniem z czasów kampanii wyborczej. Péter Modior otrzymał od władz Gdańska plakat Solidarności i przypomniał o symbolicznym znaczeniu miasta dla całej Europy.
4: The Solidarity Movement.
3: Tutaj zaczęła się Solidarność, tutaj upadł komunizm.
4: Polak, Węgier, dwa bratanki.
3: Premier Donald Tusk powiedział, że zwycięstwo Madziora w wyborach parlamentarnych rozpoczęło europejską wiosnę, a sam węgierski lider zaryzykował i zawalczył o wszystko.
5: O Węgry wolno od korupcji, o Węgry wolno od zepsutej władzy, też o przyjaźń polsko-węgierską.
3: Obaj premierzy spędzili sporo czasu wśród publiczności, rozdając autografy oraz robiąc sobie selfie. Gdańsk, Michał Makowski, Polskie Radio.
1: Na rano Péter Modior uda się do Wiednia, skąd pociągiem wróci do Budapesztu. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: W nocy od zachodu do centrum kraju będzie się przesuwać strefa przelotnych opadów deszczu. Popada też miejscami na wschodzie. W niektórych regionach może zagrzmieć. Temperatura minimalna od 4 do 12 stopni. W dzień pochmurno będzie tylko rano w pasie od Mazur przez Mazowsze po Beskid Sądecki i Niski. Po południu przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie grad. Na termometrach maksymalnie od 11 do 24 stopni.
2: Jedynka. Polskie Radio.
1: 9 minut po północy. Dziś czwartek, 21 maja, 141 dzień roku. Słońce wzejdzie o godzinie 4:33, zajdzie o 20:33. Dzień będzie trwał równe 16 godzin. Imieniny obchodzą Jan, Tymoteusz, Walenty oraz Wiktor. 483 lata temu zmarł Mikołaj Kopernik, astronom, autor heliocentrycznego modelu Wszechświata. Był też kanonikiem kapituły warmińskiej, matematykiem, lekarzem oraz tłumaczem poezji włoskiej. 352 lata temu Jan III Sobieski został wybrany na króla Polski. Objął tron po zmarłym Michale Korybucie Wiśniowieckim. 185 lat temu na emigracji w Paryżu zmarł Julian Ursyn Niemcewicz, dramaturg, powieściopisarz, poeta, pamiętnikarz, działacz polityczny. Podczas insurekcji sekretarz Tadeusza Kościuszki. 105 lat temu urodził się Andrzej Sacharow, rosyjski fizyk i obrońca praw człowieka, laureat Pokojowej Nagrody Nobla w 1975 roku. 20 lat temu zmarł Zdzisław Nardelli, reżyser, radiowy, pisarz, poeta, w latach 1969-76 dyrektor Teatru Polskiego Radia. Zrealizował około 1500 słuchowisk. Reżyserował też powieść radiową Matysiakowie.
2: Autopromocja. 4 pory roku. Książka i szelest kartek, czy słuchawki i audiobook? Co lepiej wpływa na pamięć, koncentrację i wyobraźnię? Oraz jak nasz mózg odbiera czytanie i słuchanie historii? W audycji także o roślinach, które w połączeniu ze słońcem mogą powodować bolesne podrażnienia skóry i jak się przed nimi chronić. Oraz o tym, czy szczęście i pech to tylko kwestia naszego nastawienia.
6: Czekam na Państwa od 9:00. Dziś w 4 porach roku Sława Bieńczycka.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Wiosna, przyleciały bociany i nie tylko, pojawiły się na firmamencie nowe zespoły i aktywności muzyczne. O tym dziś w Jedynce. Dobry wieczór, Maciej Szajkowski. Witam Państwa serdecznie w audycji Folk On w programie Pierwszym Polskiego Radia. Audycję wydaje Izabela Żukowska, a my przenosimy się teraz do Poznania, stolicy Wielkopolski, gdzie bracia Rychli pioniersko przetarli szlak folkowy, słowiańszczyzny, kultury celtyckiej, łużyckiej, Wielkopolan aktywnych i przecież festiwal Etnoport, który już w czerwcu i też, który polecamy, bo oto Agata Szpalik nas wita i reprezentująca zespół Przesilenie. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, cześć, bardzo mi miło.
0: Nowa gwiazda na firmamencie, na nieboskłonie. Agata, kiedy zostałaś ukąszona folkowym bakcylem albo amorem, jak do tego dotarłaś? Jak odkryłaś w sobie powołanie korzenne?
1: Odkryłam tak dogłębnie je na studiach, czyli można powiedzieć, że około 5 lat temu pewnie gdzieś tam się to zaczęło zakorzeniać. Natomiast cały folk, cała kultura słowiańska i wszystko, co z tym związane, było mi bliskie gdzieś tam od zawsze, ze względu na moją mamę, która zawsze nazywała się czarownicą i gdzieś tam inspirowała mnie taką tematyką. No magiczną i słowiańską właśnie.
0: Opowiadała o gusłach pradawnych, o sabatach wiedźmińskich, o kręgach magicznych, kobiecych.
1: Tak, tak, dokładnie. Dokładnie ta tematyka gdzieś tam zawsze była u nas w domu obecna. Nie tak oficjalnie oczywiście, gdzieś tam po cichu, ale tak, to ona mnie tym, myślę, najbardziej zainspirowała.
0: Słuchała folku, rozumiem, przy okazji.
1: Właśnie nie powiedziałabym, że do końca jakoś tak mocno się wsłuchiwała w ten folk, ale taka tematyka po prostu słowiańska, te wszystkie wierzenia, wiązanie czerwonej kokardki na ręce i inne tego typu sytuacje były u nas w domu.
0: Bardzo, bardzo ciekawa historia. Dobrze się zaczyna. Na pewno to jest, myślę, odpowiedni asumpt do wsłuchania się w gorące dźwięki z debiutanckiego albumu pod kryptonimem Kołowrót. A zatem zapraszamy do Kołowrotu, bo grać nam będzie formacja Przesilenie z Wielkopolski.

0: zespół Przesilenie, premiera albumu Kołowrót i wokalistka, chórzystka operująca brawurowo na instrumentach klawiszowych, w tym na lirze korbowej, Agata Szpalik. No właśnie, twoja przygoda z muzyką, kiedy się zaczyna?
1: Przygoda z muzyką zaczyna się w wieku moim lat 5, gdy to rozpoczęłam naukę gry na fortepianie. Najpierw była to taka nauka bardzo podstawowa w formie zabawy, a w wieku 6 lat już poszłam do szkoły muzycznej i tu już zaczęła się orka i tak została ze mną do dziś.
0: Orka, która wywołała w tobie jakieś traumy, czy też spowodowała, że opanowałaś warsztat i wyruszyłaś w swoją już bardzo osobistą drogę muzyczną?
1: Zdecydowanie ta druga opcja. Oczywiście myślę, że wszyscy, którzy gdzieś tam zaznajomili się z tematem szkół muzycznych, wiedzą, że na pewno pewnego rodzaju traumy są nieuniknione. Natomiast plusy zdecydowanie przewyższają minusy w tym przypadku i pozostały ze mną do dziś. Także myślę, że to jest po prostu argumentem na to, że jednak traum było mniej niż tych pozytywów.
0: Optymista nawet na cmentarzu widzi same plusy. Pesymista tylko doły. Pozostańmy przy tych pierwszych. No i Akademia Muzyczna.
1: Tak, po szkole muzycznej pierwszego i drugiego stopnia była Akademia Muzyczna w Poznaniu. Najpierw studia licencjackie, później studia magisterskie. Te pierwsze ukończone na fortepianie jazzowym, te drugie natomiast na wokalistyce jazzowej.
0: Tam poznałaś swoich kompanów i kompanki, bo to jest kwintet, o ile się nie mylę, Przesilenie.
1: Tak, Przesilenie to kwintet. Kwintet ubarwiony moimi chórkami wydobywającymi się gdzieś tam z zaświatów w trakcie koncertów. Z większością rzeczywiście poznałam się na akademii. Z gitarzystą poznaliśmy się poza akademią. Natomiast jest to na tyle utalentowany i wybitny muzyk, że nie potrzebował po prostu tej akademickiej drogi.
0: Jakub Kaczmarek,
1: dokładnie,
0: tak?
1: Dokładnie.
0: To powiedzmy jeszcze o składzie, o instrumentarium, bo ono jest takie bardzo klasyczne, bym powiedział, z wyjątkiem liry korbowej.
1: Tak, instrumentarium jest dość klasyczne.

0: Powiedziałabym, że takie z muzyki rockowej wyjęte, to znaczy ja śpiewam i gram na lirze korbowej właśnie. Oprócz tego jest pianistka Antonina Kocińska, która realizuje partie instrumentów klawiszowych, w tym fortepianu. Na gitarze, tak jak już powiedzieliśmy, gra Jakub Kaczmarek. Mamy też gitarę basową, czyli Dawida Staweckiego oraz perkusję Dominika Karkoszkę.
1: Perkusista Dominika Kierkoszka. Pozdrawiam też górali orawskich o podobnym nazwisku. Tam jest Karkoszków ród cały znakomitych prymistów, skrzypaków orawskich. Przesilenie dzisiaj, kołowrót, premiera tego albumu w jedynce w audycji Folk On.

0: kiedy wsłuchujemy się w te dźwięki zespołu Przesilenie, to muszą pojawiać się jakieś odniesienia, jakieś tropy wcześniej rozpoznane. Tutaj miałem takie na początku wrażenie, że Bratanki się gdzieś mi objawiły, ale później pojawiły się bardzo psychodeliczne momentami solówki, takie partie instrumentalne. No i tekst, opowiedz, bo jest kilka ludowych, tradycyjnych, kilka twojego autorstwa.
1: Rzeczywiście, na płycie w większości są teksty ludowe, natomiast nawet jeśli one są w formie tej ludowej, to ja i tak z reguły dodaję tam swoje fragmenty jako takie odpowiedzi, można powiedzieć.
0: Współcześniasz je.
1: Trochę uwspółcześniam, trochę to traktuję jako taki dialog pomiędzy tymi naszymi przodkami, a mną z czasów dzisiejszych.
0: Oswajasz je być może w ten sposób.
1: Tak, dokładnie. Zależy mi na tym, żeby je ukazać w takiej bliższej naszym czasom formie, żeby słuchacze mogli się bardziej w to wczuć, ale też może, żeby pojawiła się w nich taka refleksja, o czym one tak właściwie są. Cztery utwory na płycie są moje. To znaczy są w 100% moimi kompozycjami, zarówno pod względem muzycznym, jak i tekstowym. Natomiast pozostałe 8 to są teksty i melodie ludowe właśnie.
0: Z uwzględnieniem pradawnego, uważanego za najstarszą prapolską pieśń o chmielu.
1: Tak, dokładnie, dokładnie. To jest jeden z utworów, od którego właściwie wszystko się zaczęło. To znaczy, że po prostu jako jeden z pierwszych powstał już. Chyba z 4 lata temu nawet. Właśnie zafascynowało mnie w nim to, że jest uznawany za jeden z najstarszych polskich utworów ludowych znanych nam do dziś.
0: Poznań jest ważnym ośrodkiem, jeżeli chodzi o muzykę, kulturę etniczną, o braciach Rychłych wspomniałem. Tomasz Janas, Czas Kultury, Festiwal Etnoport, Centrum Kultury Zamek. To są wszystko i miejsca, i ludzie, którzy sprawiają, że ta scena kwitnie, wybrzmiewa bardzo szeroko i inspiruje. Dla ciebie takie inspiracje to te miejsca, czy jeszcze inne?
1: Dla mnie, szczerze mówiąc, jeśli mam być tak w 100% szczera, to dla mnie inspiracje pochodzą wręcz zza Polski. To znaczy osobą, która tak najbardziej mnie zainspirowała do stworzenia czegoś swojego związanego z folklorem, taką osobą jest Tigran Hamasyan, pianista jazzowy, który łączy w swojej sztuce jazz z folklorem i właśnie z jakimiś elementami rocka i metalu progresywnego. I to od niego u mnie wszystko się zaczęło, ponieważ no, był dla mnie sporą inspiracją na studiach licencjackich jeszcze, gdy studiowałam fortepian właśnie. I później będąc na studiach magisterskich pomyślałam sobie, że może powinnam spróbować zrobić coś swojego, ponieważ on w swojej twórczości przedstawia folklor ormiański.

0: jako że pochodzi z Armenii. Ja natomiast pochodzę z Polski i uznałam, że warto właśnie ten mój rodzimy folklor ukazać.
1: Tigran Hamasyan, wirtuos fortepianu, kompozytor, no i brawurowy taki muzyk sceny innowacyjnej, takiej bym powiedział post-jazzowej czy neo-jazzowej, porównywany do Keefa Jarretta. I ten ormiański pojawia się rzeczywiście aspekt, to tak jak u Serge Tanakiana i System of a Down, przecież muzyka też taka postpunkowa, hardkorowa, ale z bardzo mocnym wpływem tradycji ormiańskiej, do której on się też odwołuje. Ty chciałabyś to robić, rozumiem, z kulturą, tradycją polską.
0: Tak, dokładnie, dokładnie tak, ponieważ tak jak już mówiłam, u mnie zaczęło się może nawet bardziej od tych teoretycznych kwestii, jeśli chodzi o zainteresowania folklorem polskim, to znaczy kwestie wierzeń, kultury samej w sobie. A ta muzyka pojawiła się gdzieś później, w sensie folklor muzyczny. Zaczęłam go odkrywać tak naprawdę po latach i pomyślałam sobie właśnie, że to jest moja chwila, żeby coś z tym zrobić.
1: Pięknie wydana płyta. Opowiedz trochę, kto za nią stoi, za realizacją i co to za label.
0: Independent Music Market Oscar Records. To jest nasz wydawca. No cóż mogę powiedzieć, jedynie chyba polecić.
1: I my polecamy Agata Szpalik i zespół Przesilenie, album Kołowrót. Wielu znakomitych koncertów, poszukiwań, odkryć. No i do usłyszenia, do spotkania.
0: Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.

programie pierwszym Polskiego Radia jeszcze premiera, długo oczekiwany album formacji Tammy Crest, Asikel, szósty w dyskografii, ikona saharyjskiego rocka, pustynnego bluesa. Formacja Tammy Crest powraca i zachwyca intymnym, surowym, głęboko nastrojowym brzmieniem. Płyta została zarejestrowana, co podkreślają muzycy, z dumą na taśmie analogowej podczas sesji na żywo. Pozwoliło to uchwycić w pełni hipnotyzującą obecność muzyków oraz ich instynktowną chemię, porozumienie tak dusz, jak i dźwięków. To wypełniony pieśniami o oporze, wspólnocie i tęsknocie album zyskał dodatkowy wymiar dzięki gościnnemu udziałowi Ibrahima Al-Habiba z legendarnej grupy Tinariwen, która w ramach europejskiej trasy gościła niedawno w Polsce. Kontekst geograficzny i historyczny Tuaregów jeszcze krótko, pozwólcie Państwo, bo to rdzenny berberyjski lud pasterski, który od wieków zamieszkuje rozległe pustynne obszary Sahary, rozciągające się na terenie dzisiejszego Mali, Nigru, Algierii, Libii i Burkina Faso. Ich historia została dramatycznie naznaczona przez sztuczne granice wyznaczone w okresie kolonialnym, które podzieliły ich tradycyjne ziemie, a także zmusiły do walki o autonomię oraz przetrwanie własnej kultury i tożsamości. Współczesne losy Tuaregów to nieustanna historia oporu, powstań narodowych, bolesnej marginalizacji politycznej w regionie Sahelu. A Tammy Crest obok Tinariwen, wspomnianych, to kluczowi przedstawiciele muzycznego nurtu pustynnego bluesa, zwanego też jako Asuf. Tu tradycyjna kultura Tuaregów, hipnotyzujące afrykańskie rytmy, łączą się z zachodnim rockiem, psychodelią i bluesem. Poprzez swoją twórczość zespół stał się głosem młodego pokolenia Sahary, przekładając poezję, tęsknotę za wolnością, miłość do pustyni na język nowoczesnej muzyki gitarowej. Nazwa zespołu w języku tamaszek oznacza złączenie lub sojusz. To idealnie oddaje ich misję niesienia światu przesłania o tożsamości swojego ludu. Ja już Państwu dziękuję za uwagę. Maciej Szajkowski, Izabela Żukowska. Do usłyszenia.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Polska Ekstraklasa. Najbardziej nieprzewidywalna piłkarska Liga Europy. Ostatnia kolejka wyznaczy hierarchię na najbliższy rok. 18 drużyn, 9 stadionów i 9 sprawozdawców Polskiego Radia. Relacje, opinie i komentarze w Studiu S13 na antenie programu pierwszego Polskiego Radia. Sobota, 23 dzień maja, kilka minut po 17. Andrzej Janisz gwarantuje emocje.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
2: Minęła pierwsza. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, dobry wieczór, zapraszam na aktualności jedynki. 5 000 amerykańskich żołnierzy zostanie wycofanych z Niemiec, jednak decyzja nie wpłynie na plany obronne NATO. Zapewnił o tym szef sojuszu Mark Rutte. Jak tłumaczył, to część szerszej transformacji NATO 3.0. Europa ma w niej odgrywać większą rolę.
3: Europa odegra większą rolę wspólnie z Kanadą. Silniejsza Europa w silniejszym NATO, biorąc na siebie większą odpowiedzialność za konwencjonalną obronę. I tak, Stany Zjednoczone pozostaną zaangażowane w Europie. Wiemy jednak, że nastąpią zmiany. Stany Zjednoczone muszą bardziej skupić się na przykład na Azji.
2: W ramach transformacji NATO 3.0 mają też zostać zwiększone wydatki wojskowe, a przemysł zbrojeniowy po obu stronach Atlantyku ma doczekać się rozbudowy. Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali 3 Polaków podejrzanych o szpiegostwo na rzecz Rosji.
4: Wypełniali zadania wywiadowcze i przygotowywali się także do ewentualnych akcji sabotażowych w Polsce na rzecz Federacji Rosyjskiej. To są niestety obywatele polscy. Byli też zaangażowani w dezinformację dotyczącą wojny rosyjsko-ukraińskiej i w akcje antyukraińskie, propagandowe.
2: Mówił na konferencji prasowej premier Donald Tusk. Podejrzani działali od dłuższego czasu, informował z kolei rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
5: To nie są pojedyncze zachowania. Podejrzani należeli do prorosyjskiej, nieformalnej organizacji paramilitarnej.
2: Za co grozi im dożywotni pobyt w więzieniu. Gdańsk entuzjastycznie przyjął węgierskiego premiera Petera Modziara. Szefowie rządów Polski i Węgier złożyli kwiaty przed tablicą upamiętniającą zamordowanego prezydenta Pawła Adamowicza. Przespacerowali się po gdańskim Starym Mieście, rozmawiając z przechodniami, a także spotkali się z byłym prezydentem Lechem Wałęsą.
6: Cieszę się, że mogę przywitać pana premiera w moim Gdańsku.
7: W ostatnich latach uważam, że nasze stosunki trochę osłabły, więc jest nad czym pracować. Przede wszystkim dla mnie znaczy, że będzie znowu wolność mediów, bo bardzo dużo organy takie prasowe podlegały wcześniej rządowi i to nie było zdrowe.
8: Dokonał rzeczy niezwykłej i obronił demokrację i honor Węgrów w ogóle.
2: Podczas wizyty w Polsce Peter Modziar wraz z członkami węgierskiego rządu odwiedzili Kraków, Warszawę i Gdańsk. Rozmawiano o współpracy energetycznej, czyli uniezależnieniu Węgier od rosyjskich surowców, a także o wzmocnieniu Grupy Wyszehradzkiej oraz przyszłości Ukrainy w Unii Europejskiej.
0: To są aktualności jedynki.
2: Pamięć o heroizmie i solidarności polskich żołnierzy jest niezwykle ważna, mówił szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Lech Parel podczas uroczystości przed tablicą umieszczoną na budynku szkoły.

0: W Materze, gdzie w trakcie wojny była szkoła podchorążych II Korpusu, przypomniał, że losy żołnierzy generała Andersa to nie tylko walka na froncie.
1: Walczyli tutaj, na tej włoskiej ziemi, ale także w takich miastach jak Matera mogli uzupełniać wykształcenie w tej oto szkole. Byli to ludzie, którzy często mieli olbrzymie braki z wykształceniem związane z tym, że zostali wyrwani ze swoich domów, zostali zesłani na Syberię, gdzie pracowali przy ciężkim wyrębie lasu.
0: W uroczystości wzięli udział weterani, członkowie rodzin żołnierzy, przedstawiciele organizacji kombatanckich i środowisk polonijnych, harcerze oraz reprezentanci władz państwowych i samorządowych Polski i Włoch. Polska delegacja dziś powraca do kraju. Od niedzieli brała udział we Włoszech w uroczystościach 82. rocznicy bitwy o Monte Cassino. 65 pilotów zginęło w ukraińskim ataku na okupowanym przez Rosję terytorium Ukrainy. Siły systemów bezzałogowych SBS i Służba Bezpieczeństwa Ukrainy uderzyły w obiekt szkolący rosyjskich operatorów dronów oraz produkujący amunicję i części do bezzałogowców. SBS informuje, że oprócz personelu i sprzętu zniszczono też zapasy amunicji oraz komponenty służące do produkcji systemów bezzałogowych. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: W nocy przelotne opady deszczu, stopniowo przesuwające się z zachodu w kierunku centrum. Lokalnie możliwe burze, a na termometrach od 4 do 12 stopni. Popada też w ciągu dnia. Po południu może też zagrzmieć, a w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy od 11 do 24 stopni. A teraz czas na morską prognozę pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni. Jest ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna. Wyż 1023 hektopaskale nad Zatoką Ryską powoli słabnie. Płytka Zatoka Niżowa znad południowej Norwegii i Danii wolno przemieszcza się na wschód. Bałtyk Południowy. Wiatr południowo-zachodni do zachodniego 2 do 4, okresami do 5 w skali Beauforta. Stan morza 1 do 2. Temperatura powietrza około 10 stopni, widzialność dobra do umiarkowanej. Miejscami przelotny deszcz lub burza. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr z kierunków wschodnich przechodzący w zmienny i później zachodni 2 do 4 w skali Beauforta. Stan morza 1 do 2. Temperatura powietrza około 9 stopni. Widzialność dobra, miejscami słaba do bardzo słabej. Zamglenie i mgła, miejscami deszcz. Zatoka Pomorska. Wiatr południowo-zachodni do zachodniego 2 do 4, przechodzący w zmienny 1 do 3 w skali Beauforta. Stan morza 1 do 2. Widzialność dobra do umiarkowanej, początkowo przelotny deszcz lub burza. Wybrzeże środkowe. Wiatr zmienny 1 do 3, przechodzący na zachodni 3 do 5 w skali Beauforta. Stan morza 1 do 2. Widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami słaba, przelotny deszcz. Zatoka Gdańska. Wiatr zmienny 1 do 3, przechodzący na północno-zachodni 3 do 5 w skali Beauforta. Stan morza 1 do 2. Widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami słaba do bardzo słabej, miejscami zamglenie lub mgła, później przelotny deszcz. I jeszcze orientacyjna prognoza na następne 12 godzin. Bałtyk południowy. Wiatr południowo-zachodni do zachodniego 3 do 5 w skali Beauforta. Bałtyk południowo-wschodni, wiatr zachodni 2 do 4, wzrastający na 3 do 5 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku. Książka i szelest kartek, czy słuchawki i audiobook. Co lepiej wpływa na pamięć, koncentrację i wyobraźnię oraz jak nasz mózg odbiera czytanie i słuchanie historii. W audycji także o roślinach, które w połączeniu ze słońcem mogą powodować bolesne podrażnienia skóry i jak się przed nimi chronić. Oraz o tym, czy szczęście i pech to tylko kwestia naszego nastawienia.
3: Czekam na Państwa od 9:00. Dziś w czterech porach roku Sława Bieńczycka.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

No i oczywiście pierwsze skojarzenie to film. Peggy Sue wyszła za mąż i to cudowne przeniesienie w czasie. Będą wspomnienia, będą wzruszenia, bo dzisiaj wyjątkowo dużo starych utworów. Dla niektórych starych, dla innych takich sprzed wczoraj, z wczoraj może, ale wzruszająco pięknych i bardzo żywiołowych momentami. To będzie rock'n'rollowy, zawrót miłosny głowy i w dodatku wiosenny. Do opowieści naszych słuchaczy o tym, gdzie wiosna jest teraz najpiękniejsza, dokąd więc pójść lub pojechać i dlaczego. Dodamy stare piosenki. Pierwszą już dodaliśmy, Peggy Sue, Buddy Holly, a te następne... No, mogą być dla zakochanych, mogą przypominać majowe wzruszenia sprzed lat, a nawet czasy pierwszych miłości. Peggy Sue była zakochana i to jak. No i recitale. Recitale też z czasów dawnych bardzo, ale głosy rewelacyjne. Odkryjemy te tajemnice trochę później, a teraz cieszymy się muzyką, która przed nami. No i oczywiście zapraszam do pokazywania, do napisania o tych miejscach, które zdaniem Państwa teraz wiosną są najpiękniejsze. Widzę, że już jeden z naszych słuchaczy zamieścił nawet fotografię. No i opis bardzo piękny. Za chwilę będziemy to czytali. Zapraszam kolejnych. Jesteśmy na Facebooku, ale też SMS-owo 71 151. Maria Koterbska, Marta Mirska, Natasza Zylska i zaczynamy.

przeszłe dni. Lecz nie przychodzić tu nie mogę, gdzie wszystko cię przybliża mi. W pamięci wciąż odtwarzam twój każdy czuły gest. Przez mgłę widziane twarze powoli nikną gdzieś.

by nie spoglądać w stronę drzwi. I każdy przykrym jest natrętem.

ileż pięknych fotografii, bo to Muzyka Nocą pojawiło się na jedynkowym Facebooku. Naprawdę takie, że zachwyt pełen. Zacznę może od tej ostatniej, która się przed momentem wyświetliła. To z Prowansji od pani Marii. Wiosna dla mnie najpiękniejsza jest w naszej dolinie, gdzie kilkanaście kroków od domu mam takie sąsiedztwo. I jest na tle trawy, zielonych krzewów, maki, może to są klaczka ze świeżo urodzonym źrebaczkiem. Białe takie to jest, jedno małe, drugie duże. Przepiękne zdjęcie, warto sobie powiększyć i zobaczyć. A pani Danuta dodaje do tego, że wiosna jest piękna tam, gdzie kwitną drzewa owocowe, szczególnie jabłonie, również hale w górach i trawniki z krokusami. Ale chyba najbardziej o wiośnie świadczą kwitnące konwalie i bzy. Szkoda, że ich widoku i zapachu nie można zatrzymać na dłużej. Miłego słuchania audycji wszystkim życzę. Danka, Ostrowianka. Dziękujemy pięknie. Kolejne fotografie od pani Danuty. Wiosna na pustyni w Utah. Nie dość, że skały zjawiskowo marsjańskie, to jeszcze kwiaty żółte na pierwszym planie. To trzeba zobaczyć. A jeśli chodzi o muzykę, no właśnie, trochę do tej Juty się zbliżamy, bo będzie Eddie Cochran, Elvis Presley, Polanka, Little Richard, Bill Haley i Chuck Berry. I tutaj naprawdę zaczyna się taniec. Muzyka nocą.